0: Słuchasz Czwórki.
1: Gramy.
2: Teraz gramy.
3: Bolała mnie głowa. Zobaczyłem nagle, że ten teatr to zwykła szopa.
4: Jestem na swoim miejscu, jestem pewien, że bez was to nie miałoby sensu. Miejski rezerwat, kupuj żry, nie protestuj, a ręka drży tylko kiedy ziomek ma

powiedz mi, kim jesteś, by mówić mi, kim jestem. W głowie słyszę głos, który ciągle chciałby więcej, dlatego ciągle biegnę, znów nie mam mnie, choć jestem. Zbudować muszę moc.

0: Nie chcę być nice, ale inaczej nie umiem. Mówi, uderz mnie w twarz, a ja mówię, że poślubię. Lubi się ze mną kłócić, bo nigdy się nie kłócę. Lubi się ze mną kłócić, a ja udaję, że się smucę. Bo tak na co dzień to wszystko dobrze, wszystko jest okej. Mam gdzieś pieniądze i nie robię scen. Po co robić problem, skoro jest jak jest. A całą tę energię mogę przerobić na muzę. Jak zdrówko, jak leci. Mam taki mood, chcę zachować go na wieki. Jak zdrówko, jak leci. Mam taki mood, bo już dawno zdjąłem ćwieki.
1: Włączam się chill out, nikt mnie nie tyra. Zigzag McQueen, nas nie zatrzymasz. Przecieram oczy, whisky jak winam. Uśmiech mam jak z Windowsa spin.

Otwieram oczy, spoglądam przez okno. Wszyscy w pośpiechu. Każdy musi coś zrobić, pozwolić sobie nie mogą na chwilę oddechu. Zero odpoczynku, w świecie pełnym wysiłku. Pragną usiąść na tyłku, zamiast trząść nim do rytmu. Dzieci dorosleją za szybko.

Mega mocy, trzymać się muzykę. Mógłbym robić tak przez całe życie. Zróbcie sobie przerwę, chociaż na chwilkę. Tylko raz składam te propozycje. Nie musisz umieć tańczyć, po prostu się baw. Bo inaczej zmarnujesz, no bo obowiązki cały swój czas.

0: Hrvatske radio.
1: Grame.
2: Chcę się ciebie nauczyć, bo widzę nas jako parę starych ludzi. Nie chcę cię znudzić, dlatego mów, jeśli coś jest nie tak.

0: racji stanu nam było na to i jeszcze po 50 gram wódki mogliśmy wypić.
1: Od parzanku.
0: Ale teraz mamy za to wolność.
1: A nie wolność,
0: to jest wszystko.

0: podobno kochają wolność, no?
1: Że pana, wolność bez pieniędzy to niewola w nędzy.
2: Tak, ale pieniądze to jest tylko środek wymienny, proszę pana.
0: Myśmy... Wolność bez pieniędzy, ale ja nie mówię o środku, panu proszę.
2: Pieniądz to jest wszystko. Nie wolność, nie demokracja, nie człowiek, a pieniądz.

0: bajkach.
1: Tu Czwórka Polskie Radio, słuchasz Czwórki. Tu Czwórka Polskie Radio.
2: Gramy.
3: Gramy.
2: Gramy w Czwórce.

0: Kuba, te sprawy zaszły za daleko. Cały ten kraj chce ci zabrać mamonę i zgarnąć banknoty zielone jak gecko.
1: Wyłączam telefon. Na poczcie mam kolejny pozew. Znów jakaś suka chce stanąć na drodze. Się dowiem za chwilę, że zabiłem morze martwe. Boże, straszne. Dzwoni papuga i wszystko jest jasne. Robię jak chcę, kim jest mój adwokat, skoro jestem diabłem. Ja nic już tu nie mogę stracić. Skoro nawet gwiazda porno chce puścić bez gaci mnie. Smacznej maczy potwierdzaczy. Dzwoni papuga.

0: Czwórka. Polskie Radio.
1: Gramy.
2: Gramy.
1: Teraz gramy.

Pan B ci się ciągle przygląda i się zastanawia, kim jesteś. A po chwili leży ci w nogach, bo chce, byś się czuła bezpiecznie. Też z mamą na ciebie patrzymy i sobie myślimy, kim będziesz. Bardzo byśmy sobie życzyli, żeby

Nasze życie to jest film i składa się z jasnych kolorów, ej. Lekarz pokazał mi bit, potem poszedł odbierać poród, ej. Upłynęło parę chwil i mi cię przywieźli gondolą, ej. A ja się poczułem jak mistrz.

warszawski deszcz ciągle pada. Gadam, tak się składa, nigdy dość.

0: Przestań już do mnie dzwonić, przestań mi wysyłać te memy z kotkami.
1: Słuchasz czwórki.
2: Gramy. Gramy.
3: Gramy w czwórce.

szybciej, szybciej, chcemy być wszędzie już teraz. Za kliknięciem czarodziejskiej myszki analogowy pod czoła przecierasz. Twój smartfon o wiele szybszy jest niż ty. Ma więcej megapikseli niż życie.

Nad jeziorami puste plaże milczą. Ostatni turnus był dekadę temu. Rozpruta siatka, pogubiony ping-pong. Kajaki w tatarakach giną w cieniu. Woda jest dobrym przewodnikiem, popatrz, jak spokojnie gra światło wody. Lecz nie ma już nikogo, kto pokocha te kiczowate wschody i zachody.

jeszcze pokażę. Rozkminiliśmy przy flaszce z kumplem biznes jak z marzeń. Biznes jak się patrzy, coś co nie powstało nigdy. Jak się sukcesem nie okaże, cuchło z tym wszystkim. Drapałem z drapki, tułałem się po Angliach. Spod zapyziałej klatki goniłem jointy w Samarach.

pani, bawiła mnie jak zakochane pary. Nie wierzyłem w zagojone rany, pakowane dragi, byłem po kolana stary. Mamy dokonania, czaj, ty a przyjaciele stali za mną murem, ale szczerze, nigdy nie odwracałem się za siebie.

Komu się udało, niech odpala zakupaków i wylewa butelki na chodnik. Brak ochoty rano, żeby dalej robić swoje, to nie powód, jest na ucieczki i proszki. Kobieta rapa łazi, to jest lek. Na plecach mamy sporo, jak i sporo było łez. Nie prosiłem o pomoc ani cash. Rany już się goją, jest okej.

0: Najlepsze z najlepszych.
1: Najlepsze z najlepszych.
2: Kasia Dudo, witam serdecznie w audycji Najlepsze z Najlepszych. To program, w którym zatrzymujemy czas i sięgamy po rozmowy, które najbardziej zapadły w pamięć słuchaczom czwórki. To spotkania pełne inspiracji, dobrego humoru, muzyki i ciekawych historii, takich, do których zawsze warto wracać. Zostańcie z nami, mam dla Was prawdziwą selekcję najlepszych radiowych momentów.
0: Najlepsze z najlepszych. Tego nie możesz przegapić.

0: ja chciałbym bardzo, żeby to był kolejne miejsce na Ziemi.
1: Warszawa ma spore zaległości, ponieważ nigdy nie wiadomo, jak zachowa się naród. Nowe przedsięwzięcie na wszelki wypadek nazywa się eksperymentem.
2: Zaraz będziesz niepotrzebny. Ciesz...

Sam rozpaliłem ten ogień, teraz to tylko stoję i się gapię. Mena go zawsze dba o mnie, jakbym był BGA w ruchu młodszym bratem. Tyle miłości do świata, a mimo tego chciałaś

0: Najlepsze z najlepszych.
1: Najlepsze z najlepszych.
0: Przypominamy najlepsze rozmowy.
2: Najlepsze rozmowy
0: w czwórce.
2: W czwórce.
3: W naszym studiu naprawdę sporo się działo. Było trochę poważnie, trochę żartobliwie, a momentami naprawdę zaskakująco. I to zarówno dla nas, jak i dla samych gości. Jeżeli jesteście ciekawi, kto pojawił się w porannym studiu i jakie dźwięki wybrzmiały dzisiaj na antenie, zostańcie z nami.
0: Na poranek czwórki zaprasza Dominika Płonka.
4: A ze mną w studiu czwórki jest już zapowiadana przeze mnie wcześniej gościni, czyli Patrycja Kujawa, projektantka mody. Cześć, dzień dobry.
5: Dzień dobry.
4: Bardzo się cieszę, że możemy dzisiaj się spotkać w przeddzień tak naprawdę bardzo ważnego wydarzenia, które będzie miało miejsce tutaj w Warszawie, czyli Warsaw Fashion Week. Warszawski Tydzień Mody, można chyba to tak spolszczyć. Może tak naprawdę zaczniemy porankowo od samego początku i trochę wyjaśnimy sobie, czym tak naprawdę jest Warsaw Fashion Week i czym on się różni od tych tygodni mody, które znamy z gazet, czyli od mediolańskiego, paryskiego tygodnia mody.
5: Ja uważam, że po pierwsze nie powinniśmy się z nikim porównywać. Nasza historia na tle historii Europy jest zupełnie inna i tak samo przedstawiają to organizatorzy. Ten tydzień mody nasz będzie odbywał się w Warszawie. Miasto, które zostało zrównane z ziemią, zostało odbudowane talentem, uporem i konsekwencją ludzi, którzy byli tu przed nami. I oni właśnie chcą promować nie tyle sam event, co miasto i Polskę poprzez utalentowanych ludzi, których u nas nie brakuje. Być może kiedyś będziemy tak duzi i tak rozpoznawalni jak te inne fashion weeki, ale na samym starcie uważam, że porównania niczego dobrego nie wnoszą.
4: Czyli tak naprawdę to jest może nie zupełnie inne wydarzenie, ale wydarzenie, które jest zbudowane na kanwach zupełnie czegoś innego tak naprawdę. Czy w Warszawskim Tygodniu Mody biorą udział stricte polscy projektanci?
5: Ten nasz Tydzień Mody jest wpisany do takiego oficjalnego harmonogramu Fashion Week Online i to jest takie okienko na świat, bo to już nie jest taka nasza krajowa anonimowość, tylko to jest otwarcie się na światowy biznes mody, na światowe kontakty. Polski Fashion Week współpracuje również z zagranicznymi Fashion Weekami, na przykład z Malty, z Georgii, także to jest taki miks, trochę po polsku, trochę tak po zagranicznemu.
4: Jakie są w takim razie założenia takiego wydarzenia? Dla kogo skierowany jest Fashion Week, który zaczyna się już jutro tak naprawdę?
5: Fashion Week trwa 3 dni i on jest skierowany i do świata mody, i do biznesu powiązanego z modą, bo moda to też biznes, ale też do ludzi, których moda pasjonuje. I pierwszy dzień, 3 września, to jest dzień poświęcony modzie współczesnej. Będą tam odbywały się pokazy, panele dyskusyjne. To jest dzień biletowany. 4 dzień to jest dzień poświęcony modzie wysokiej, czyli pokazanie mody od takiej najbardziej skomplikowanej strony rękodzieła, takiego zaangażowania ogromnego, ponieważ są to rzeczy tworzone na zamówienie, to nie jest produkcja masowa. I ostatni dzień, który już będzie dniem otwartym, będą też pokazy mody poświęcone modzie upcyclingowej.
4: Czym dzisiaj jest dla ciebie moda w 2026 roku, w dobie mikrotrendów, internetu, szybkiej mody? Ja wiem, że ty tworzysz tę modę wysoką i pytanie, czy ona jakkolwiek ci zaburza twój rytm, czy do ciebie dociera?
5: Ja uważam, że aktualnie moda jest o powrocie do siebie.

0: Po czasie, kiedy zachłysnęliśmy się produkcją masową, ludzie coraz częściej szukają twórców indywidualnych, którzy nie tworzą na dużą skalę. Takiej mody, w którą jest zaangażowany człowiek, a niekoniecznie korporacja. I moda jest zawsze o czymś. Moja moda jest o tych moich wewnętrznych światach, które przemierzam wzdłuż i wszerz swoich linii czasowych i szukam tam tych inspiracji. Jest zawsze też o ludziach. Bardzo często o tym słyszymy w wywiadach i ja sobie o tym rozmyślałam, czym ona jest dla mnie. I ona dla mnie też jest o ludziach, ale o tych, których nie widać, o moim zespole, o mnie, o ludziach, którzy są jakby ze mną w tych najtrudniejszych chwilach i zasługują na to, żeby być ze mną w tych najjaśniejszych chwilach. Moda jest zawsze o ludziach, tylko dla każdego twórcy będzie ona w innym kontekście.
1: No właśnie, podczas Warsaw Fashion Week zobaczymy również twój pokaz, The Universe of Patrycja Kujawa, a Retrospective. Czego możemy się po tym pokazie właśnie spodziewać w tym kontekście, że moda jest o tobie, o twoich ludziach, o twoich przeżyciach?
0: Czego możemy się spodziewać? Możemy się spodziewać przeglądu tej twórczości z wielu lat. Nie będzie to całość, bo byłoby to za dużo tych sylwetek. Będzie 20 wybranych sylwetek, które do tej pory były znane z przestrzeni medialnej. To są tysiące godzin ręcznej pracy. Kolekcja, której nie byłabym w stanie wykonać nawet w pół roku. To są tak horrendalne nakłady czasowe. I myślę, że można się spodziewać takiego obrazu twórcy, nieugiętego, pasjonata, który dąży gdzieś do celu i ja jestem bardzo szczęśliwa, że Warsaw Fashion Week zaprosiło mnie po tych 12 latach. To jest dla mnie taka wisienka na torcie.
1: Czyli to będzie takie creme de la creme tak naprawdę twoich kreacji.
0: Tak.
1: Takie najważniejsze, najciekawsze 20 sylwetek. A ile wciąż w trendach jest upcyclingu? To też jest takie pytanie. Mam wrażenie, że to był jakiś trend, który był mocno gdzieś tam podkreślany, no nie wiem, może nawet i 10 lat temu tak naprawdę. Z drugiej strony mamy ten drugi dzień mody, nie, modę wysokiej, to jest
0: trzeci,
1: czyli moda zrównoważona, między innymi Sandra Skórka, która będzie tam właśnie swoją kolekcję pokazywać. Czy to jest trend, który nadal silnie utrzymuje się w modzie, czy jednak troszeczkę o tym sobie zapominamy?
0: Ja w tym roku, po tych 12 latach, wybrałam się na studia podyplomowe z zakresu właśnie zarządzania i prawa w modzie. I tam uczono nas o upcyclingu. Ja wcześniej nie byłam zaznajomiona tak z tym tematem, ale to jest fantastyczny temat i bardzo dobrze, że Warsaw Fashion Week poświęcił cały dzień, cały blok tematyczny tej modzie. To jest moda, która niesamowicie otwiera umysły młodych twórców, zmusza ich do wymyślania na nowo starych rzeczy. To też ma głębszy kontekst związany z ochroną środowiska, z dbaniem o naszą planetę, bo my tych ubrań jako ludzkość produkujemy za dużo, więc powracanie do czegoś, co leży w szafie i można to przerobić na nowo, stworzyć z tego nową kreację, uważam, że jest drogą przyszłości.
1: A wracając jeszcze troszeczkę do samego Warsaw Fashion Weeku i do projektantów, czy jesteś zdania, że projektanci nadal dzisiaj potrzebują właśnie wybiegu i pokazów mody, żeby zaistnieć? Czy ta droga trochę się zmieniła? Odbijam tutaj od innych ścieżek sztuki, gdzie właśnie, nie wiem, artyści muzyczni dzisiaj tak naprawdę wystarczy im ten internet i TikTok i media społecznościowe. Jak to wygląda w świecie mody?
0: Na pewno jest kompletnie inna niż była, nie wiem, kilkanaście, a tym bardziej kilkadziesiąt lat temu. Rzeczywiście social media dają taki prosty kanał, którym można dotrzeć do odbiorcy, ale jednak pokazy mody, tygodnie mody są bardzo potrzebne. Ci ludzie to są artyści, to są kreatorzy i takie spotkanie bezpośrednie z drugim człowiekiem na widowni, który może zobaczyć te prace, no to jest coś niesamowitego. Poza tym my jesteśmy istotami ludzkimi, które potrzebują tego kontaktu, więc nie możemy zostać tylko w przestrzeni internetowej, a tym bardziej jeżeli chodzi o sztukę, bo moda też jest sztuką, którą należy kontemplować osobiście, twarzą w twarz.
2: Poranek czwórki.
1: Ze mną cały czas nasza gościni, czyli Patrycja Kujawa, projektantka mody. W zasadzie na dwa dni przed jej pokazem w ramach Warsaw Fashion Week i od tego zacznę to wejście. Jak wyglądają w ogóle przygotowania na dzień, na dwa dni przed takim pokazem?
0: To jest czyste, niczym nieskrępowane szaleństwo. Można pracować i pracować. Ja wczoraj wstałam o 4:00, zaczęłam pracę o godzinie 5:00, skończyłam o 23:00. No i tak wygląda życie w modzie.
1: Czyli rozumiem, że jak przed dużym po prostu

0: eventem, koncertem, festiwalem, że tutaj tak. Ile byśmy nie zrobili, to zawsze coś do zrobienia jeszcze będzie.
1: Tak, my o tym w ogóle w atelier często rozmawiamy, że ile by nas nie było, ile stanowisk pracy by nie było, w szyciu, w modzie zawsze jest za mało czasu i za mało ludzi.
0: I zawsze można jeszcze kogoś do tej ekipy dorzucić. To jeszcze wracając troszeczkę do właśnie samego tygodnia mody, tego co będzie działo się od 3 do 5 września w Warszawie. Jakie tematy w ogóle są teraz najbardziej gorącymi, jeżeli chodzi o to środowisko modowe? Jakie tematy zostaną poruszone podczas paneli dyskusyjnych?
1: No myślę, że coraz bardziej rozwijające się AI i właśnie 3 będą odbywały się panele dyskusyjne w Instytucie Wzornictwa Przemysłowego. Pierwszy będzie między godziną 17.30 a 18, a drugi między 19.20 a 20. I to będą panele dotyczące właśnie tej twórczości w czasach AI, kto tak naprawdę tworzy, o prawie autorskim, o inspiracji i o kopiowaniu. I drugi temat będzie dotyczył rozwoju marki, jak ją zabezpieczyć, o takich kwestiach, o których projektanci myślą często za późno i są naprawdę bolesne, bo ja też przeszłam takie różne sytuacje. Ja też będę podczas jednego z tych paneli na 17.30.
0: Czyli rozumiem, że coś, przed czym można przestrzec po prostu tych nowicjuszy, tak. Osoby, które wchodzą dopiero co do świata młodych i tak. Chcą jak najwięcej błędów uniknąć tych takich nowicjuszy. No dobrze, to gdzie w takim razie możemy jeszcze śledzić to wydarzenie, to co będzie działo się w najbliższym czasie, jeżeli ktoś nie może wpaść, nie może być na miejscu?
1: No po pierwsze Instagram Fashion Week Warsaw wygenerował fantastyczne zasięgi, niemal 14 milionów. Jak mi opowiadali, to mieli zasięgi większe od projektantów, którzy na rynku istnieli po niemal 30 lat, więc widać, że jest taka potrzeba wśród ludzi. Ludzie są ciekawi tej mody, jak to wygląda od kulis.
0: Czyli to, co świeże, to, co polskie, warto wspierać, warto wpadać, jeżeli jesteście w okolicy tutaj Warszawy, to przypominamy, że ten 3 dzień Warsaw Fashion Week jest otwarty dla wszystkich, można zobaczyć to, co będzie się działo. No to nie pozostaje mi nic więcej, jak tylko trzymać kciuki za najbliższy pokaz. Patrycja Kujawa, projektantka mody, była ze mną tutaj, moją gościnią w studiu o poranku. Możecie ją znaleźć pod nazwą Instagrama Patrycja Kujawa Designer. Dziękuję Ci bardzo w takim razie i nie trzymam Cię dłużej, żeby wszystko było idealnie dopięte na ostatni guzik.
1: Ja też dziękuję i do zobaczenia w piątek.
2: Ale temat. Ale temat. Zostań z czwórką. Najlepsze z najlepszych.
3: Najlepsze z najlepszych.
4: Setki razy zawiodłem jako facet, jako przyjaciel, brat, syn i męża. Mam coś jeszcze do załatwienia ze światem, zanim dotrę do miejsca, gdzie postawię dom. Nie zliczę wschodów stron, wrzasku krzyku rąk, chwil, gdy toń pochłaniała moje imię. Przyszedłem pisać, to mówić, to stąd.

błądzę w mroku jakieś pół tysiąca stąd. Pomiędzy stanami kąta, węzłami wejściówek. Żadna przemiana, starczył mi rok. Umiałem zabić się za to, co teraz daje się głupie. Nie lubię nie być obok, pół na pół nie żyć z tobą. Nie lubię czuć, że nie umiałbym bez tego już. Kurz lepiej oczy mi do snu gdzieś na nowo. Na koniec

0: Najlepsze z najlepszych.
1: Najlepsze z najlepszych.
0: Działo się.
1: W czwórce.
2: Popołudniowa to miejsce, gdzie spotkania nabierają wyjątkowego rytmu, a rozmowy potrafią zaskoczyć bardziej niż niejeden serialowy twist.
0: Popołudniowa w czwórce.
3: Dzień dobry, zmiana prowadzącego, zmiana na stanowisku dzisiaj. Jędrzej Rosiewicz, witam serdecznie w zastępstwie za Kamila. My w ostatniej godzinie popołudniowy porozmawiamy sobie o zegarach, ale za to o jakich zegarach? Zegarach na wysokościach. Michał Olejniczak jest razem z nami. Cześć Michale.
4: Cześć, bardzo mi miło.
3: Michał jest miłośnikiem mechanicznych zegarów wieżowych, pasjonat tradycji zegarmistrzowskiej, bierze udział także w przeprowadzaniu konserwacji mechanicznych zegarów wieżowych, no i prowadzi taki portal Czas na Wysokości, jest współautorem tej strony, dodatkowo książki pisze o zegarach, choćby zegary wieżowe w Olsztyna i okolic. Michale, ja tutaj mówiłem, że ty się uśmiechasz, czy ty jesteś człowiekiem szczęśliwym?
4: Myślę, że absolutnej topce, jak najbardziej.
3: No bo szczęśliwi niby czasu nie liczą, ale chyba w środowisku właśnie zegarmistrzowskim ja myślę, że wiele zadowolonych osób jest.
4: Myślę, że powinniśmy to inaczej przywrócić troszeczkę do góry nogami to powiedzenie. Nie tyle co szczęśliwi czasu nie liczą, ile biegnący czas cały czas nam daje nowe szanse. I tak jak czas biegnie cały czas i coś, co dzisiaj, czy wczoraj, przepraszam, coś, co wczoraj było rzeczą powszechną, dzisiaj może się stać czymś unikatowym. Pamiętajmy też, że pochodzimy z kraju, który niestety w biegu historii

0: wiele dóbr kultury utracił, ale biegnący czas cały czas nam daje szansę na to, żeby tę rzeczywistość wokół nas ubogacać. I mam ogromną satysfakcję, że razem z moim wspólnikiem Rafałem, z ludźmi, z którymi pracujemy, jesteśmy w stanie gdzieś tam tę cegiełkę, chociaż może trochę niewidoczną, gdzieś tam ukrytą w wieżach, na strychach, gdzieś tam dołożyć tę kostkę, ten klocek maluteńki do tej przestrzeni wokół nas kulturalnej, która nas otacza.
1: Przy jakim zegarze na wysokościach ostatnio pracowałeś?
0: No to mogę powiedzieć, że w poniedziałek byliśmy na serwisie w Krotoszynie. To jest też ciekawy obiekt. Też miał być wymieniony, znaczy była idea montażu zegara elektronicznego. Udało się troszeczkę przekonać poprzedniego burmistrza i administrację całą urzędu, że ten obiekt zabytkowy bardzo ciekawy, bo z połowy XIX wieku. Ciekawy pod tym kątem, że on jest jedną nogą, już taką finalną formą zegara z drugiej połowy XIX wieku, ale pierwszą z tych nóg jest jeszcze w głębokim średniowieczu, bo jest częściowo kuty, więc on pokazuje, jest takim bardzo ciekawym przykładem, jak bardzo te zegarmistrzostwo ewoluowało i też ile nurtów, czy ile sfer naszego życia się w tych konstrukcjach przewija. Wielką szkodą dla nich jest, że one są często ukryte w wieży. Zdarza nam się relokować te mechanizmy na przykład w Kościanie, czy w Rawiczu, czy w Koźminie Wielkopolskim, tak żeby można było, żeby one funkcjonowały, te zabytkowe mechanizmy, tak jak należy, napędzały wskazówki na tarcze, a jednocześnie, żeby można było w ratuszach te obiekty przyjść, podziwiać.
1: Żeby można było przyjechać, turysta mógł zobaczyć to z bliska, a jest jakiś sposób, żeby na przykład była może, nie wiem, przezroczysta tarcza i można było gdzieś tam z daleka, patrzę sobie na górę, załóżmy Pałac Kultury, chociaż ja nie mam zielonego pojęcia, co się znajduje tam za tarczą.
0: Tam akurat jest elektronika, bo to jest
1: elektronika.
0: Tak, z końcówki lat 90. jest to czasami zegar mielenijny, tak zwany. Ale na przykład na Zamku oczywiście Królewskim w Warszawie jest piękno odbudowany przez warszawskich rzemieślników zegar z lat 70. Pozdrawiam kolegę Barteczka, który się nim opiekuje. Więc jeżeli na odbudowywany Zamek Królewski wybudowano piękny mechaniczny czasomierz, który może służyć w nieskończoność, to dlaczego na małomiasteczkowym ratuszu musi być zamontowany zegar nowoczesny, sterowany radiowo? Dlaczego?
1: Jaki jest najwspanialszy zegar wieżowy na świecie?
0: Oczywiście wszyscy odwołujemy się do Big Bena. Z racji takiej, że on ze swego czasu był niezwykłym osiągnięciem inżynieryjnym i rzeczywiście jest obiektywnie rzecz biorąc, jest przeogromny jak na zegar mechaniczny. Natomiast trudno wskazać jeden wyjątkowy, dlatego że każdy obiekt ma swój urok i swoją historię, którą opowiada inny kontekst powstania, inny wysiłek ludzki był włożony, żeby dana rzecz powstała, więc myślę, że tutaj nie ma co wartościować. Musimy pamiętać, że w XIX wieku, kiedy my mieliśmy trochę inne problemy na głowie, Brytyjczycy wymyślali technologię, tak? XVIII-XIX wiek, to jest część ich narodowego dziedzictwa, konstruowanie tych zegarów, tak samo jak wymyślenie maszyny parowej, czy wielu innych wynalazków, to jest ich dziedzictwo kulturowe. I oni na to kładą szczególny nacisk, bo taką mają tożsamość.
1: Michale, zanim jeszcze o zawodzie zegarmistrza, o którym tutaj powiedziałem, że porozmawiamy, czy mówi się o jakimś takim idealnym zegarze wieżowym w środowisku zegarmistrzów? Czy jest taki archetyp? O, to jest dobre słowo.
0: Jednego archetypu, ponownie powtórzę, że nie ma jednego ideału czy punktu, do którego należy dążyć, ale był pewien problem, który w zegarmistrzostwie starano się rozwiązać na różne sposoby, a mianowicie jak sprawić, żeby wahadło, które funkcjonuje w wieży, które jest regulatorem, oscylatorem, tak, który nadaje takt pracy zegara, żeby ono działało możliwie niezależnie, aby ten zegar był możliwie dokładny. I ten problem rozwiązywano na wiele sposobów i tak naprawdę rozwiązania w tym zakresie są tak naprawdę często tym, co najbardziej jest kunsztowne w tym zegarze, czyli jakość jego wykonania i zastosowane metody. Zegary też pochodzące, zastosowane rozwiązania techniczne. Natomiast też czasomierze z różnych ośrodków prezentują różny kunszt wykonawczy. Zegary z północno-zachodnich Niemiec to jest zupełnie inna szkoła zegarmistrzowska niż zegary berlińskie. Zegary berlińskie to jest zupełnie inna szkoła zegarmistrzowska niż zegary południowo-niemieckie czy austriackie.
1: A jest szkoła polska?
0: Szkoła polska, tak jak mówiłem, z racji, że mieliśmy trochę inne problemy w XIX wieku, produkowano w Polsce zegary, wykonywano je, natomiast one mocno czerpały z tradycji właśnie południowo-niemieckiej, austriackiej, dlatego że też polscy mistrzowie tam po prostu mogli zdobywać szlify.
1: Czym jest w ogóle precyzja? Jak to się ustala, że ten zegar jest rzeczywiście precyzyjny? Tutaj jest sekunda precyzyjna, tu może niekoniecznie.
0: Musimy sobie najpierw odpowiedzieć na pytanie, co tak naprawdę mierzy zegar. Aha. Czy zegar mierzy czas? No otóż nie, zegar nie mierzy czasu, zegar mierzy swoją własną oscylację.

i kwestia z tego, czy ta oscylacja zgadza się z naszą wizją czasu, jak my go postrzegamy. Natomiast, żeby wizja nasza czasu była zgodna z taktowaniem zegara, to ten zegar musi w jakiś sposób być przewidywalny, powtarzalny.

0: nie było wskazań minutowych. Po pierwsze, nie było tak dokładnych zegarów, ale też nikomu to nie było potrzebne. Ważniejsze były wskazania na przykład faz księżyca, bo według faz księżyca na przykład chodzono na połowy albo sadzono owoce i warzywa. Natomiast no, oczywiście w epoce tej przemysłowej, XIX wiek, ten czas nabrał takiego bardzo przymiotu organizacyjnego, taki jaki ma dzisiaj, bardzo precyzyjnego i nie, trudno, żeby była sprawnie funkcjonująca kolej czy przemysł bez dokładnego pomiaru czasu, ale pomiaru czasu tak, jak my go widzimy w społeczeństwie industrialnym czy w chwili obecnej postindustrialnym.
1: Michał Olejniczek, specjalista od zegarów, pasjonat tradycji zegarmistrzowskiej, specjalista przede wszystkim od zegarów wieżowych, jest gościem Czwórki. No i tak się patrzy na ten nasz zegar. Właściwie dwa zegary mamy w studiu Czwórki. Jeden ze wskazówkami, a drugi mamy diody elektroniczne 21-22 sekundy. Dobrze jest u nas, prawda? Trochę analoga, a trochę cyfry?
0: Ale one muszą być przede wszystkim bardzo ciche. No to mamy oba zegary kwarcowe, tak? Elektroniczne, tak? I właśnie to jest przykład pewnego może błędu poznawczego, aha, że widzisz, kręcą się wskazówki, ale to, co jest z tyłu...
1: Właśnie, co tam widzisz, się znajduje za tym. To prawda, to prawda. No to teraz o zawodzie zegarmistrza. Czy ten zawód uczy cierpliwości i rzeczywiście jest tak, że w tej toku ewolucji, kiedy ty zapoznajesz się z tajnikami pracy zegarmistrza, stajesz się człowiekiem opanowanym, spokojnym, skupionym. Czy masz kolegów po fachu, którzy są wariatami?
0: Jeśli chodzi o edukację zegarmistrzowską, to ona właściwie w Polsce w chwili obecnej nie istnieje. To jest tam istniała do lat 90. W Niemczech, w Szwajcarii, to w Wielkiej Brytanii to działa. W ogóle w Wielkiej Brytanii to jest nauka akademicka.
1: Natomiast... Można studiować, tak?
0: Tak. To jest specjalizacja na Politechnice.
1: Okay.
0: Natomiast jeśli chodzi o ten zawód, no to rzeczywiście on wymaga pewnego takiego samozaparcia i własnego zaangażowania w Polsce, no bo nie ma innej możliwości zdobywania kompetencji. To są ściśle kompetencje techniczne. Co do osobowości zegarmistrzów, to myślę, że to jest cała paleta barw, w zależności od tego, kto się na czym specjalizuje. Trzeba mieć troszeczkę w sobie szaleństwa, żeby te rzeczy robić. Trzeba być bardzo sprawnym manualnie. Na pewno trzeba być kosmicznie cierpliwym.
1: Jak są zegary wieżowe, to tam jest wszystko większe, prawda? Natomiast taki zegarek, jak ja tutaj mam na nadgarstku, no to wszystko jest tak malutkie, że ja osobiście dostałbym szału, jeśli miałbym to połączyć. Tutaj śrubka, wiesz, wszystko by wypadało.
0: Martwiłbym się o kondycję psychiczną zegarmistrza, który przynajmniej raz w tygodniu nie ma ochoty porzucić tego zawodu. Jeśli chodzi o naszą pracownię zegarmistrzowską, ja akurat jestem troszeczkę większym optymistą. Mój wspólnik jest akurat bardziej realistą, to muszę przyznać, ale tak naprawdę no, jest fundamentem tej pracowni, to bez dwóch zdań. To naprawdę Rafał jest świetny po prostu w tym, co robi. I myślę, że największy moment zdenerwowania mamy, jak zderza się mój optymizm z jego realizmem, jak rozbieramy zegar w pracowni, który jest ściągnięty z wieży, no i jednak okazuje się, że jego realizm to jednak bliżej prawdy leży, bo często rzeczywiście te mechanizmy po stu paru latach są naprawdę bardzo wypracowane.
1: Czyli to też jest praca, bo właśnie przynajmniej w moim rozumowaniu utarło się, że zegarmistrz jest sam, a to też jest jednak czasem praca zespołowa.
0: Tak, bo, ponieważ archetyp zegarmistrza jest taki, że to jest człowiek, który siedzi sam w pracowni. Natomiast oczywiście przy wielkich obiektach tutaj praca zespołowa jest bardzo potrzebna, bardzo potrzebna. Oczywiście przy tych mniejszych obiektach, niekoniecznie przy dużych, jak najbardziej, bo w pojedynkę to jest właściwie niewykonalne. Archetypy są po to, żeby czasami je może czasami podważać i kwestia rzeczywiście jest taka, że przy wielkich obiektach to jest zdecydowanie praca zespołowa.
1: Czas to pieniądz, czas i na nas, bowiem powoli kończymy temat zegarów wieżowych, zawodu zegarmistrza, czy w ogóle pojęcia czasu w tym ujęciu filozoficznym. To wszystko nam tutaj przedstawił Michał Olejniczak, pasjonat tradycji zegarmistrzowskiej. Michał jest miłośnikiem mechanizmów zegarów wieżowych, współautorem portalu czasnawysokości.pl, na który was serdecznie zapraszamy, bo tam jest mnóstwo ciekawostek dotyczących właśnie zegarów wieżowych, a można też poczytać na przykład książkę Zegary wieżowe w Olsztyna i okolic. Michał Olejniczak był razem z nami. Bardzo ci dziękuję za wizytę i za rozmowę.
0: Bardzo tobie dziękuję.
1: Tacy goście.
2: Tacy goście.
1: Tylko w Czwórce.
2: Tylko w Czwórce.
3: Najlepsze z najlepszych.
2: Najlepsze z najlepszych.
1: Nie zdążyłeś posłuchać? Zajrzyj na Czwórka Online.
2: Czwórka Online.

0: Najlepsze z najlepszych.
1: Najlepsze z najlepszych.
2: Po 16 towarzyszył wam w drodze do domu, umilając popołudnia dobrą muzyką, ciekawymi tematami i sporą dawką humoru. W cyklu Najlepsze z najlepszych przypominamy najciekawsze momenty audycji po robocie. Kuba Jamrozek ponownie zabierze was na wspólną podróż przez to, co w jego rozmowach było najlepsze. Posłuchajcie.
0: Po robocie.
1: Po robocie.
3: Kogo mogliśmy zaprosić do naszego studia? Jedyną wyjątkową Olgę Chmiel, która jest certyfikowaną trenerką skakania na skakance. Znana w sieci jest jako Olga Jumps. Dzień dobry, cześć Olgo.
4: No witam cię Kuba, witam serdecznie wszystkich słuchaczy.
3: Ty wróciłaś do skakanki po latach, czy ty nigdy z niej nie zrezygnowałaś?
4: Wróciłam po latach, zdecydowanie.
3: Czyli to była taka zabawka, zajawka, kiedy było się dzieckiem?
4: Tak, pamiętałam
3: potem cisza,
4: coś.
3: Potem cisza.
4: Potem cisza, długa cisza. Ja zaczęłam skakać w wieku 37 lat.
3: To wytłumacz mi, co się takiego stało, że wróciłaś akurat do skakanki, bo form aktywności dla dorosłego człowieka jest dzisiaj mnóstwo.
4: Tak, to prawda. To, co robię, jest kompletną niszą. Tą skakankę przyniósł do domu mój syn. Obecnie 12-letni, wtedy 9-letni. Jest w szkole sportowej, pływa. Pewnego dnia przyszedł z tą skakanką do domu i powiedział, że trener kazał im skakać, żeby ćwiczyć wydolność, poprawić jakąś tam formę. No i skakał tak, słuchaj, przez tydzień. No i ja wtedy to jakoś tak zobaczyłam i sobie myślę, to jest super. Dlaczego ja nie skaczę dalej?
3: To jest moje dzieciństwo.
4: To jest moje dzieciństwo, dokładnie. I w ogóle ile jest w tym wszystkim takich korzyści. Także tak się to zaczęło, od mojego syna właśnie.
3: Tylko, że wtedy zaczęło się od takiego pewnie podstawowego skakania, jak się dowiedziałem dzisiaj, żabką. To znaczy unosimy dwie nogi i pod spodem leci skakanka.
4: Tak, dokładnie. Ja byłam słoniem w składzie porcelany, słuchaj. Także nie umiałam nic. Dokładnie, każdy chyba na początku zaczyna skakać żabką, a dopiero potem ta lekkość, płynność, słuchajcie, przychodzi z czasem, także każdy z was może się nauczyć skakać, ale to wymaga faktycznie czasu i wielokrotnie ilości powtórzeń.
3: Tak, z ciekawości, twój syn idzie do szkoły,
4: tak.
3: Ktoś go pyta, a czym zajmują się twoi rodzice? On odpowiada, mama jest trenerem skakanki?
4: No coś w tym stylu.
3: No ale to fajne.
4: Wiesz co, no...
3: Bo chyba ma ludzi tak wielu, którzy się tym zajmują na takim poziomie profesjonalnym.
4: Wiesz co, no ja 20 lat pracowałam w finansach, więc w korporacji. I w zasadzie w tym roku rzuciłam tą pracę i zajmuję się już tym profesjonalnie. Już od 3 lat skaczę, też trenuję ludzi już od 2 lat, ale tak naprawdę postawiłam wszystko na jedną kartę i stwierdziłam, że to jest to, czym ja chcę się zajmować. To jest moja pasja, kocham to i jakby szerzę to, wiesz, wśród ludzi i dzieci też.
3: To jak ktoś pyta, po co skakać na skakance, co odpowiadasz?
4: Po to, żeby być radosnym. Ale przede wszystkim też zyskać formę. Słuchajcie, to jest tak prosta nisza sportowa, która nie wymaga nic oprócz kawałka miejsca, skakanki i w zasadzie chęci, bo każdy może skakać i to jest najtańszy sport świata. 10 minut skakania porównywalne jest do 30 minut biegania, także jest to no bardzo, bardzo takie wysokie cardio i na pewno każdy, kto nie miał nigdy do czynienia ze skakanką i zaczyna skakać, czuje to od razu i jest po prostu wydolnościowo na początku bardzo ciężko. Także ta wydolność, którą właśnie trenujemy, to tak trochę jak z bieganiem. Nie każdy biega maraton od razu, tak samo i ze skakaniem. Zaczynamy od powoli, powolnych takich serii podstaw i dopiero później z czasem jakby wydłużamy te serie, żeby ten organizm się cały czas przyzwyczaił do oddechu, nie?
3: Chociaż to też nie jest żadna nowość o tyle, że
4: tak.
3: Dzisiaj na przykład w klubach fitness albo na siłowni ta skakanka jest obecna.
4: Tak, jest obecna, ale tak w zasadzie wisi na kołku, wiesz?
3: Myślisz?
4: Tak, nie ma takich zajęć. Ja te zajęcia tak jakby otworzyłam z pasji trochę na Śląsku u siebie w Tychach i faktycznie no, cieszą się dużą popularnością wśród dzieci, dorosłych, mam bardzo dużo chętnych i dorośli bardzo to lubią. No, odnaleźli w tym taką, wiesz, nową formę ruchu, która łączy w zasadzie bieganie, trochę crossfit, bo to są też takie połączenie sztuk walki, no i też taniec, który gdzieś tam wśród kobiet jest bardzo popularny.
3: Ale dodatkowo
4: wszystko...
3: jeszcze słuchaj, jak się odpali TikToka dzisiaj, to tam jest mnóstwo wiralowych filmików, na przykład z tak zwanym shuffle dance,
4: tak.
3: To znaczy specjalny taniec, trochę robotyczny, trochę nie, przy użyciu skakanki i muzyki.
4: Tak,
3: i tańczysz do Backstreet Boys na przykład i wygląda to super.
4: Tak, super. Można tworzyć właśnie mnóstwo takich choreografii w takt muzyki, rytm.

0: powiedzmy dowolną sobie muzykę wybrać i sobie stworzyć swoją choreografię.
1: I ty tak robisz też?
0: Też tak robię. Mało tego, te choreografie są tam gdzieś dostępne na Instagramie, czy na YouTubie, Facebooku i dzieci i inni potem powtarzają te choreografie, bo są one jakieś wiralowe, fajne, do fajnej muzyki i też chcą się w miarę tego szybko nauczyć. Ja też skaczę freestyle'owo, ale właśnie jak trenuję ludzi, staram się, żeby to było w miarę proste i takie, aby każdy mógł to powtórzyć, bo jednak wiadomo, że wiem, że trenuję ludzi od początku.
2: Po robocie.
1: Olgo, trzeba zacząć od tego, żeby kupić sobie jakąś skakankę, bo w ogóle w dzieciństwie to wszystkie były takie same.
0: Tak, i to była sznurówka, słuchaj.
1: Najczęściej, tak.
0: Jezu, jak ja wchodzę do szkół, a słuchaj, prowadzę dużo warsztatów, to te dzieci dalej mają te sznurówki z odpustu. Na tym się, słuchajcie, nie da skakać. Także jeżeli ktoś ma sznurek, od razu go wyrzuca dzisiaj. To może być jakaś skakanka PCV już w najgorszym wypadku. Jeżeli ktoś w ogóle nigdy nie skakał, słuchajcie, nigdy nie miał do czynienia ze skakanką, to polecam skakanki koralikowe. Te koraliki właśnie nie skręcają się, dzięki czemu człowiek, który zaczyna, nie frustruje się, bo skakanka się nie plącze, ale też świetnie uczą techniki. Mamy długie rączki, krótkie rączki, ale właśnie startujemy od tych koralików. Dzieci, szczególnie właśnie Kuba, ma taką jedną skakankę miękką.
1: Można w ogóle podglądać to na czwórka.online. Ona jest zielona i jest dość długa. Powiedz mi, czy to jest taka skakanka, która jest idealna do mojego wzrostu, 1,82 m?
0: Ta będzie dobra, ale wszystkie w zasadzie skakanki, które mam, są 3-metrowe. I te skakanki się reguluje do wzrostu. Także każdą skakankę, słuchajcie, musimy wyregulować do wzrostu.
1: Ale czekaj, co to znaczy wyregulować skakankę do wzrostu?
0: Słuchajcie, stajemy na skakance jedną nogą, dwa uchwyty chwytamy w ręce i z uchwytem skakanka powinna sięgać mniej więcej nam do wysokości paty.
1: Poczekaj, sprawdźmy to, ja to zrobię, dobra? Tylko ty musisz mówić cały czas,
0: bo ja będę
1: stał.
0: Kuba staje, tak, no, bierze skakankę, ja wizualizuję, słuchaj. Tak, stajesz na skakance jedną nogą, dokładnie, uchwyt do góry musisz wyprostować, tak. No i teraz widzę, że Kuba ma dobrze wyregulowaną skakankę, bo uchwyt kończy się na wysokości, jak mu się kończy pacha, więc tak to powinno być. Na początku te ręce idą bardzo szeroko, jak człowiek skacze, to ja mówię też do dzieci, że oni wszyscy jak samoloty, ręce na boki tak skaczą. No i wtedy ta skakanka się skraca i ciężko przeskoczyć, jest skucha, także ręce bardzo blisko ciała. Jest nawet takie ćwiczenie, słuchajcie, że kładam czasami karty dzieciom pod pachy, żeby nie wypuszczały, czyli trzymają cały czas te ręce przy sobie albo klapki i muszą skakać na skakance.
1: Czyli tu pracują właściwie same nadgarstki,
0: dokładnie,
1: przedramiona?
0: Dokładnie. Nadgarstki z przednim przedramieniem, ale to też nie jest tak, że to jest od razu. To przychodzi z czasem, więc dlatego ja wydłużam te skakanki na początku, żeby faktycznie te ręce czasami idą na boki. To jest zupełnie normalne. Wszystko, słuchajcie, przychodzi z czasem, także na spokojnie.
1: Powiedziałem kilka minut temu, że będziemy rozmawiać o trikach. Ja jeden znam, właściwie ten podstawowy. Unoszę dwie stopy i tyle. To jest tak zwana żabka.
0: Okej.
1: Okay. A co dalej?
0: No triki, wiesz, u nas triki nazywa się takie naprawdę już triki, bo jest mnóstwo takich kroków footworkowych, żabka, running man, właśnie dużo kroków z shuffle dance, ale też są takie triki, wiesz, w których wypuszczamy skakanko na lata w powietrzu, łapiemy ją z powrotem, to jest mix release, tak zwane wypuszczenie mikrofonu, ponownie łapiemy, skaczemy, jest też tak zwana mamba, skakanka wiruje wokół ciała, są też różnego rodzaju obroty 360.
1: Trochę tak jest, że jak ktoś idzie we freestyle, taki skakankowy, to może się poczuć jak w skateparku?
0: Dokładnie tak samo. Także to jest taka nisza właśnie, że my też wymyślamy, my też tak jak na breakdance się spotykają ludzie na ulicy i wymyślają jakieś swoje rzeczy i triki, to my tak samo czasami mamy takie zloty, gdzie łapiemy sobie od siebie różne rzeczy i miksujemy to ze sobą, nie?
1: A są zawody też, jeśli chodzi o skakanki?
0: Są zawody. Słuchaj, teraz sierpień był taki wyjątkowy, bo w Norwegii mieliśmy Mistrzostwa Świata w skakaniu, także zjechało się bardzo dużo ludzi, którzy kochają to i zresztą są mistrzami świata. Ja też byłam w tym roku na obozie we Włoszech. To był taki międzynarodowy obóz właśnie skakankowy, na którym uczyliśmy się skakać, progresowaliśmy i byli ludzie właśnie z Chin, z Włoch, z Węgier, z Czech i z różnych stron świata. Fajnie było wymieniać się doświadczeniem, no ale też właśnie tam byli mistrzowie świata.
1: A na przykład jest taki jakiś kot w świecie skakanki, ktoś, że patrzysz na niego i myślisz sobie, wow, jak to w ogóle można zrobić?
0: Moją mentorką, słuchajcie, jest na pewno moja trenerka Adrian Banhegi, to jest mistrzyni świata. Jest też Luke Bone, który też właśnie jest, no to są nazwiska, które ktoś jak skacze to zna, ale w sieci, wiecie, jest dużo takich influencerów jak Lauren. Ona jest bardzo popularna, też bardzo promuje skakanie, jest świetna. Ma taki świetny footwork, tańczy w skakance. No i oczywiście Diane Cole, który też no, wymiata na tej skakance, także jest dużo, dużo takich, takich osób i też dochodzą nowe osoby, które gdzieś tam zaczynają skakać i tak bardzo to kochają, zakładają też swoje konta i one są potem widoczne w sieci, są w tym bardzo dobrzy.
1: A kto się decyduje na to, żeby przyjść do ciebie na takie warsztaty skakankowe?
0: Ja z reguły, wiecie, jeżdżę do szkół i sekcji

0: sportowych, natomiast do mnie na zajęcia przychodzą różne osoby. To są osoby też, które różne sporty uprawiają, bo ta skakanka jest dla nich takim uzupełnieniem sportu. One trenują różne sporty, ale na przykład raz w tygodniu przychodzą do mnie na skakankę, aby poprawić swoją wydolność, koordynację, pracę serca i tak dalej. To jest taki sport wielopokoleniowy, nie ma tutaj wieku.
1: A najstarszy człowiek, którego miałeś na zajęciach?
0: 66 lat.
1: I jak?
0: No super.
1: Ale czy skakanka to jest coś takiego, do czego warto wrócić, jeśli ktoś na przykład obraził się na sport na lata? Bo sama wspomniałaś o tym, że ta intensywność kardio jest tu bardzo wysoka.
0: Tak.
1: Że 10 minut skakania to 30 minut biegania.
0: I to wszystkich przekonuje. Zdecydowanie dlatego właśnie to tak chyba do wszystkich trafia, że to jest szybkie i bardzo efektywne, bo nie ukrywam, że też schudłam 9 kilo. W 2 miesiące zaczęłam skakać, więc to była dla mnie mega przemiana i metamorfoza ciała. I właśnie tacy ludzie do mnie trafiają, dużo bardzo mam, do których właśnie to przemawia, że chcą szybko schudnąć i zyskać formę.
1: Przyjdę na zajęcia do ciebie. Dzisiaj jeden słuchacz powiedział, że mnie adoptuje, dlatego że powiedział, że 1 000 000 złotych zainwestowałby w swoje dzieci, więc chcę być jego synem. Natomiast do ciebie chętnie, dla ciebie przeprowadzę się na Śląsk, żeby chodzić na zajęcia ze skakania.
0: Tak mi miło.
1: Olga Chmiel, certyfikowana trenerka skakania na skakance, znana w sieci jako Olga Jumps, gościła dzisiaj w Porobocie w Czwórce. Dzięki wielkie.
0: Dzięki, pozdrawiam.
2: To był gość. Najlepsze z najlepszych.
3: Najlepsze z najlepszych.
2: Nie zdążyłeś posłuchać? Zajrzyj na Czwórka Online.
3: Czwórka Online.

aby cię kapcza. Kiedy chcecie mnie przeprosić, ale jesteście spóźnieni jak na Instagramie Snapcha. Kiedy chcesz się ode mnie odwrócić plecami. Kappa. Jeżeli spodziewałeś się czegoś zupełnie innego po nowych sławach.

celebrujków. Zapomnijmy o tym, co było, bo dzisiaj na nowo się rodzimy. Co? Nie, wziąłem tabletkę, 72 godziny, bo. Nie moje problemy, nie dla nas rozmowy. Nie, nie, nie.

0: Byłaś mnie z kimś, kogo to obchodzi.
1: To audycja Najlepsze z Najlepszych, czyli rozmowy z czwórki, których po prostu nie możecie przegapić. Już jutro kolejna porcja tych informacji, więc jeśli coś wam umknęło, to po prostu włączcie radio. Ja za dzisiaj bardzo dziękuję. Kasia Dydo, do usłyszenia.
2: Najlepsze z Najlepszych. Tego nie możesz przegapić.

0: Minęła siódma. Pogoda. Dzisiaj w Polsce umiarkowanie ciepła, ale i troszeczkę deszczowa i pochmurna pogoda. W ciągu dnia termometry wskażą od 21 do 25 stopni w maksymalnie takim najcieplejszym momencie. Chociaż trzeba uważać, bo teraz jeszcze o godzinie 7 na niektórych termometrach możecie zobaczyć 10-15 stopni. Weźcie też właśnie coś przeciwdeszczowego, bo w wielu regionach Polski może padać.
1: Autopromocja. Tysiące muzycznych możliwości, troje prowadzących.
2: A przede wszystkim wy.
1: Słuchaczki i słuchacze czwórki. W piątkowe popołudnia uwalniamy playlistę, żebyście to wy mogli zapełnić ją waszymi muzycznymi ulubieńcami.
2: Gramy co chcecie, to audycja, którą tworzymy na podstawie waszych muzycznych propozycji.
3: Ślijcie je do nas o dowolnej porze na adres czwórka@polskieradio.pl.
1: Dorzućcie dopisek gramy co chcecie.
2: A w piątki od 18 delektujcie się tym, że czwórka gra waszą muzę.
1: Do usłyszenia.
2: Zuza Zielińska,
3: Damian Sikorski
1: i Adam Smolarek.
4: Autopromocja. Reklama.
5: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
7: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
8: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem.

0: oczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
0: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
2: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowid.
4: Po reklamie.
3: Tak jak

0: Na poranek czwórki zapraszam Dominika Płonka.
1: Fokus, Rahim i siostry Przybysz rozpoczynają dzisiejszy poranek, utwór Krok w tył. Dzień dobry, słuchajcie, czwartek przed nami, słońce nad nami, a to jest poranek czwórki, pasmo, w którym zarówno mój głos, jak i najświeższa playlista rozgrzewa was do dnia. Co dziś czeka nas w poranku? No słuchajcie, może jeszcze nie będę zrzucać na nas zbyt dużej ilości informacji, bo o poranku to tak trzeba, wiecie, powolutku, spokojnie, słowo po słowie. Na dobry początek powiem, że pogoda, czyli to, o czym my Polacy uwielbiamy żyć od rana do wieczora, przynajmniej do południa w wielu miejscach w Polsce zapowiada się naprawdę dobrze. Ciepło przede wszystkim, także korzystajmy. Może wyciągniecie dziś do pracy rower zamiast samochodu, a w ramach rozgrzewki zagramy 10 minut po godzinie 7, poranek czwórki, Miso Extra i Right Here.

0: Snoop Dogg i Who Am I, What's My Name? To pytanie, które możemy zadać sobie o poranku, na pewno przecierając jeszcze oczy. Na zegarze 17 minut po godzinie 7.
1: Poranek czwórki.
0: A poranek zaczynamy od gorącego newsa z działki muzycznej, który już w zasadzie krążył gdzieś tam w środowisku muzycznym od pewnego czasu. A mowa o najnowszej płycie Miley Cyrus, gwiazdy serialu Hannah Montana, ale nie tylko, no wielkiej gwiazdy muzyki pop, a właściwie teraz to już po prostu Miley, bo na taką zmianę w swoim pseudonimie postawiła na swoich mediach społecznościowych artystka. 10. album Miley o tytule Bass Persuades, czyli po polsku Bass Przekonuje, ukaże się już 18 września, także całkiem niedługo. Premierze towarzyszyć będą również koncerty live, no a sam album będzie brzmiał mniej więcej tak.

To fragment brzmienia albumu opublikowany przez artystkę. No jest odważnie, jest z pazurem. Jeszcze za wiele nie wiemy, na więcej musimy troszeczkę jeszcze poczekać. Polscy fani przebierają nogami i spekulują, że być może wraz z albumem Miley wróci w trasę po największych festiwalach i na przykład pojawi się w Warszawie na Orange Warsaw Festiwalu. No trzymamy za to mocno kciuki i w ramach takiej manifestacji tego koncertu, myśląc już o następnym sezonie letnim, gram mój ulubiony utwór artystki we współpracy z kultowym już producentem Markiem Ronsonem, Nothing Breaks Like a Heart w poranku czwórki.

0: Mac Miller, Empire of the Sun i The Spins w poranku czwórki na zegarze 26 minut po godzinie 7.
1: Nie śpimy, wstajemy.
0: A dlaczego? No dlatego, że jest poranek czwórki, jest w ogóle poranek, jest czwartek, więc już odliczamy do weekendu. 3 września. Niektórzy pewnie zbierają już uschnięte liście i zabierają się za jesienne postanowienia. A ja upierałabym się jeszcze przy tym, że dla niektórych to są jeszcze wakacje i na tej wakacyjnej fali proponuję wam taką mini zabawę. Otóż mam do rozdania czwórkowe czapki z Daszkiem, a żeby taką czapkę dziś o poranku idealnie na zbliżający się weekend zgarnąć. Wystarczy, że odpowiecie na pytanie, uwaga, przed czym o poranku chowam się właśnie w takiej czapce. Ja dzisiejszą odpowiedź mam tutaj na kartce zapisaną i kto ogląda nas na streamie, to

0: water like the ocean.
1: That Mexican Odd i utwór Water na zegarze 29 minut po godzinie 7. A ze mną na łączach jest Piotrek, który być może za chwilę zgarnie czwórkową czapkę z Daszkiem. Halo Piotrku, czy mnie słyszysz?
2: Cześć, cześć, słyszę.
1: Fantastycznie, powiedz mi, skąd do nas dzwonisz? Czy jesteś w drodze do pracy, czy jeszcze się przeciągasz o poranku, czy może masz urlop?
2: Nie, jesteśmy z córką w drodze do szkoły, do pracy.
1: Rozumiem, czyli już...
2: Z Braniewa.
1: Rozumiem, czyli to są już te poranki, kiedy tak naprawdę podwójna rola, najpierw odprowadzenie dzieciaka do szkoły, potem jeszcze samemu trzeba do pracy się udać. No dobrze, Piotrku, to w takim razie dzwonisz, czyli będziesz chciał odpowiedzieć na pytanie, przed czym o poranku chowam się w czapce z Daszkiem?
2: Tak jest. Chowasz się przed słońcem niskim pewnie.
1: No niestety przed słońcem chowałam się wczoraj. Gdybyś wczoraj zadzwonił z tą samą odpowiedzią, to na pewno byłabym tutaj ucieszona i czapkę ci bym wręczyła. To niestety nie jest to, ale życzę ci dobrego dnia i bardzo dziękuję, że się tutaj z nami zdzwoniłeś. Trzymaj się ciepło. No dobrze, to może ja dam szansę w takim razie jeszcze komuś innemu, słuchajcie. To dam taką mini podpowiedź w takim razie w tym momencie dla osób dzwoniących. No ja sobie dzisiaj wyobraziłam po prostu, że jestem gwiazdą estrady, że jestem bardzo rozpoznawalna. No i tą czapkę o poranku z Daszkiem założyłam. Przed czym o poranku chowam się właśnie w takiej czapce? Dzwońcie z odpowiedzią 226 45 21 00, a my wracamy za moment.

0: Poranek czwórki.
1: To była Maisie i Wish I Had Enough, a ja ciągle pytam, przed czym o poranku chowam się w czapce z Daszkiem. Do otrzymania jest czapka z Daszkiem właśnie z logo czwórki. No i mamy kolejną osobę, która będzie próbowała odpowiedzieć na to ciężkie porankowe pytanie. Łukasz jest z nami na łączach. Halo, halo, Łukaszu.
2: No witam, dzień dobry.
1: Witam, dzień dobry, Łukaszu. Gdzie cię zastaliśmy? W jakim momencie poranka jesteś?
2: To już pracy, mogę zadać się wyjątkowo na siódmą, więc już się pracuję.
1: No rozumiem, ja też na siódmą, także tutaj łączymy się w bólu i możemy się dzisiaj razem o poranku wspierać w tym momencie. Ale myślę, że już tak pierwsze pół godziny jak minie, to mam nadzieję, że szybko nam dzisiaj zleci. Łukaszu, przed czym chowam się w czapce z Daszkiem? Jaka jest twoja odpowiedź?
2: To jest czysty strzał. Skoro wczoraj przed słońcem, to może dzisiaj przed deszczem.
1: No i kurczę, chciałabym powiedzieć, że to jest poprawna odpowiedź, ale niestety nie jest. Ale Łukaszu, mam nadzieję, że deszczu dzisiaj u ciebie nie będzie i że
2: no
1: do końca...
2: No nie, ładnie świeci słońce.
1: No to wspaniale. Dziękujemy bardzo, że się z nami zdzwoniłeś.
2: Miłego dnia.
1: I miłego dnia życzę. A z nami na łączach jest kolejna osoba, czyli Daniel. Halo, halo.
3: Cześć, witam.
1: Daniel, czy ty już w pracy, czy nie na siódmą dzisiaj jeszcze możesz pozwolić sobie na poranną kawkę?
3: Pracy z poranną kawką.
1: Okej, okay, no to jest taka bardzo dobra kombinacja moim zdaniem. No dobrze, Danielu, czy ty masz odpowiedź i jesteś niej pewny? Odpowiedź na pytanie, przed czym o poranku chowam się w czapce z Daszkiem.
3: Znaczy, pewny nie jestem, ale może to jest paparazzi.
1: No i proszę, to jest poprawna odpowiedź. Oczywiście dzisiaj wyobraziłam sobie, że jestem wielką gwiazdą i że w czapce z Daszkiem przed paparazzi się chowam. No na co dzień mi się to nie zdarza rzeczywiście, ale jakoś tak dzisiaj tak sobie wymyśliłam. A dzięki temu, że odpowiedziałeś dobrze na to pytanie, to czwórkowa czapka z Daszkiem wędruje w twoje ręce, Danielu. Serdecznie ci gratuluję. Powiedz mi, czy chcesz kogoś pozdrowić na antenie?
3: Wszystkich słuchaczy i całą ekipę czwórki.
1: Dziękujemy w takim razie bardzo serdecznie. Od razu uśmiech na mojej twarzy się pojawił, jak i na twarzy ekipy czwórkowej, która tutaj ze mną dzielnie od 7 rano pracuje. Danielu, życzę ci dobrego dnia w takim razie. Trzymaj się ciepło, a my gramy dalej.

cię zagości, tu trochę radości. Drzewa się bujają do rytmu spokojnego, normalnego, fajnego i bardzo prostego. Temperatura rośnie i asfalt się nagrzewa.

woda, beztroskie marzenia. Świat się ciągle zmienia, kręci się ziemia. Spocone moje ciało, wiatru ma za mało. Wszystko to sprawiło, że w duszy mi zagrało. Ciepło, ciepło, ale nie za gorąco. Nigdy więcej zimno na stojąco. Mówię to, bo rapuję, protestuję i manifestuję przeciw

0: bo słońce nam się nigdy nie kończy. Na pewno nie tutaj w poranku czwórki. Zara Larsson i Midnight Sun.
1: Słuchasz Poranka Czwórki. Poranka
0: Czwórki. 7:42 na zegarze, poranek czwórki. No takie poranki, które z jednej

0: strony troszeczkę przypominają nam już o tym, że robi się coraz ciemniej. Rzeczywiście ja dzisiaj obudziłam się o tej 5:30 i zobaczyłam, że to już nie jest moment pełnego słońca. Z drugiej strony jeszcze 20 kilka stopni na termometrze, więc może nie ma się co tak mocno nastawiać i przedłużyć sobie tak mentalnie to lato w swojej głowie jeszcze o ten wrzesień. Tym bardziej, że w ciągu lata mieliśmy kilka takich tygodni, kiedy rzeczywiście czuliśmy, jakby był środek nie jesieni. No a jeżeli chodzi o to, jak gramy o poranku w tym takim czasie letnio-jesiennym, no to mam dla was nową propozycję muzyczną. Jest to utwór od Agie i Goi. Od Agie, czyli świetnie zapowiadającego się rapera z Łodzi, który zagrał ten utwór, który zaraz wam zagramy, premierowo podczas koncertu BDS-a na Summer Łódź Festiwalu. Utwór Smak Słów, czyli właśnie nowa wersja kultowego numeru zespołu Goja, który to dostał też błogosławieństwo samej wokalistki tego utworu. Także tutaj jest to wszystko zatwierdzone przez rdzeń tego brzmienia. Posłuchajcie, bo warto. Agie, Goja i Smak Słów.
1: Nowość na playliście. Nowość na playliście.

0: Poranek czwórki, a na zegarze za 14 minut godzina 8. Przy mikrofonie cały czas Dominika Płonka. Być może przy kawce skrolujecie właśnie swój telefon i robicie na przykład poranne zakupy online. Słuchajcie, jeżeli tak, to koniecznie poczekajcie jeszcze moment, bo w tym temacie za chwilę porozmawiam z Alicją Michalską. Zostańcie razem z nami.
1: I know it's been a long time since we talked. Sorry about that. But well, maybe...

0: Słuchasz czwórki. Autopromocja.
1: Każdy dzień brzmi inaczej, ale zawsze czwórka. To słychać. Od poniedziałku do czwartku, od 10:00, najlepsza selekcja od ludzi, którzy żyją muzyką. Czwórkowi DJ-e zagrają wam pobudzający akompaniament do nudnych godzin w biurze.
2: DJ-e? Jasne. A DJ-ki? Cześć, tu Cougar. Zagram wszystko, co pozytywnie was doładuje na resztę tygodnia. Dziewczyny górą.
3: Dziewczyny górą.
4: DJ Bert zaprezentuje wszystkie odmiany house'u, od klasyków po współczesne nagrania.
5: A czy są to jacyś fani funku, jungle, drum and bassu czy muzyki UK Garage? Przygrywam dla was ja, Marcin Hubert, Val Harper.
6: Fajnie, fajnie. A co powiecie na podróż do słonecznej Barcelony? Gram najgorętsze międzynarodowe brzmienia, prosto z serca hiszpańskiej fiesty. Vamos, Naked Relaxy.
1: Muzyczne pobudzenie, audycja czwórka, to słychać. Od poniedziałku do czwartku, od 10 do 13.
0: Autopromocja. Reklama.
7: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
8: No.
7: Tamta to jest mega.
8: Mega, mega.
9: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
10: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
11: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
10: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
11: Uff, jest dla mnie ratunek.
10: Tak.
11: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
12: Zdrowid. Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Banany 57% taniej, 2,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 5 września. Cena przed obniżką 6,99.
0: Po reklamie.
13: Tak jak my, nie gra nikt.
14: Cześć, z tej strony Bartek Królik, słuchacie czwórki.

0: Minęła ósma.
1: Pogoda.
0: Dziś w Polsce nadal zdecydowanie ciepło, ale i może pojawić się deszcz i trochę chmur w ciągu dnia. Termometry wskażą od 21 do 25 stopni w najcieplejszym momencie dnia. Uważajcie natomiast, bo poranki jeszcze mogą być chłodne i tutaj rekomendujemy, żeby wziąć ze sobą coś cieplejszego na drogę do pracy czy do szkoły, bo obecnie na termometrach zobaczymy od 10 do 15 stopni.
1: Autopromocja.
2: Szefowie go nienawidzą. Znalazł jeden prosty sposób na przyspieszenie godzin w pracy. Codziennie słuchał popołudniowy i nim się obejrzał, było już po robocie. Konkursy, śmieszki, heheszki, dobra muza i przystojny prowadzący.
3: Nie, to nie o Kamilu. Z tej strony Jędrzej Rosiewicz. I na chwilę to ja przejmuję stery.
2: Od poniedziałku do czwartku, od 13 do 16, skutecznie skracam Wam popołudnie w pracy. Odpalcie czwórkę i sprawdźcie sami. Do usłyszenia.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany luzem, cena przed obniżką 6,99, a teraz tylko 2,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99, teraz 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka ZOO.
7: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego.

0: bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
1: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
2: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
3: No.
2: A tamta to jest mega.
3: Mega, mega.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym tanie aż o 700 zł.
5: Po reklamie.
6: Tak jak my, nie gra nikt.
7: Strzała z tej strony Kosma Król, słuchacie Radia Czwórka.

0: Leon Thomas, duet Disclosure i utwór Deeper, a to jest druga godzina poranka w czwórce.
1: Na poranek czwórki zaprasza Dominika Płonka.
0: Zapraszam, 11 minut po godzinie 8, to już taka godzina, kiedy no warto wstać, obudzić się do życia, skorzystać jeszcze ze promieni słonecznych, one przed południem jeszcze w większości Polski tak naprawdę będą się pojawiać. Bierzemy kawy, herbaty w dłoń, pomimo iż te poranki mogą być dla nas minimalnie cięższe. Wrzesień, wiele osób wraca po urlopach, do pracy, do szkoły. No i w tych powrotach często, nie ukrywajmy, pomaga nam telefon, na przykład przeglądanie naszych ulubionych sklepów internetowych, a to nowe ciuchy na jesień, ubranka, nowe dodatki do domu. No i w temacie tych zakupów online dzisiaj będziemy rozmawiać. Ze mną w studiu jest już wyspana czy niewyspana?
2: Oczywiście, że wyspana.
0: Wyspana Alicja Michalska, która trochę nam podpowie chyba dzisiaj, jak nie dać się tym zakupom.
2: Tak, jestem ciekawa, ilu z was zdążyło już dzisiaj zajrzeć na ten Instagram, może jeszcze w łóżku przy pierwszej kawie albo w drodze do pracy. No i może właśnie tam zobaczyliście coś, czego jeszcze wczoraj nawet nie potrzebowaliście. Nowy kosmetyk, ubranie, jak powiedziałaś, kubek czy gadżet teraz na nadchodzącą jesień. No a jednak po obejrzeniu kilku tych filmów zaczyna pojawiać się myśl, no a może jednak tego potrzebuję. No tak się zdarza, znamy to z social mediów, z reklam i różnych wpływów, które dochodzą do nas.

0: Masy zewsząd, no ale jednak najbardziej właśnie z tych mediów społecznościowych. Warto się temu przyjrzeć, bo wraz z początkiem września nadeszły zmiany w tym świecie mediów społecznościowych. Polska znalazła się w gronie pierwszych europejskich krajów, w których Meta uruchamia nowy mechanizm oparty na sztucznej inteligencji do wykrywania właśnie prób wyłudzeń. No, wprowadza taką obowiązkową weryfikację tożsamości dla reklamodawców. System ma po prostu pomagać szybciej weryfikować tę tożsamość, rozpoznawać podejrzane wiadomości, fałszywe konta, no i po prostu próby podszywania się pod inne osoby czy pod inne firmy. To ważne, bo w mediach społecznościowych podejmujemy takie decyzje dotyczące tego, komu wierzyć i właśnie co uznać za wiarygodne. No i szczególną rolę odgrywają oczywiście influencerzy, czyli osoby, które obserwujemy, którym pozwalamy trochę wpływać na te nasze wybory. I tutaj pojawia się pewien paradoks, bo chociaż często mówimy, że influencerom nie ufamy, no to jednocześnie ich słuchamy, ich rekomendacji i dajemy się trochę im inspirować. O tym właśnie opowiedziała mi Karina Hertel, znawczyni tego świata.
1: Jest takie rozdwojenie, tak? Z jednej strony to my mamy taką dziurę pomiędzy tym, jak oceniamy influencerów, a po drugiej stronie, jak zmienimy nazewnictwo z influencera na przykład digitalową osobę wpływu, zrobiliśmy takie badanie, to absolutnie zmienia się percepcja. Czyli w tej pierwszej wersji, jak zadajemy pytanie, czy ufasz influencerom? Nie, nie ufam influencerom, nie ufam reklamom. A jak zmieniliśmy tą nomenklaturę i przeszliśmy na tą digitalową osobę wpływu, to okazało się, że tak, lubimy, znamy, są to dla nas osoby bliskie, poznaliśmy coś u nich, to oni nas zainspirowali do czegoś i tak dalej, i tak dalej. Także jakby narracja się absolutnie radykalnie zmienia i wtedy nie możemy powiedzieć, że nie lubimy czy nie ufamy. Wprost przeciwnie.
0: Okazuje się, że dużo zależy po prostu od tego, jak nazwiemy osoby, które obserwujemy w sieci, ale jest jeszcze jeden mechanizm, który działa trochę obok tej naszej świadomości. Im częściej widzimy ten sam produkt, markę czy nazwisko, tym bardziej wydają się nam po prostu znajome.
1: Na pewno bardzo ważnym zjawiskiem jest to, że coś tak jak z reklamą oglądamy, może nie od razu klikamy i nie od razu kupujemy, ale w momencie, kiedy stajemy przed tą tablicą, że tak powiem, różnych opcji i nagle uświadamiam sobie w tym momencie, kiedy się pojawia ta potrzeba i chęć zakupu, że o kurczę, widziałam to w czterech miejscach. Także to nie jest taki drive od razu do zakupu, że nie wiem, widzę i natychmiast rzucam się na to i robię linka i kupuję i tak dalej. Oczywiście TikTok razem ze swoim TikTok Shopem sprzyja takim zachowaniom impulsywnym, mam, kupuję. Natomiast to my musimy mieć tą świadomość i to jednak my musimy podjąć tą finalną decyzję. Kupuję, nie kupuję. Ufam, nie ufam.
0: Czyli jednak coś tam od nas zależy na szczęście, no nawet całkiem dużo, no bo cały ten efekt końcowy kupimy czy nie kupimy. Oczywiście na te nasze decyzje zakupowe wpływa kilka rzeczy jednocześnie, no bo z jednej strony algorytm, który podsuwa nam te treści, z drugiej strony zaufanie do twórcy, którego obserwujemy, no a na końcu i tak jesteśmy my i nasza własna decyzja, czy rzeczywiście tego potrzebujemy.
1: I oczywiście tu jest bardzo dużo czynników, które się zbiegają do jednego. Po pierwsze to jest algorytm, nawet ważniejszy od influencera. Czyli co oglądasz, czym się interesujesz. Jeżeli padniesz w jakąś taki algorytm, czyli pogłębiasz temat, pierwszy decydujący jest na pewno algorytm. Drugi, wiarygodność i dopasowanie twórcy. Dodam jeszcze, że im mniejsze konto, tym bardziej mu ufamy. A trzecie to jest nasza decyzja. My musimy o tym pamiętać, że na końcu jedyną decyzyjną osobą, która siedzi przed ekranem, czy przed monitorem, czy gdziekolwiek, to jesteśmy my.
0: No właśnie, bo z jednej strony narzekamy na te algorytmy, ale z drugiej strony jesteśmy my, nasze decyzje, nasz portfel.
2: Niektórzy tak mówią, niestety. No dobrze, to przyznaj się, Alicja, jakaś najgłupsza rzecz, jaką kupiłaś online, dlatego że ją zobaczyłaś właśnie kilka razy, podsunął ci algorytm.
0: Ty... Na pewno miałam taką sytuację, to przemyślę to.
2: Ja ci dam czas na zastanowienie się. Ja mam odpowiedź, ale to też być może jeszcze przytrzymam na momencik. Dzwońcie do nas 226452100. Najciekawsza albo najgłupsza albo najbardziej odstrzelona rzecz, którą kupiliście online właśnie, być może dlatego, że jakiś influencer o tym powiedział albo podsunął wam to algorytm. Czekamy na wasze odpowiedzi.

0: Słyszeliście o tym?
1: Słyszeliście o tym? Pyta Dominika Płonka i Alicja Michalska, które cały czas z wami w studiu, 21 minut po godzinie 8. No i co, przyznajemy się, Alicja, co kupiłaś za...
2: Bardzo intensywnie myślałam teraz w trakcie tych 3 minut o tym.
1: Algorytmów, czy na przykład osób, czekaj, jak to było? Digitalowych osób wpływu.
2: Tak, zamiast influencerów.
1: Czyli influencerów. Podoba mi się w ogóle bardzo to stwierdzenie. Ja muszę przyznać, że też musiałam troszeczkę w głowie poszperać. Wydaje mi się, że głównie kosmetyki są jakimiś produktami, które często, jakaś mgiełka do ciała, coś tam, które często te digitalowe osoby wpływu mi wciskają po prostu przez ten ekranik telefonu. A poza tym wydaje mi się, że kiedyś kupiłam, albo nawet jeszcze moi rodzice, jakiś taki masażer do głowy, po prostu taki, coś się, takie druciki wkłada,
2: tak, tak,
1: i
2: pamiętam.
1: Wszyscy robili
2: każdy
1: wow.
2: Musiał to mieć.
1: Też mi się wydaje, że to był po prostu jakiś taki boom, ale to jeszcze taka moda sprzed 10 lat tutaj bym powiedziała. Ale głównie kosmetyki, myślę, że dużo kobiet dzisiaj tutaj słuchając się uśmiechnie i mi przytaknie, że to są produkty, które naprawdę przez internet bardzo mocno są promowane.
2: No to ja chyba ulegam propagandzie czasem takiej ubraniowej, albo wiesz, jakieś tam akcesoria, czy coś, co właśnie po prostu każdy musi mieć. To się, no, bardzo

0: rzadko zdarza, więc naprawdę nie jestem w stanie sobie przypomnieć takiej jednej sytuacji, ale pamiętam chyba, jak kiedyś na Halloween kupiłam jakąś taką ozdobę do mieszkania, okazała się jakimś taką totalną tandetą i musiałam to wyrzucić i potem rzeczywiście żałowałam, że to kupiłam, no ale też właśnie zostałam skuszona jakąś takim wiesz, pięknym anturażem,
1: nic
0: że na to
1: dzieje.
0: Halloween po prostu to mieszkanie będzie jakoś ładniej wyglądać, czy właśnie na jesień, bo często w ogóle jak oglądamy te wszystkie produkty, no to towarzyszy nam takie FOMO, prawda? Czyli lęk, że coś nas omija. No w zakupach działa szczególnie mocno wtedy, gdy widzimy, że inni mają, produkt jest popularny albo dostępny tylko przez chwilę. No i pojawia się to poczucie, że jeśli nie kupimy tego teraz, możemy żałować. No i ta presja zakupowa tak naprawdę popycha nas do zakupu. O tym opowiada Karina Hartel, znawczyni tego świata influencer marketingu.
2: FOMO to jest trochę o tym, że coś nam umknie, czy coś przeoczymy, gdzieś nas nie będzie. I akurat FOMO w jakimś limitowanym stopniu w obszarach naszych zainteresowań jest bardzo pożądaną, uważam, cechą charakteru do pewnej granicy. Jeżeli ja się czymś interesuję, nie wiem, wyobrażam sobie, że interesuję się teraz wystawami, sztuką i tak dalej, obejrzałam 10 rolek albo i 20 o tym, co w Warszawie się będzie działo we wrześniu. Ruszają wszystkie galerie, ruszają wystawy, w ten weekend już mamy pierwsze ekspozycje i tak dalej. Super, ja jestem tym zainteresowana, pogłębiam. Czy to jest FOMO? Nie. Uważam, że to jest po prostu coś, co ja lubię.
0: No, tak też czasem bywa. Nie zawsze to jest presja zakupowa, tylko czasem po prostu jak coś lubimy, to chętnie i to kupujemy. Powiedziałam o tej jesieni. No to teraz może parę słów o tym jesiennym FOMO, jeśli ktoś na przykład nie chce się nabrać na jakieś jesienne dekoracje.
2: Oczywiście, jeżeli ktoś jest jesieniarą i nakręca się na jesień, my tego nie musimy. Znowu, wszystko jest w naszych głowach i rękach, i w portfelu, i w limitach na karcie, więc na końcu jesteśmy my. I to my podejmujemy decyzję, czy będzie ta jesień pachniała cynamonem, czy po prostu pójdziemy sobie do lasu, zbierzemy grzyby, tak jak co roku, i ugotujemy sobie zwykłą zupę dyniową, jak gotowaliśmy co roku. My naprawdę tych niektórych rzeczy kompletnie nie potrzebujemy, ale rynek od zarania dziejów próbował nam coś sprzedać. Czy my tego potrzebujemy tak dużo jak dzisiaj? Na pewno nie. Ale no, nakręcamy się.
0: No ja mam jedną taką dynię, przyznaję, która taką dekoracyjną, która stoi u mnie w mieszkaniu, no ale postanowiłam sobie jedna i nie ma sensu kupować czegoś więcej, tak tylko wiesz, trochę, żeby to mieszkanie miało jakiś klimatyczny.
1: Ja muszę sobie chyba te dźwięki od ciebie pobrać i jako mantrę rano wrzucać po prostu, zanim zrobię jakieś zakupy na jesień.
0: Słuchaj, no są różne sposoby, które pomagają nam, żeby nie wplątywać się w ten mechanizm, w tę presję zakupową, no bo ten wpływ nie zawsze kończy się na tym, że coś nam się podoba. Zresztą niedawno była taka sytuacja w mediach. Łokik postawił zarzuty takim dwóm youtuberom, którzy mieli właśnie kierować do dzieci bezpośrednią presję zakupową, między innymi przekonując, że inni kupili dany produkt albo że jego liczba jest ograniczona. No to też pokazuje, jak łatwo rekomendacja osoby, którą obserwujemy i której ufamy, może zamienić się w konkretną decyzję zakupową. No takich sytuacji nie powinno być, one w ogóle powinny być nielegalne i to też powinno się jakoś tak prawnie to wszystko ograniczać. No o tym zresztą też na koniec powiedziała mi Karina Hertel.
2: Jestem zwolenniczką bardzo restrykcyjnych działań w obliczu takich tematów, czyli po pierwsze reklam kierowanych do osób nieletnich, to po pierwsze. Po drugie wszelkich skamów, wszelkich nielojalności, nie wiem, nadużywania swoich zasięgów i wiarygodności do celów złych, niezgodnych z prawem. I druga, jestem też wielką zwolenniczką limitu zachowań mety wobec swoich konsumentów, czyli to ta cała sprawa, która ostatnio rozstrzygnęła się porozumieniem w Stanach i moim zdaniem absolutnie nadużywanie tutaj takiego poweru, jakim jest zasięg mety czy TikToka, no to musi być pod kontrolą władz.
0: No i teraz trochę tak się dzieje. Zobaczymy, jak te nowe przepisy, które właśnie weszły do nas, do Polski. Meta uruchamia nowy system oparty na sztucznej inteligencji do wykrywania właśnie takich wyłudzeń. Będzie pozwalała także rozpoznawać te podejrzane wiadomości czy fałszywe konta, więc może będzie troszkę łatwiej ulegnąć tej presji zakupowej.
1: Mam nadzieję, że wszyscy dzisiaj od rana z głową przeglądają i scrollują internet i nie dają się nabrać na kolejne jesienne dekoracje. Jeżeli już, to właśnie zadajemy sobie to pytanie, to jest mój portfel, moje wiem ile przeznaczyć pieniędzy na daną rzecz. W tym temacie rozmawiałam z Alicją Michalską, bardzo ci dziękuję. Zostaniemy w tych tematach porankowych, bo już za chwilę odpowiemy sobie na pytanie, dlaczego zawsze wydaje nam się, że zdążymy. Zostańcie razem z nami.

0: Poranek. Poranek czwórki.
1: To był Xavier Małach i utwór Dwutakt, a na zegarze 8:30 równo. Ze mną w studiu jest już moja kolejna gościni dzisiejszego poranka, czyli Paulina Danielak, psycholożka i specjalistka od strategii radzenia sobie ze stresem i świadomego życia. Cześć, dzień dobry.
2: Cześć, dzień dobry.
1: Dzisiaj porozmawiamy o temacie, który wydaje mi się, że pojawia się jak taka fala, wraca w zasadzie wraz z początkiem września, bo z jednej strony pracujemy cały rok, wiadomo, to nie jest rok szkolny, niestety już dla nas osób dorosłych. Z drugiej strony mam wrażenie, że każdy ma jakiś taki początek nowego startu wraz z zbliżającą się jesienią. No i bardzo często temu towarzyszy sytuacja, w której no, jesteśmy przekonani, że spokojnie zdążymy rano z wszystkimi naszymi rytuałami i rutynami. No a potem doświadczenie pokazuje nam coś zupełnie innego. I myślę, że każdy z nas albo jest taką osobą, albo zna taką osobę, która tak ma. No i tutaj rodzi się pierwsze pytanie, skąd w ogóle bierze się ten mechanizm, że tak bardzo często jesteśmy przekonani, że spokojnie zdążymy, a okazuje się, że zawsze jesteśmy po czasie.
2: Myślę, że wiesz co, w ogóle kontekst czasu i odbiór czasu, no bo czas dla nas płynie subiektywnie. Zależy się od tego, jakie są emocje w danym momencie. Zauważ, że kiedy się ekscytujemy, to czas płynie trochę inaczej niż kiedy się na przykład nudzimy, kiedy jesteśmy znużeni albo kiedy jesteśmy smutni w ogóle. Więc ten odbiór czasu, taki subiektywny, poprzez też swoje ciało, poprzez nasze emocje, on na to składa się wiele różnych elementów poznawczych, czyli nasz umysł, żeby wiedzieć, która jest dokładnie godzina, tak, żeby spojrzeć sobie na zegarek, no to mamy obiektywny czas, ale to poczucie czasu, tak rozumiane właśnie poprzez nasze ciało, no wymaga zrozumienia na przykład, nie wiem, planowania, funkcji poznawczych, pamięci, jak to było wcześniej, kiedy, nie wiem, jechałam i był w tym miejscu korek, to muszę o tym pamiętać, ile czasu mi to zajęło wtedy, co wtedy poszło nie tak, że się spóźniłam. Często nie wyciągamy wniosków, a więc no zobacz, że to radzenie sobie z czasem, planowanie wymaga naprawdę wielu elementów poznawczych, czyli takiej pracy naszego umysłu. A więc możemy, i tak zazwyczaj jest, że nie doszacowujemy

tego czasu. I bywa tak, ja tak widzę w gabinecie, że albo zbyt optymistycznie patrzymy na to, mówimy, okej, to zajmie mi 2 godziny i na pewno zdążę, albo mówimy, Boże, to zajmie 1000 lat, nie ma się nawet za to co zabierać. Ale w żadnym z tych miejsc nie jesteśmy jakoś tak w prawdzie, bo nawet jeżeli szacujemy sobie, że coś zajmie 2 godziny, to patrzymy na to tak bardzo

0: muszę jutro dojechać do pracy na 8. Kropka. A nie wiem, zajmie mi przygotowanie się, no nie wiem, powiedzmy pół godziny. Albo to czy tamto, albo godzinę. Okej. Okay. Ale w tym przygotowaniu może jeszcze wiele rzeczy pójść inaczej niż ja zakładam.
1: No tak. Powrót po klucze.
0: Wystarczy, że poleżę w łóżku dłużej, wiesz, 5 minut i nagle okazuje się, że na wszystko się przesunęło. Czas gotowania, nie wiem, śniadania, czy przygotowania w ogóle tego śniadania. Pójście na spacer z psami, ten, wiesz, piesek potrzebuje sobie powąchać różne rzeczy. My nie doszacowujemy, ponieważ patrzymy bardzo ogólnie, a nie patrzymy na pojedyncze elementy, ile one mogą zajmować czasu i często zbyt optymistycznie zakładamy. Też nie uczymy się trochę na swoich błędach, nie wracamy. Pamięć troszkę działa tak, że my nie powracamy do tego i nie rozkładamy na czynniki pierwsze, czemu ostatnio się spóźniliśmy i czemu wtedy zabrakło nam tego czasu. Nie?
1: Wręcz to spóźnienie robi się troszeczkę takim naszym nawykiem. Ja na pewno będę chciała zapytać o to, czy to jest w ogóle cecha naszego mózgu, czy charakteru, czy bardziej właśnie kwestia złych nawyków i czy możemy z tego wyjść. O to za wszystko zapytam już za moment, a na razie zagrajmy.

0: Słuchasz Poranka Czwórki. Poranka Czwórki.
1: Daft Punk o poranku w czwórce, a na zegarze 8.37. Ze mną w studiu cały czas nasza dzisiejsza gościni, czyli Paulina Danielak, psycholożka i specjalistka od strategii radzenia sobie ze stresem i świadomego życia. Rozmawiamy o spóźnieniach, o niedoszacowywaniu sobie czasu, właśnie między innymi o poranku, ale nie tylko. No i tutaj w naszym poprzednim wejściu w zasadzie już troszeczkę zaczęłam podpytywać, czy właśnie to niedoszacowywanie czasu to jest kwestia naszego mózgu, naszego charakteru, jakaś cecha

0: nabyta, czy raczej właśnie kwestia złych nawyków i takiej organizacji dnia codziennego?
1: Nie można tak prosto odpowiedzieć na to pytanie i wskazać jednej przyczyny. Pewnie u różnych osób będzie to różnie wyglądało, ale sam fakt tego, że jeżeli mamy więcej na głowie, jesteśmy bardziej obciążeni poznawczo, dużo się dzieje, to możemy gorzej ten czas sobie planować, bo nawet nie chodzi o poczucie czasu, które może oczywiście być różne i na to mogą, tak jak już mówiłam, mieć wpływ na przykład emocje nasze, jakie przeżywamy w danym momencie, ale to planowanie, które jest czynnością znowuż poznawczą, żeby mieć przestrzeń na to, żeby sobie dobrze zaplanować, przemyśleć, uważność wspiera. Tak, lepsze szacowanie tego czasu, ale jeżeli ja nie mam przestrzeni na bycie uważną, bo dużo się dzieje w moim życiu, to tak, będę gorzej pewnie planowała, ten czas będzie może mi tak umykał, bo będzie się dużo działo. Więc wiesz, ciężko tak powiedzieć, bo ktoś może na przykład super czuć czas i wiedzieć, że nie wiem, minęła już minuta czy 5 minut i jakoś sam będzie, nie będzie musiał odpalać, wiesz, timera na gotowanie jajek, bo po prostu będzie czuł, kiedy to jajko już jest na miękko, ale z drugiej strony może nadal nie doszacowywać tego czasu, jeżeli chodzi o zrobienie czegoś innego, tak? Czy jakieś inne planowanie. Więc to nie jest tak oczywiste, że możemy wskazywać jedną rzecz, bo osoba super zorganizowana w trudnym momencie swojego życia też może nie doszacowywać. Czy ktoś może mieć lepsze strategie, bo się ich wyuczył, ktoś może nie mieć tych strategii. Możemy, nie wiem, tak, na przykład być gdzieś zawsze za wcześnie, no bo mamy taką strategię, że wychodzimy dużo, dużo wcześniej, ale mogę mieć trudność właśnie z tą uwagą, z planowaniem przez na przykład ADHD i wtedy będzie mi trudniej, tak, bo będzie więcej tych rozproszeń po prostu uwagi. Ta uwaga może być, nie wiem, skierowana na coś innego, czy już planuję to wychodzenie, ale jeszcze to i na przykład jeszcze to. Więc tak dużo rzeczy na to wpływa. Ciężko powiedzieć.
0: Czy to jest tak, że my troszeczkę mamy też tendencję planowania czasu pod idealną wersję siebie?
1: Pod optymistyczną wersję. No, czyli jeszcze jest też tak, że jeżeli coś chcemy szybko skończyć, to często też nie doszacowujemy. Tak? Czyli za mało czasu gdzieś tam na to planujemy, ale jest tak, że optymistycznie podchodzimy. I najczęściej, jeżeli pracuję z pacjentami na właśnie takiej strukturze dnia, na układaniu tej struktury dnia, to zachęcam do tego, żeby większe działania rozbić po pierwsze na mniejsze, bo wtedy też już łatwiej nam jest to lepiej doszacowywać ten czas. Po drugie, ważne jest to, żeby zakładać, że ten dzień może być trudny. Więc nie planujemy na dzień idealny, tak jak tutaj powiedziałaś, tylko raczej na takie dni, kiedy może być trudno. I lepiej, myślę, działać w takich blokach czasowych niż w jakichś konkretnych godzinach. Czyli ja zachęcam do tego, żeby na jakieś zadanie założyć sobie jakiś blok czasowy.
0: Między godziną tą a tą, na przykład zajmę się tym i tym.
1: Tak, no bo jeżeli, wiesz, taki cały dzień sobie rozplanujemy od godziny do godziny i coś gdzieś się przesunie, to za chwilę będzie sztywno i za chwilę będzie...
0: To jest panika, tak.
1: Tak, za chwilę będzie, okej, to już nie ma co dalej iść, bo już wszystko mi się poprzesuwało. I też pamiętajmy, jeżeli ja mam na dany dzień założenie, nie wiem, zrobienia 10 rzeczy z listy, to jest bardzo dużo. 2 prostsze zadania, 1 może jakieś większe. Jeżeli jest bardzo duże, no to znowuż rozbijamy je na mniejsze i to też rozkładamy na poszczególne dni. Wtedy nam jest łatwiej tym czasem zarządzać. Nie nakładamy na siebie takiej presji, bo ta presja też będzie wpływała na to, że będziemy sobie trudniej radzić z tym planowaniem czasu, w ogóle naszej organizacji takiego dnia. No więc zobaczmy, ile w ogóle my na sobie nosimy. Tak metaforycznie na naszych barkach, poznawczo.
0: To czasami aż przeraża ilość rzeczy w kalendarzu.
1: Jak spiszemy ten mental load, czyli to obciążenie poznawcze, które mamy, czyli to, że ja muszę myśleć o tym, co dzisiaj na obiad, co dzieci mają wziąć do szkoły, o umówieniu wizyt różnych, to już jest duże obciążenie. Czyli nie tylko to, że ja muszę dzisiaj w pracy zrobić jedną rzecz, po pracy drugą, ale to wszystko się też dzieje. Więc jeżeli ja mam dużo, no to też bądźmy dla siebie może tacy empatyczni trochę bardziej i też w tym planowaniu czasu i może zakładajmy to, jak możemy siebie wspierać w tym, a nie jeszcze bardziej karać.
0: To może teraz takie zadanie dla naszych słuchaczy na ten moment, żeby wziąć swój kalendarz i być może jakąś jedną rzecz dzisiaj z tego kalendarza wyrzucić albo przełożyć na taki dzień, gdzie więcej tego czasu jest, no bo czwartki bywają ciężkie, tak mam wrażenie, że w kontekście całego tygodnia. Do tego tematu wracamy za moment, a tymczasem zagrajmy. It's the Bria Hustle, it's the Bria Flow, it's the Bria Hustle, it's the

0: Słuchasz Poranka Czwórki. Poranka Czwórki.
1: Tylko kwadrans dzieli nas od godziny 9:00. Poranek Czwórki w studiu Dominika Płonka. Ze mną cały czas moja gościni Paulina Danielak, psycholożka, specjalistka od strategii radzenia sobie ze stresem i świadomego życia. Rozmawiamy o tym, co potrafi wybijać nas o poranku, jak to jest, że czasami się spóźniamy, a czasami mamy tak, że się zawsze spóźniamy, w zależności od tego, jaką strategię sobie obieramy, albo na przykład zawsze jesteśmy przed czasem. No i tutaj rodzi się takie pytanie na koniec. Jakie rady moglibyśmy dać naszym słuchaczom na niezaczynanie każdego dnia od spóźnienia, od pośpiechu, od rozdrażnienia? Czy jest coś, co możemy wdrożyć w nasze życie już dzisiaj, żeby ten nasz mózg zaczął się przestawiać albo trochę zdrowiej funkcjonować, trochę płynniej może?
2: Wiemy z badań, że rozkładanie tych dużych czynności, jak już mówiłam, na mniejsze, naprawdę pomaga fajnie. Czyli jeżeli mamy jakieś większe działanie, no weźmy to, wyjście do pracy, poranek, rozłóżmy sobie na mniejsze czynności. Co po kolei muszę zrobić? I zanim zacznę też tam szacować czas, to sprawdźmy, czyli wróćmy sobie tak pamięcią do poprzednich sytuacji, kiedy na przykład się spóźniłam. Co wtedy poszło nie tak? Co wtedy było dla mnie trudne? W którym miejscu jakoś ten czas zaczął się tak, wiesz, kumulować czy przesuwać wszystko? Bo my mamy też czasami trudność z korzystaniem, z taką analizą tych poprzednich naszych sytuacji, których nam nie wyszło. Zapominamy trochę o tym, patrzymy już w przyszłość i mówimy, okej, planujemy, muszę zrobić to, to i to, ale zapominamy wrócić do przeszłości i przeanalizować to, co wtedy było trudne. Więc zachęcam do tego, żeby usiąść i wziąć sobie takie, nie wiem, parę ostatnich sytuacji, których się spóźniłam. Albo nawet, jeżeli trudno jest mi wrócić pamięcią, bo nie pamiętam, bo no troszkę tak pamięć nasza może działać, to poobserwujmy siebie, na przykład teraz, najbliższe tam x dni, no okej, dzisiaj mamy czwartek, ale powiedzmy, no nie wiem, w przyszłym tygodniu, tak? Zacznijmy od poniedziałku. Co się dzieje? Jak to wygląda? W którym momencie zaczyna się właśnie zagęszczać? Czy może okazuje się, że nastawiam budzik na 7:00, no ale wstaję 7:15? No to no, już mogę sobie to przeanalizować, czyli poobserwujmy sobie siebie. My nie korzystamy z takiej samoobserwacji, która jest super narzędziem, więc mogę sobie zapisywać, jak już będę w tej pracy, nie wiem, spóźniona, niespóźniona, coś się zadziało, dajmy chwilę na zapisanie tego, jak wyglądał ten poranek, krok po kroku, powrócenie. Z tego będziemy mogli potem skorzystać, przygotowując sobie te plany na kolejny, jakby na, powiedzmy, zmianę tego. I znowu, jak mogę siebie wspierać? Co mogę połączyć? Niektóre działania można połączyć. Może coś można przesunąć na wieczór, a więc mogę sobie przygotować na przykład jedzenie na poranek. Ja wiem, jak to brzmi fajnie,

0: brzmi w teorii,
1: pracujemy
0: w
1: nad tym, każdy z nas, jest słuchajcie. Trudniej.
0: Ale mi na przykład pomaga, wiesz, nie takie myślenie, bo tak trzeba, bo nie wiem, jak to rozpiszę na kartce, to tak musi być, tylko takie pytanie, jak ja mogę o siebie zadbać? Bo jeżeli ja sobie przygotuję tą kolację, to śniadanie wieczorem, razem powiedzmy z kolacją i rano wstanę i będę miała ten posiłek i będzie mi łatwiej i ja zadbam o swoje ciało, to jest z poziomu troski. Czy pewnie gdybym miała tak zadbać o swoją bliską osobę, to bym o nią zadbała. Nie? Ale pytanie, czy mogę tak zadbać o siebie? A więc czy mogę sobie ten posiłek tak przygotować, żeby być dla siebie wsparciem?
1: Czyli nie z batem, a po prostu z troski do samego siebie.
0: Ja zachęcam do takiego spojrzenia, bo nam tego brakuje i potem jest nam trudno, nie? Bo to wszystko jest takie, trochę takie szkolne, nie? Że tak trzeba, tak należy, takie autorytarne. A sprawdźmy, czy to może być też z poziomu troski i uważności na siebie. A pamiętajmy, w ogóle też zachęcam do praktykowania uważności, która sprawia, że też uważniej patrzymy na ten czas.
1: Bądźmy uważni i też traktujmy siebie właśnie, to jest chyba idealna puenta, tak jak chcielibyśmy jak traktowalibyśmy, czy traktujemy swoich najbliższych, trochę więcej tej przestrzeni o poranku możemy sobie dać, żeby się nie spóźniać. Między innymi Paulina Danielak, psycholożka, była moim gościem dziś w studiu o poranku. Bardzo ci dziękuję za tę rozmowę.
0: Dziękuję
1: Zostańcie
0: bardzo.
1: Z nami koniecznie, bo już po 9:00 odpowiemy sobie na pytanie, co dzieje się nad Wisłą, kiedy Warszawa dopiero się budzi. Będziemy rozmawiać o ptakach, przed którymi duże wędrówki już teraz we wrześniu.

0: Czwórka. To słychać.
1: To słychać.
2: Autopromocja.
3: W piątkowy wieczór to wy układacie playlistę. Gramy co chcecie, nie ma gotowego scenariusza ani zamkniętej listy utworów. Tworzymy ją razem. Jak będzie brzmiał ten piątek, to zależy od was. Swoje propozycje zostawiajcie pod postem na naszym Facebooku lub Instagramie albo wysyłajcie na adres czwórka@polskieradio.pl. Gramy co chcecie w każdy piątek od 18 do 20. Zapraszam, Damian Sikorski.
2: Autopromocja. Reklama.
4: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
6: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
7: Zdrowit. Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
8: Lidl. To się opłaca.
2: Po reklamie.

0: Minęła 9. Pogoda. Dzisiaj w Polsce nadal ciepło, przyjemnie, w pierwszej połowie dnia bardzo słonecznie również. Potem można spodziewać się delikatnych opadów deszczu i chmur w wielu miejscach w Polsce. Jeżeli chodzi o temperaturę, to tutaj termometry wskażą od 21 do 25 stopni w najcieplejszym momencie dnia. Przygotujcie jednego poranku jeszcze taką cieplejszą warstwę, bo w tym momencie 10-15 stopni jeszcze na termometrach w wielu miejscach.
1: Autopromocja.
2: Każdy dzień brzmi inaczej, ale zawsze czwórka. To słychać. Od poniedziałku do czwartku, od 10:00, najlepsza selekcja od ludzi, którzy żyją muzyką. Czwórkowi DJ-e zagrają wam pobudzający akompaniament do nudnych godzin w biurze.
3: DJ-e? Jasne. A DJ-ki? Cześć, tu Cougar. Zagram wszystko, co pozytywnie was doładuje na resztę tygodnia. Dziewczyny górą.
4: Dziewczyny górą.
5: DJ Bert zaprezentuje wszystkie odmiany house'u, od klasyków po współczesne nagrania.
6: A czy są tu jacyś fani funku, jungle, drum and bassu czy muzyki UK Garage? Przygrywam dla was ja, Marcin Hubert, Val Harper.
7: Fajnie, fajnie. A co powiecie na podróż do słonecznej Barcelony? Gram najgorętsze międzynarodowe brzmienia, prosto z serca hiszpańskiej fiesty. Vamos, Naked Relaxy.
2: Muzyczne pobudzenie, audycja czwórka, to słychać. Od poniedziałku do czwartku, od 10 do 13.
1: Autopromocja. Reklama.
8: Bo w media ekspert taniej ma. O tak, taniej ma.
9: W media ekspert wyprzedaż.

0: Wszystkie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Tę reklamę przygotował człowiek. I podcast też. Mówi Agnieszka Lichnerowicz.
2: Czy państwo czują się Europejczykami i dlaczego?
3: Sednem europejskości jest wspólnota polityczna.
4: Europa ma skórę, nie jest czymś takim domkniętym.
1: Źródła europejskie.
2: Rozmowy o fenomenie naszego kontynentu z wybitnymi gośćmi.
1: Premiera co tydzień w środę w południe.

0: na stronie polskieradio.pl, w serwisach streamingowych i na trójkowym kanale YouTube.
1: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka ZOO.
2: Po reklamie.
3: Tak jak my, nie gra nikt.
4: Can't stop me, oh, can't stop me.
5: Siemano, z tej strony BRK.

0: TLC. TLC 17 w poranku czwórki. Rozgrzewamy, rozkręcamy ten dzień na zegarze 7:09. 9:07.
1: Na poranek czwórki zaprasza Dominika Płonka.
0: No słuchajcie, takiej zamiany to się nie spodziewałam. Oczywiście nie wierzcie mi, że jest 7:09, bo to już jest 9:07, także troszeczkę trzeba przyspieszyć te ruchy o poranku, tym bardziej, że większość z was pewnie pracę już zaczęła. No my już tak naprawdę tutaj od 2 godzin dzisiaj z wami i do godziny 10:00 przy mikrofonie cały czas Dominika.

Płonka. Gramy, rozmawiamy, no a okres, słuchajcie, mamy wyjątkowo interesujący, bo początek września to bardzo ciekawy moment, nie tylko dla nas. Szkoła, może i jakaś nowa praca, albo właśnie wakacje last minute, jakieś nowe jesienne postanowienia, o tym będziemy też w tej godzinie poranka rozmawiać, ale to jest też bardzo ciekawy moment dla ptaków. Co obecnie możemy zauważyć na niebie i dlaczego nasza Wisła między innymi dzięki tej jesiennej migracji ptaków może teraz ściągać naprawdę wyjątkowe gatunki. O tym wszystkim już za chwilę porozmawiamy z naszym gościem Łukaszem Wardeckim, ornitologiem i koordynatorem monitoringów i inwentaryzacji ptaków w Ogólnopolskim Towarzystwie Ochrony Ptaków. Zostańcie razem z nami.

0: Poranek czwórki. Poranek, a na zegarze 12 minut po godzinie 9. Przy mikrofonie cały czas Dominika Płonka, a ze mną w studiu jest mój gość tej godziny poranka, czyli Łukasz Wardecki. Cześć.
1: Cześć, dzień dobry.
0: Łukasz, czyli ornitolog, koordynator monitoringów i inwentaryzacji ptaków w Ogólnopolskim Towarzystwie Ochrony Ptaków. Łukaszu, doszły mnie takie wieści, że wrzesień to jest właśnie bardzo ciekawy moment dla ptaków i że możemy więcej wtedy zauważyć. Jakie zmiany można zauważyć właśnie na niebie już na początku września, tak w momencie, w którym na przykład mamy poranny spacer do pracy, do szkoły? Czy jest coś

0: zauważalne?
1: Jak najbardziej. Wrzesień jest miesiącem, w którym migracja ptaków nabiera rozpędu i staje się zauważalna właściwie dla wszystkich, dlatego że ptaki rozpoczynają już jesienną wędrówkę, te, które podejmują migrację nawet pod koniec maja i w czerwcu. Wszystko zależy od terminu, w którym przystępują do lęgów. Natomiast we wrześniu leci już bardzo dużo gatunków ptaków, które lecą z północy. I nawet jak przychodziłem tutaj przed chwilą do radia, to wokół siedziby Polskiego Radia na budynku i na drzewach usiadło kilkadziesiąt sosnówek, czyli sikory, która jest gatunkiem leśnym, takim borowym, ale właśnie masowo leci z północy Polski, Europy na południe i właśnie się zatrzymały nawet tutaj w Warszawie.
0: Czyli rozumiem, że tych gatunków może być więcej nawet w centrum miasta z racji tego, że one teraz migrują.
1: Dokładnie. Nawet w przypadku właśnie Warszawy z uwagi na Wisłę spotkać można bardzo dziwne i nietypowe gatunki. To jest zjawisko powszechnie spotykane właśnie nad dużymi dolinami rzecznymi. Między innymi też skutkuje takim problemem, że część migrantów nocnych rozbija się o wieżowce w Warszawie i też niektóre osoby mogą kojarzyć właśnie swoje jesienne, nie wiem, dojście do pracy poranne, tak? Nagle idą pod jakimś wieżowcem czy blokiem i tam leżą jakieś dziwne, niewidziane przez nich nigdy wcześniej ptaki.
0: A to jak to jest, że mówi się, że właśnie ta Wisła jest unikalnym miejscem na mapie Europy? Co czyni ją czymś, co tyle tych ptaków różnych gatunków przyciąga?
1: Wisła ma jakby podwójne znaczenie dla właśnie ptaków w skali europejskiej. Po pierwsze jest to wyjątkowe, unikalne siedlisko gatunków, które przystępują do rozrodu w Dolinie Wisły i zwłaszcza odcinek Wisły Środkowej od Puław do Płocka, który został uregulowany w niewielkim stopniu. Tam szacuje się, że zaledwie około 30% rzeki ma uregulowane brzegi, pozostałe 70% kształtują naturalne procesy właśnie odkładania tych materiałów aluwialnych, tworzą się wyspy i liczne właśnie jakieś miejsca, które wybierane są przez ptaki na bezpieczne lęgowiska, czyli jest unikalna dla właśnie gatunków o specyficznych warunkach siedliskowych. Natomiast jeszcze z uwagi na swój rozmiar, tak, jest to jedna z najdłuższych rzek w Europie, płynąca południkowo, stanowi też korytarz migracyjny dla wielu gatunków lecących czy to na północ, czy odwrotnie jesienią na południe.
0: To w takim razie o to, jakie konkretne unikalne gatunki możemy zobaczyć w naszych okolicach, zapytam za moment, takie cięższe do znalezienia i w jaki sposób możemy to robić, żeby też nie wchodzić za bardzo, właśnie nie interweniować w tą naturę. O to wszystko zapytam za moment, a tymczasem zagrajmy.

0: Poranek. Poranek czwórki.
1: Na rozgrzewkę grali nam Swada i Nichos w poranku czwórki na zegarze 19 minut po godzinie 9, a z nami w studiu cały czas Łukasz Wardecki, ornitolog i koordynator monitoringów i inwentaryzacji ptaków w Ogólnopolskim Towarzystwie Ochrony Ptaków. Rozmawiamy o tym, że powiedzieliśmy już w zasadzie o tym, że wrzesień jest wyjątkowym momentem, że możemy zobaczyć dużo ciekawych gatunków ptaków, które szykują się do swoich migracji lub migrują. To porozmawiajmy może bardziej w szczególe. Czy mamy jakieś unikalne gatunki, takie cięższe do znalezienia, które możemy znaleźć w miastach i poza miastami? I w jaki sposób też może wytężyć nasze zmysły, żeby przyjrzeć się tym unikatowym gatunkom?
2: Jeżeli chodzi o bogactwo gatunkowe w ogóle w Polsce, to musimy wyjść od takiej liczby 475 gatunków ptaków, które w Polsce stwierdzono po 1951 roku. Każdego roku w Polsce gniazduje około 230 gatunków, z czego mniej więcej 90 to gatunki tak zwane pospolite. I pewnie większość tych gatunków każdy Polak, chodząc na spacery do lasu czy wśród pól, pewnie w większości widział, chociaż no, nie był w stanie ich oznaczyć. Natomiast wszystkie gatunki ptaków charakteryzują, wydają różne dźwięki, tak możemy na podstawie tych dźwięków te gatunki oznaczyć. No ale właśnie bardzo często nie jesteśmy w stanie powiązać w żaden sposób tych dźwięków, czy też osoby, które się nie zajmują obserwowaniem ptaków, podglądaniem przyrody, też zwyczajnie nie zwracają na to uwagi. My to w trakcie na przykład działań edukacyjnych bardzo łatwo wyłapujemy. Także ludzie mają w ogóle problem, żeby zobaczyć coś w przestrzeni, w koronach drzew, czy to usłyszeć, tak? Bo nie zwracają na to uwagi. Więc w ogóle samo bogactwo gatunkowe jest bardzo szerokie. W dodatku nawet w granicach miast spotkać można bardzo dużo gatunków ptaków, które są czy to osiadłe, czy to przystępują do rozrodu. A jeszcze kolejna grupa to są gatunki, które na przykład tylko migrują, zwłaszcza właśnie w tym ostatnim okresie, czyli jesiennym migracji, czy też wiosennym. Ta migracja jest wtedy troszkę szybsza, teraz ona jest dużo wolniejsza. Zwłaszcza wrzesień i październik są miesiącami takiego intensywnego przelotu zauważalnego ptaków wróblowych, czyli tych najmniejszych, podobnych do sikory, tak? To jest mniej więcej połowa gatunków ptaków w Polsce, która należy właśnie do jednego tego rzędu ptaków wróblowych.
1: No tutaj rozmawialiśmy poza anteną między innymi o raniuszku, który rzeczywiście w poranku czwórki pojawił się nieraz jako ptak roku 2025, z tego co pamiętam. I tutaj pamiętam, że razem z reporterką miałyśmy taki zakład, kto pierwszy tego raniuszka zobaczy, i rozmawialiśmy o tym z naszymi słuchaczami. Więc dobre wieści są takie, że tych raniuszków teraz powinno być sporo.
2: Mniej więcej już od sierpnia są one zauważalne wszędzie, nawet w centrum miasta tutaj, czy na pewno w całej Polsce, tak? Dlatego, że między innymi sikory, czyli na przykład wspomniana przeze mnie sosnówka, które dzisiaj tu widziałem całym statkiem, które nie gniazdują tak w Warszawie, tylko jednak lecą przez centrum.

0: No lecą bardzo szerokim frontem, tak? Więc nie zwracają uwagi na to, czy wlatują w strefę zurbanizowaną, po prostu lecą. I takie całe bandy raniuszków, bo one latają stadami, w ten sposób czują się bezpieczniej, tak? Unikają drapieżnictwa. To jest niewielki ptak, który waży około 7 gramów, tak? Zaledwie masy ciała. No to można po prostu całe te stadka spotkać w naprawdę przeróżnych miejscach. Nawet na moim przykładzie biuro mojej organizacji znajduje się na Starym Mieście, gdzie nie ma właściwie żadnych drzew. A każdy jesieni regularnie słyszy i widuje tam całe stada raniuszków, tak?
1: To ja w takim razie życzę sobie i wam, żeby taką bandę raniuszków o poranku spotkać. Do tematu wracamy za moment, a tymczasem zagrajmy.

0: we never expected anything like this. It's been too good.
1: Słuchasz Poranka Czwórki. Poranka Czwórki.
2: To był J Dilla w poranku, a na zegarze 27 minut po godzinie 9. Ze mną cały czas nasz dzisiejszy gość, czyli ornitolog Łukasz Wardecki, z którym rozmawiamy o migracji ptaków, o tych jesiennych migracjach, o tym, gdzie i jakie gatunki ptaków możemy teraz na niebie zauważyć. Łukaszu, czy te zachowania naszych ptaków, migracje i pory tych migracji znacznie zmieniają się wraz ze zmieniającym się klimatem? Czy tutaj może się okazać, że w ogóle jakieś gatunki nie będą do nas przylatywać albo będą zostawać na dłużej? Czy tutaj widać jakieś znaczące zmiany?
3: Bardzo. Zarówno jeżeli chodzi o gatunki, które przestają do nas dolatywać, jak i gatunki, które coraz częściej zostają na zimę. Po prostu temperatura ma

0: ogromny wpływ na kształtowanie się migracji, dlatego że jeżeli ptaki nie muszą podejmować niebezpiecznej wędrówki, jednak bardzo dużo ptaków ginie w trakcie tych wędrówek, to skracają te wędrówki. Między innymi klasycznym przykładem jest żuraw, którego w ostatnich 6 latach pozostaje na zimę w Polsce bardzo dużo, to już jest kilkadziesiąt tysięcy. Podobnie gęsi, które coraz częściej, gdzieś od lat 90. zauważalnie zimują coraz bliżej Polski, a tak naprawdę na ścianie zachodniej, wzdłuż Odry, a nawet w centrum kraju coraz więcej tych gęsi zostaje. Ale nawet ptaki wróblowe, drobne, coraz częściej w Polsce zostają na zimę. Ale też jest grupa ptaków z północy, na przykład łuszczaków, dzwoniec, czyż, grubociup, które no już mniej licznie dolatują do nas niż dawniej. Po prostu z kolei zostają bliżej na północy. Podobnie jeżeli chodzi o środowiska wodne, widzimy od wielu lat spadek liczebności populacji zimującej bielaczka czy nurogęsi, dwóch przepięknych kaczek, które niegdyś na Wiśle zimowały też bardzo licznie. No ale właśnie postępuje ich spadek liczebności, bo zostają po prostu bardziej na północy Europy.
1: Ja zauważyłam i tutaj też to zauważyliśmy w paśmie Poranka Czwórki, że dużo, coraz więcej osób, też młodszych osób interesuje się ornitologią. To stało się jakimś trendem, między innymi na mediach społecznościowych, tu też poza anteną pokazywałam Łukaszowi takie konto Obrączkuje Ptaki, gdzie rzeczywiście można sprawdzić, co na tym niebie naszym możemy zauważać. Jednocześnie też organizujecie wrześniowy ornitologiczny spływ kajakowy Wisłą. Kogo na niego możemy zaprosić? Co to za wydarzenie?
0: To jest wydarzenie współfinansowane ze środków miasta stołecznego Warszawy w ramach takiego kierunku Wisła projektu, który realizujemy już od wielu lat z Fundacją KIM. Spływy ornitologiczne są bezpłatne, przeznaczone dla osób pełnoletnich. Odbywają się od maja do września. No i w trakcie tych spływów, poza jakby instruktażem z bezpieczeństwa, tak, też obecna jest asekuracja. Na miejscu jest obecny przewodnik ornitolog. Mam szczęście być nim ja od 10 lat. No i w ramach tego spływu pokazuję ptaki i opowiadam o nich w kontekście też Wisły, jako miejsca wyjątkowego w skali Europy, w którym gniazdują bardzo rzadkie, unikalne gatunki ptaków, które spotkać można między innymi na odcinku, którym płyniemy, a płyniemy odcinkiem centralnym w Warszawie. Natomiast nawet w tym miejscu, gdzie rozciąga się obszar Natura 2000, czyli kluczowy jakby dla funkcjonowania siedlisk ciągłości w Unii Europejskiej, tak, też można spotkać te wyjątkowe gatunki.
1: No to w takim razie zapraszamy wszystkich tych zajawionych ornitologią, ale też tych, którzy po prostu chcą dobrze spędzić czas w naturze i zobaczyć coś ciekawego i posłuchać o czymś ciekawym. Łukasz Wardecki, ornitolog i koordynator monitoringów i inwentaryzacji ptaków w Ogólnopolskim Towarzystwie Ochrony Ptaków, był moim gościem dzisiaj w Poranku Czwórki. Bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę i mam nadzieję, że wypatrzę jakieś raniuszki teraz w drodze po poranku.
0: Bardzo dziękuję, powodzenia.

0: Poranek Czwórki.
1: To był Kondakta i All I Do, a na zegarze za 26 minut godzina 10. Przy mikrofonie cały czas Dominika Płonka. Rozmawialiśmy o tym, że ptactwo zaczyna nowy okres w swoim życiu i wędrówki razem z początkiem jesieni, z wrześniem. No ale jednocześnie my mamy do tego taką tendencję. Bardzo dużo w internecie, w mediach społecznościowych ostatnio pojawia się treści, które mówią o tym, że wrzesień to jest taki drugi styczeń i wchodzimy w ten miesiąc z jakimiś takimi postanowieniami, ale też z dużym obciążeniem w naszej głowie. I tutaj rodzi się dużo pytań, na które dzisiaj odpowie mi nasza dzisiejsza gościni, dr Małgorzata Godlewska, psycholog społeczny z Wydziału Psychologii Uniwersytetu SWPS w Warszawie. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam panią, witam państwa.
1: Bardzo mi miło. No właśnie, jak to jest? Czy nasz organizm rzeczywiście lepiej wdraża jakieś nowe postanowienia, tudzież zmiany właśnie wraz z początkiem nowej pory roku, czy my sobie to tylko wmawiamy? Jak to jest z tym wrześniem?
2: Nie, nie wiem, czy to pora roku ma znaczenie, ale bardziej właśnie jakieś takie symboliczne wyznaczanie tych terminów, tak jak ten 1 stycznia, no to jest po prostu pierwszy dzień nowego roku. Tak, 1 września jest takim pierwszym dniem też nowego roku, tylko szkolnego. W związku z tym te nowe otwarcie jest wtedy też możliwe. No, ludziom pewnie te nowe otwarcia są potrzebne, bo zawsze te stare rzeczy, które się nie udały, można zostawić za sobą. Nawet w psychologii mówi się o tym, że taki rodzaj odcięcia, pozostawienia tego, co za nami, co nam się nie udało, to już możemy zamknąć i otwieramy nowy rozdział. Więc mamy czystą kartę i możemy wszystko zacząć od początku. Lepiej dbać o własną kondycję, lepiej dbać o zdrowie, o dietę, o relacje, no wiele innych rzeczy, na których nam po prostu zależy.
1: Czy to jest tak, że ten nowy początek stricte tutaj wrześniowy ma trochę takie podłoże w naszej świadomości, że właśnie wrzesień to jest ten początek szkoły? No bo jako osoby dorosłe w zasadzie tutaj u nas w życiu często nic się nie zmienia, a mimo wszystko jest jakaś presja wewnętrzna.
2: Mm-hmm. No tak, dla części osób w ogóle się nie zmienia jakby organizacyjnie, jeżeli są osobami dorosłymi i nie mają dzieci. Ani własnych, ani jakichś dzieci, które gdzieś wokół są i zabierają jakąś tam część uwagi, no to faktycznie nie ma takiego powodu, ale z drugiej strony bardzo dużo osób dorosłych albo posiada własne dzieci i dla nich to jest zmiana rytmu rodzinnego, no bo ten 1 września i ten dzwonek pierwszy i to, że dzieci na tą 8 godzinę zaczynają szkołę, że w ogóle wszystko się toczy wtedy tym rytmem szkolnym, no to oni są już jakoś uwikłani w to. No ale też jest dużo osób, które są nauczycielami, które w jakiś sposób współpracują ze szkołami, więc dla nich to też ten rytm jest wyznaczany. Ale nawet jeśli zupełnie nie mają nic z tym wspólnego, powiedzmy ktoś pracuje w jakiejś korporacji, nie ma dzieci, no to jednak też wokół i w mediach i gdzieś dookoła, jak się człowiek rozejrzy, ten rytm jest widoczny, ta zmiana rytmu. Wakacje poza tym się kończą, więc też ludzie z tych różnych wyjazdów często wracają, pogoda się zmienia. To można powiedzieć, że to naturalnie ten rytm jakoś tam po prostu zmienia.
1: O tym, jak poradzić sobie właśnie z tą presją września, mówiącą nam, że to jest trochę taki nowy rok, porozmawiamy już za moment, a tymczasem zagrajmy. Can't stop, won't stop, all gas, no brakes.

0: Poranek czwórki.
1: Za 19 minut godzina 10, a ze mną w studiu cały czas dr Małgorzata Godlewska, psycholog społeczny z Wydziału Psychologii Uniwersytetu SWPS w Warszawie. Rozmawiamy trochę o tym, że często jest na nas jakaś taka presja we wrześniu, że to jest taki nowy początek z racji tego, że często nasze dzieci idą do szkoły, że zmienia się pora roku i wymaga to od nas jakieś tak wewnętrznie w dużej ilości zmian. No i tutaj rodzi się pytanie, jak poradzić sobie właśnie w praktyce, w zasadzie w życiu takim codziennym z presją września, z presją tych mediów społecznościowych mówiących nam o tym, że to jest właśnie taki nowy rok i powinniśmy w zasadzie zmienić wszystko. Ja widziałam nawet taki trend w mediach społecznościowych, taki lock-in, czyli takie zamknięcie się gdzieś tam na siłowni ze zdrowym jedzeniem od września do grudnia, żeby na ten drugi rok to już w ogóle być przygotowanym w 110%. Jak odciąć albo gdzieś tam wybrać sobie rzeczy, które realnie chcemy zrealizować w naszym życiu?
2: No, to ważne pytanie. Myślę, że wiele osób taką presję czuje, natomiast podstawowe pytanie jest takie, czego ja w ogóle potrzebuję? Jeżeli mamy trochę większą samoświadomość i próbujemy być blisko siebie, nie tylko na zewnątrz, nie w mediach społecznościowych, nie wśród wielu osób, które do nas mówią, tylko sami ze sobą, no to też możemy zobaczyć z tej mnogości możliwości, co nam po prostu będzie sprzyjać, co nam jest potrzebne. I część rzeczy takich nowych, no faktycznie może być dla nas dobra. Chcemy zmienić coś w diecie, chcemy zmienić w aktywności, chcemy zmienić, nie wiem, poziom języka, chcemy zmienić jakieś inne rzeczy. Okej. Tylko pytanie, co jest nam potrzebne? No i na pewno, to już wiem z psychologii, na pewno nie możemy wielu rzeczy naraz zaczynać. Bo jeżeli zaczynamy wiele rzeczy naraz, no to ta energia nasza, która jest na początku bardzo wysoka, dosyć szybko się spala. No i my po jakichś 3 tygodniach, 4 może, zaczynamy odpuszczać wszystko. Więc lepiej sobie wybrać jakąś jedną rzecz, która naprawdę jest nam potrzebna i po prostu w niej się tutaj jakby rozwijać i tutaj te zmiany wprowadzać. Ale najważniejsze jest to, żebym ja zobaczyła, czy mi jest to potrzebne. Czyli trochę na przykład może mniej być w tych mediach społecznościowych, trochę mniej słuchać innych, trochę więcej czasu poświęcić na kontakt ze sobą. Na różne sposoby.
1: A jeżeli chodzi o wprowadzanie takich zmian w grupach, czy tutaj to może działać na nas pozytywnie, czy wręcz przeciwnie? Lepiej jakby swoje rzeczy zaczynać osobno. Powiedzmy, że jeżeli druga osoba w grupie nagle zacznie się z tej grupy wyłamywać i z tych postanowień, to wtedy nam łatwiej jest również odpuścić. Jak to wygląda z takiego psychologicznego punktu widzenia?
2: No jeżeli to jest taka grupa, która jest nie grupą jakąś

0: rywalizacyjną, no bo mogą być też takie grupy, gdzie jest jakaś rywalizacja, kto bardziej, kto więcej, kto lepiej, no to to wiadomo, że nie działa dobrze na motywację wewnętrzną, to na pewno. Natomiast jeżeli to jest grupa wspierająca, no to, no nie wiem, może mi się nie chce czegoś robić, ale ponieważ jest grupa i mówią, no to co, idziemy, ruszamy, robimy, no to wtedy sama bym może odpuściła, a właśnie dlatego, że tam jest ktoś jeszcze, no to on mnie trochę motywuje do tego, więc to może mieć taki dobry wpływ. Natomiast, no myślę, że to jest taki miecz obosieczny. Z jednej strony właśnie ta dynamika tej grupy może być wspierająca, no ale też jeżeli ta grupa zaczyna odpuszczać, no to ja być może też będę bardziej odpuszczać wtedy.
1: O te dobre nawyki na jesień dla naszej głowy będę jeszcze pytała za moment, a tymczasem zagrajmy.

0: Słuchasz Poranka Czwórki. Poranka Czwórki.
1: Za 13 minut godzina 10. Słuchacie Poranka Czwórki. Przy mikrofonie cały czas Dominika Płonka, a ze mną nasza gościni dr Małgorzata Godlewska, psycholog społeczny z Wydziału Psychologii Uniwersytetu SWPS w Warszawie. Rozmawiamy o presji produktywności w sezonie jesiennym i jak się temu nie dać. To zadam takie, myślę, że już puentujące i na pewno bardzo ważne pytanie, bo często ta presja bardzo mocno siada nam na głowie i potrafi nas też bardzo mocno przygnębić. I tutaj rodzi się gdzieś tam pytanie, w którym momencie nadmiar, natłok obowiązków, które sami sobie w zasadzie na siebie często narzucamy, potrafi nas tak gdzieś tam przygnieść, że potrzebujemy wsparcia psychologa. Jak zauważyć w sobie, kiedy to jest tylko taki chwilowy, tutaj może post-vacation blues, jakieś takie smutki związane z tym przejściem w inną porę roku, a kiedy to jest moment, w którym naprawdę potrzebujemy specjalistycznego wsparcia.
2: No, to jest oczywiście pytanie o to, jak długo to trwa, jak bardzo nam to też destabilizuje, bo tak jak pani redaktor mówi, jeżeli to jest chwilowe, no to to jest obniżenie nastroju, które jest przez moment, gdzie jest mi po prostu troszkę bardziej nostalgicznie, smutno, ale to są chwilowe. Jeżeli taki stan trwa, takiego obniżonego nastroju, przynajmniej 2 tygodnie, i że to jest tak faktycznie te 2 tygodnie, kiedy ja nie mam energii, nie mam siły, jestem cały czas smutny, smutna, no to myślę, że to jest taki sygnał, że warto się wtedy może gdzieś na przykład jakąś konsultację udać. Natomiast to, co mówiłam wcześniej, wydaje mi się, że taka w ogóle samoświadomość

0: ale na co dzień jest bardzo ważne, żeby być w kontakcie ze sobą, żeby poświęcić, nawet mówią, a ja nie mam czasu. No ale tak sobie myślę, że takie 5, 10, może 15 minut w ciągu dnia dla siebie, chociaż takie minimum, gdzie mogę, nie wiem, czy zrobić jakiś rodzaj relaksacji, medytacji, pójść na spacer, coś, co lubię, a jednocześnie coś, co, gdzie nie mam słuchawek, gdzie nie mam mediów społecznościowych, tylko gdzie mam kontakt ze sobą, swoim oddechem, ze swoim ciałem. Często to ciało, które jest pospinane, oddech, który jest zmieniony, gdzie się uciski, które są, dają nam taki pierwszy sygnał, że coś tam siedzi w nas niedobrego. I można to wtedy wykryć, tylko to trzeba mieć tam chwilę takiego spokoju.
1: Czyli w takim razie może te rutyny nowe i wejście w nowy rok, tak zwany wrześniowy, zaczniemy nie od ostrych treningów na siłowni, tylko właśnie od tego delikatnego spaceru, od tych kilku wdechów o poranku, od jakiegoś takiego momentu wyciszenia się. Ja sobie na pewno zostawiam tę dobrą radę dla siebie, ale również dla naszych słuchaczy. Doktor Małgorzata Godlewska, psycholog społeczny z Wydziału Psychologii Uniwersytetu SWPS w Warszawie, była moją gościnią w poranku czwórki. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. I jednocześnie ze słuchaczami poranka się żegnam, a to dlatego, że 10 minut zostało do godziny 10. Słyszymy się już w najbliższą środę od godziny 7. Przy mikrofonie była Dominika Płonka, a już po godzinie 10 czwórka to słychać i Naked Relaxing. Także zostańcie razem z nami. Bardzo wam dziękujemy.
0: Dziękuję również.

0: Słuchasz Czwórki. Autopromocja.
1: Szefowie go nienawidzą. Znalazł jeden prosty sposób na przyspieszenie godzin w pracy. Codziennie słuchał popołudniowy i nim się obejrzał, było już po robocie. Konkursy, śmieszki, heheszki, dobra muza i przystojny prowadzący.
2: Nie, to nie o Kamilu. Z tej strony Jędrzej Rosiewicz. I na chwilę to ja przejmuję stery.
1: Od poniedziałku do czwartku od 13 do 16 skutecznie skracam wam popołudnie w pracy.

0: odpalcie czwórkę i sprawdźcie sami. Do usłyszenia.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
3: No.
2: A tamta to jest mega.
3: Mega, mega.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
6: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
1: Po reklamie.
7: Tak jak my.

0: Kolejka, z tej strony Guest Julka. Właśnie słuchacie Czwórki.
1: Pan Darek nie umie w smoltok, ale z pitego o ryby staje się Garcia Lorko.
2: Czwórka, to słychać.

0: Minęła 10:00.
1: Pogoda.
0: Ja mam dobrych wieści. 27 i pełne słońce. To warunki, które obowiązują w Barcelonie niestety. Warszawa na takie warunki pogodowe będzie musiała poczekać niemal okrągły rok. Ale nie martwcie się, lato wróci szybciej niż zdążymy powiedzieć. Quidditch.
1: Autopromocja.
2: Wsiąść do pociągu byle jakiego? To nie z nami. W Roku Kolei zapraszamy Was do wspólnych podróży po Polsce.
3: Tymi dobrze wszystkim znanymi szlakami
2: i całkiem nieoczywistymi.
3: W każdy piątek zabierzemy Was na najpiękniejsze kolejowe trasy.
2: Pokażemy zachwycające widoki i miejsca, przy których naprawdę warto wysiąść.
3: Słuchajcie Czwórki w każdy piątek o godzinie 11:00. Zapraszają
2: Alicja Michalska
3: i Jacek Paśnik.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od czwartku. Mleko 3,2% UHT Mleko Vita 1 litr. Najniższa cena sprzed 30 dni złoty 49. Cena poza promocją 3,30. Teraz tylko 99 groszy za opakowanie przy zakupie 6. A wszystkie produkty chemiczne do zmywania. Jedno opakowanie plus jedno za grosz. Miksuj dowolnie.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka ZOO.
7: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty zapraszają na nowy plenerowy cykl. Już w najbliższą sobotę o godzinie 17:00 Słuchowiska na Leżakach na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Michaliny Łabacz i Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Martyny Wawrzyniak i Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Przyjdźcie i posłuchajcie.
8: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
9: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
8: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
9: Uff, jest dla mnie ratunek.
8: Tak.
9: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
10: Zdrowit.
11: Marian, o czym myślisz?
10: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
11: O mega okazjach w Media Expert.
10: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
12: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
1: Po reklamie.
13: Tak jak my, nie gra nic.

0: czwórka. To słychać. Zaprasza Naked Relaxing.
1: Hola, buenas, me llamo Naked Relaxing, a właściwie może powinienem powiedzieć dzień dobry. Przede wszystkim witam kilka minut po godzinie 10:00, czwórka, to słychać, poranne, wakacyjne pasmo czwórki. Przypominam, że nowa ramówka już w październiku, przez cały czas we wrześniu. Mamy jednak wakacje, mamy również 4-dniowy tydzień pracy, o którym opowiem, ale najpierw najważniejsze rzeczy. Pierwsze, krótka relacja z Parady Wolności w Łodzi. Cóż to był za event, co za wieczór, co za noc, cytując klasyka. Zapowiedzi kilku fajnych wydarzeń, no i klasycznie też, klasyk na weekend. Poza tym wiadomości z Barcelony i sentymentalna podróż do tego, jak wracało się do szkoły, do tego, jak ja wracałem do szkoły, a było to, moi drodzy, dobre 15 lat temu. No ale nie ma tego złego, bo teraz pięknie wrócić mi przedradiowy mikrofon dla

Przypomnienia dla tych, którzy nie wiedzą, albo słuchają nas pierwszy raz, albo dopiero włączyli radiową czwórkę. Przy mikrofonie Naked Relaxing i przez całe wakacje nadawałem i nadal nadaję do Was ze słonecznej Barcelony, gdzie poniosło mnie serce, kości, praca, no i parę innych rzeczy ze słońcem na czele. I o tym słońcu też Wam dzisiaj będę chciał troszkę opowiedzieć i troszkę Wam go przekazać. Ale zanim to posłuchajmy, bo czwórka to słychać. Całe lato dla Was. Cześć! Okay.

od razu zaczynamy ogromną porcją porannej, świetnej, tanecznej, techno, trensowo, tak, no, można powiedzieć, że house'owej też energii. Wracam pamięcią do zeszłego weekendu i do Parady Wolności w Łodzi. Cytując klasyka, co za wieczór, co za noc, a właściwie mógłbym powiedzieć też, co za dzień, ponieważ parada zaczynała się o godzinie 16. Czym w ogóle jest Parada Wolności w Łodzi? Wyobraźcie sobie takie stare berlińskie Love Parade, tylko właśnie u nas, na Piotrkowskiej, na jednej z najdłuższych ulic w kraju. Takich ulic deptaków, lunerfów, tak bym to ładnie nazwał. I powiem wam, pierwsza parada, bo zwykle w tych w okolicach właśnie końcówki sierpnia, początku września przebywam na wakacjach, ale że w tym roku wakacji było co niemiara, bo i Mazury, i Chorwacja, no i przede wszystkim mieszkanie w Barcelonie, to nie czułem takiej potrzeby i udało się być, zagrać, zrelacjonować dla was. I powiem wam tak, jeśli możecie sobie zaklepać sobotę i niedzielę i poniedziałek najlepiej też wolne, to w przyszłym roku zróbcie to. Jeden z najlepszych ulicznych festiwali, na jakich byłem kiedykolwiek, który de facto festiwalem nie jest, nie jest tak nazwany. Najlepsze w tym wszystkim jest to, że jest po prostu niewymagający. Można przyjść, pochillować z ziomalami. Bardzo wiele osób w bardzo różnym wieku, widziałem tańczące trzylatki i myślę, że spokojnie 83-latki. Tak, kobiety, to jest mowa o was. Niesamowity widok, cała Łódź tańczy, cała Łódź bawi się. W kilku klubach były też after parties, w tym after w willi i dawno, dawno willa jak wtedy. Absolutnie wspaniale, grało się trensowy closing, później jeszcze dołączyli Misław i Lem, czyli Piotrek. Pozdrawiam serdecznie, panowie. No i mówiłem o tanecznej energii i z taką energią chciałbym was zostawić, dlatego zagramy coś, co w tym roku ukazało się moim własnym sumptem, czyli Euphoria 96, a później Alex Rancino, I Want You. Mam nadzieję, że umiecie opanować nogę na pedale gazu, ponieważ do 145 BPM-ów aż chce się jechać szybko. Posłuchajmy.

0: Čvúrka poleca.
1: Čvúrka, to slychač Naked Relaxing pri mikrofóne. Za nami spora porcja tanecznej energii, wspomnień z Parady Wolności w Łodzi, warto się wybrać, a przed nami Urban Jazz Night w Nosprze, w katowickiej legendzie, 11 listopada, jako czwórka mamy tam patronat. Ale właściwie o co chodzi z tym Urban Jazz Night? No słuchajcie, Katowice, miasto świetnych festiwali swoją drogą, tutaj pozdro off, pozdro kręgi taneczne. I w Nosprze, Narodowej Orkiestrze Symfonicznej Polskiego Radia, 11 listopada. Bardzo fajna nazwa swoją drogą. Przypomina jaka też, że w Katowicach zawsze 10 listopada jest May Day, więc jeśli ktoś lubi zarówno mocne klubowe uderzenie, ale nie pogardzi również dobrym jazzem, no to zapraszam bardzo serdecznie. Widzę, że na jednej scenie pojawią się takie składy, takie brzmienia i pokolenia przede wszystkim jak Eaps, Fish, Abradab, Leszek Możdżer, Miłosz i Ninja Episkopat. I powiem szczerze, że ten skład zapowiada wieczór absolutnie pełny zaskoczeń, nieoczywistych aranżacji, takich muzycznych eksperymentów, które, tak szczerze mówiąc, rzadko mają szansę zaistnieć w jednym formacie, pod jednym dachem, na jednej scenie. Jestem szalenie ciekaw, jak artyści będą się wymieniać, jakie będzie instrumentarium, kto im będzie towarzyszył, no bo tak naprawdę, czy Miłosz, czy Abradab, to raperzy. Fish już dawno raperem być przestał, chociaż nadal nim bywa. Jest też świetny

0: DJ-em? To jest taka ciekawostka. No EAPS, polski towar eksportowy i tak naprawdę twórcy czwartej, tej najnowszej fali polskiego jazzu, chociaż można też mówić troszkę o piątej składach typu Omasta, pozdro chłopaki. No i właśnie, nowe, starsze pokolenie, ale przede wszystkim ogromna muzyczna jakość. 11 listopada Urban Jazz Night w katowickim Nostrze. Musicie być tam. I polecam być również dzień wcześniej na Maydayu. A teraz posłuchajmy.
1: Nie musiałem spać długo, mogłem w ogóle nie spać, bo moje miasto nie spało.

Czasami czuję się, jakby świat zaczął mówić w jakimś innym, nieznanym mi języku. Zakładam słuchawki, głowa staje się lekka. Opada swobodnie w przód, opada swobodnie w tył. Do płuc dostaje się świeże powietrze. Muzyka jest narkotykiem. Wyrzucam z szafy marynarki, wyrzucam białe koszule. Mam za mało czasu, żeby się stroić. Mam za mało czasu, by spełniać oczekiwania. W głowie zachodzą nieznane mi dotąd reakcje chemiczne. Barki, biodra, ręce zaczynają swobodnie falować. Widzisz, jak kręcę się po pokoju, nie tracąc rytmu. Ty też zakładasz słuchawki. Zaczynasz falować razem ze mną, ruch gęstnieje.

0: Sowy latarnik.
1: Jeśli tak jak ja kochacie i jazz, i elektronikę, no tak, tak, to prawda. Jestem wielkim miłośnikiem jazzu, a że jestem miłośnikiem elektroniki, to nie pozostaje wątpliwości. To odwiedzacie Katowice 10-11 listopada, 11 w Nosprze, 10 w Spodku. Dość blisko, dacie radę. Ale chciałem też wam opowiadać o tej mojej małej klubowej ojczyźnie, którą stała się Barcelona. I powiem tak, udało mi się ostatnio nieco tam poimprezować. Taki obowiązek DJ-a, że grać trzeba, ale imprezować można. Co zresztą bardzo lubię czynić, więc oddałem sobie ten przywilej. I jeden z weekendów był po prostu przeze mnie przeklubowany. Szczerze mówiąc, różnica w jakości i ilości imprez jest ogromna. Jest naprawdę ogromna. Praktycznie w każdym klubie mamy zestaw nagłośnienia firmy Function One. To jest dla laików, to jest taka

tak jakby były w naszym garażu same Mercedes. Mniej więcej. To jest ten, nawet bym powiedział, że ciutkę wyżej, Bentley'e. To jest ten poziom. No ale poza tym, jeden weekend w Polsce to 20 do 30 wydarzeń nas w serwisie Resident Advisor. To jest taki serwis, gdzie, no właśnie, jadąc gdzieś za granicę, możecie sobie sprawdzić, co się dzieje, kto gra, jakie są kluby, gdzie warto iść i gdzie iść nie warto. Poza tym Resident Advisor ma też świetne miksy, artykuły z bardzo takim fajnym, opiniotwórczym, środowiskowym medium. No i właśnie, można tam też ogłaszać swoje imprezy. Niestety polska scena klubowa nadal tkwi w erze Facebooka, czego kompletnie nie rozumiem, ponieważ cała reszta świata poszła do przodu, no i stworzyła sobie platformę specjalnie stricte pod scenę klubową. I właśnie taką platformą jest Resident Advisor, ale nie o Array chciałem wam tu opowiedzieć, tylko o tym, co dzieje się w Barcelonie. A jest to absolutny kosmos. 130 eventów średnio tygodniowo. Tak, udało mi się zliczyć 2 czy 3 tygodnie i wyciągnąć średnią. Absolutnie nieporównywalne jest to z chociażby warszawskim, a tak naprawdę z ogólnopolską sceną klubową. I jakie są to imprezy? Na koniec Branch Electronic, o którym zresztą opowiadałem wam w poprzednim tygodniu, wystąpi Papa Solomon. Gościu dawno niewidziany za dekami, którego Boiler Room obrósł tak wielką legendą jak jego broda, a sam Mladen jest świetnym selektorem, świetnym DJ-em, więc myślę, że warto zobaczyć. Poza tym mamy Didana w Input, zagra nam Demi Riquismo w Lateraca, Bad Sista i dzień później Hector Oaks, madrycka legenda, ale równie ciepło witany w stolicy Katalonii wraz z Matas. I Manu Kahani, Safety Trance, jednej nocy w Apollo, czyli w Nizza. Absolutnie światowy line-up, ale z drugiej strony czego się spodziewać? Myślę, że na Półwyspie Iberyjskim, jak w samej Europie, Barcelona jest jedną ze stolic klubowania. Słuchajcie, jeśli ktoś będzie przyjeżdżał albo przejeżdżał i chciałaby zatrzymać się w jakimś z barcelońskich klubów, piszcie do mnie na Instagramie. Powiem wam co i jak. A teraz, no właśnie, poopowiadałem wam o headlinerach, więc może posłuchajmy. Six Sec, Pasarea i Demi Riquismo, Yes Baby.

Aura nieco jesienna, ale temperatura nadal wysoka. Przynajmniej na letniej scenie progresji, gdzie 12 września wystąpi Salvatore Ganacci. Mamy dla Was wejścia. Dzwońcie do nas 226452100. Niestety konkurs Czwórka na walizkach dobiegł końca. Trwał tylko i wyłącznie do września, a we wrześniu, jak wiadomo, przynajmniej jeśli kontynuuje się edukację podstawową, czego trochę Wam zazdroszczę, bo nie chodzicie do pracy, ale jeśli słuchacie Czwórki, to wyrosną z Was naprawdę spoko młode osoby.

Ale wracając, we wrześniu wraca się do szkoły i o takich powrotach do szkoły i też o kilku innych tematach będę chciał wam opowiedzieć, a wręcz z wami porozmawiać w następnej godzinie. Zostańcie z nami i do usłyszenia!

0: Czwórka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Tysiące muzycznych możliwości, troje prowadzących.
2: A przede wszystkim wy.
3: Słuchaczki i słuchacze Czwórki.
1: W piątkowe popołudnia uwalniamy playlistę, żebyście to wy mogli zapełnić ją waszymi muzycznymi ulubieńcami.
2: Gramy co chcecie, to audycja, którą tworzymy na podstawie waszych muzycznych propozycji.
3: Wyślijcie je do nas o dowolnej porze na adres czwórka@polskieradio.pl.
1: Dorzućcie dopisek gramy co chcecie.
2: A w piątki od 18 delektujcie się tym, że Czwórka gra waszą muzę.
1: Do usłyszenia.
2: Zuza Zielińska,
3: Damian Sikorski
1: i Adam Smolarek.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
5: No.
4: A tamta to jest mega.
5: Mega, mega.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
7: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
8: Tę reklamę przygotował człowiek. I podcast też. Mówi Agnieszka Lichnerowicz.
9: Czy państwo czują się Europejczykami i dlaczego?
10: Sednem europejskości jest wspólnota polityczna.
11: Europa ma skórę, nie jest czymś takim domkniętym.
8: Źródła europejskie.
9: Rozmowy o fenomenie naszego kontynentu z wybitnymi gośćmi.
8: Premiera co tydzień w środy w południe na stronie polskieradio.pl, w serwisach streamingowych i na trójkowym kanale YouTube.
12: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pierogi ruskie Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
13: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.
14: Tak jak my.

0: minęła 11. Pogoda. Aura już nieco jesienna, ale nie w Barcelonie. Tutaj 28 stopni. Pełne słońce, bezchmurne niebo, z czego zresztą wczoraj bardzo skrzętnie skorzystałem. A jak? Zostańcie z nami i słuchajcie Czwórki.
1: Autopromocja.
2: Wy kończycie robotę, a ja wracam z wami do domu.
3: Cześć Kuba, witam serdecznie.
4: Witam was serdecznie, chłopaki.
2: I dziewczyny też, bo u nas miejsce znajdzie każdy, kto potrzebuje odpoczynku.
5: Mój tata trzymał w najmniejszym pokoju akwaria z rybami. Ryby miały swój pokój i jak chciało się odpocząć, to chodziliśmy do pokoju dla rybek.
2: W tej audycji panuje jedna zasada. Po robocie nie gadamy o robocie.
3: Ja jadę wypocząć, zresetować głowę dla siebie, dla rodziny i tyle.
2: Te 3 godziny należą do nas. Zapraszam od poniedziałku do czwartku między 16 a 19 na Po robocie. Kuba Jamrozek.
3: Trzymaj się Kuba, wszystkiego zdrowego, cześć.
2: A mój numer chyba znacie. 226452100.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Bo teraz w Lidlu jest akcja. Szkoły pełne talentów. Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
7: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
10: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
9: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
10: Uff, jest dla mnie ratunek.
9: Tak.
10: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
11: Zdrowit. Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.
12: Marian, a gdzie mogę kupić
13: na mediaexpert.pl?
12: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
13: Na mediaexpert.pl.
12: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
13: Barbara, na mediaexpert.pl.
1: Po reklamie.
2: Tak jak my, nie gra nikt.
14: Siema, tutaj Miła TZ, słuchacie Radia Czwórka.

0: czwórka. To słychać. Zaprasza Naked Relaxing.
1: Witam serdecznie. Druga godzina, czwórka, to słychać naszego letniego, ukochanego pasma. Będę trochę tęsknił za mówieniem do was przez aż 3 godziny. Tak. Dla tych, którzy nie wiedzą, dopiero się połączyli lub to jest ich pierwsza styczność z Radio Czwórka. Nasza wakacyjna ramówka zmieniła się na tyle, że poranne audycje trwają 3 godziny. Fajnie, bo możemy porozmawiać na bardzo różne tematy. No i takimi tematami w zeszłej godzinie była na przykład Parada Wolności w Łodzi, albo jest Urban Jazz Night w Nosprze w Katowicach, który 11 listopada. Tutaj taki mały reminder. Poopowiadałem wam też trochę o Barcelonie, o jej scenie klubowej, o tym, ile jest eventów, jacy są headlinerzy i o tym, co czeka nas tak naprawdę w nadchodzący weekend. Bo stamtąd właśnie nadaje przy mikrofonie Naked Relaxing, kawa, potężna kawa w dłoni, a jeśli wy macie kawę w dłoni, to cheers, jeśli prowadzicie autko, to ręce na kierownicy, a jeśli macie ochotę posłuchać, o czym opowiadałem w poprzedniej godzinie, albo jakiejkolwiek z czwórkowych audycji, które was ominęły, to uderzajcie na czwórka online, tam znajdziecie absolutnie wszystko. W drugiej godzinie porozmawiamy sobie przede wszystkim o powrotach do szkoły, o legendarnej płycie, która w tym roku obchodzi 10-lecie i ma białą okładkę i zielone włosy i pewnie wiecie, o co chodzi. Pogadamy sobie o monografiach i powrocie indie na parkiety i na aule koncertowe. Ale póki co posłuchajmy.

ten 1 września. Pamiętam czasy, będąc dzieciakiem, że do którejś klasy szkoły podstawowej absolutnie nie mogłem się doczekać powrotu do szkoły, powrotu do ziomali, założenia plecaka, nowych, świeżutkich książek, ich zapachu, zeszytów, gryzmolenia po prostu na marginesach, co robiłem zawsze i robię do dzisiaj. Czarnych długopisów, bo tylko takich używałem, przez co zawsze, zawsze byłem strofowany przez moich nauczycieli, ale nie odniosło to żadnego skutku. Zresztą rzadko które strofowanie mnie odniosło skutek, ale proszę próbować, jak najbardziej. Natomiast z powrotami do szkoły kojarzą mi się przede wszystkim muzyczne nowości, wymienianie się z ziomalami. Nigdy nie zapomnę momentu, w którym każdy, dosłownie każdy na swoich Sony Ericssonach czy Nokiach, tych muzycznych, rozsuwanych 5020, miał dzwonek z Tokyo Drifta z 2006 roku, już 20 lat od premiery tego filmu. No i powroty do szkoły później stały się czymś cięższym, z czym muzyka pozwalała mi się oswoić, pomagała jakoś przetrwać ten czas i przełożyć się z 2 miesięcy absolutnego nic nie robienia, albo właśnie robienia rzeczy, na które tylko i wyłącznie ma się ochotę, do robienia rzeczy, których niespecjalnie się lubi. Przyznam szczerze, byłem świetnym uczniem, ale nie wszystko sprawiało mi radość i tej nauki było mniej niż można się było spodziewać. Siedziałem, myślałem, jakie numery najbardziej kojarzą mi się właśnie z takimi szkolnymi powrotami, z tym, jaka zaczyna panować w Polsce aura, z tym pierwszym deszczem, pierwszym zimnem, kupowaniem kurtki na jesień, nowymi skaterskimi butami i nowym BMX-em albo deską i graniem na gitarze i w teatrze. I wyszło, że jest to 50 Cent Hustler's Ambition. Jeden z moich ulubionych numerów z dzieciństwa, który odnosi się bezpośrednio do pierwszego full capa, noszenia czerwonego duraga, wielkiej ochoty na zrobienie sobie warkoczyków, ale braku ochoty na zapuszczenie włosów. Poza tym Kendrick Lamar, Poetic Justice, 2012 rok, początek liceum, płyta Good Kid, Mad City. Absolutny game changer dla mnie

w słuchaniu muzyki, a trzecim numerem niech będzie rok odkryty rok wcześniej, Mac Miller, I Love High School. I tutaj mamy połączenie mojego ulubionego licealnego rapera, czyli właśnie młodego ziomala z Pittsburgha, Long Live, Mac Miller i Ashera Rotha. Był taki gościu, Asher Roth, taki raczej rap dla ludzi właśnie z college'u i nagrał numer I Love College na świetnym bicie, po czym Mac Miller stwierdził, że dobra, dobra, fajnie Asher, ale ja to robię po swojemu. No i jak to zrobił po swojemu? Posłuchajcie, ale najpierw 50 Cent Hustler's Ambition, a później Poetic Justice od Kendricka.

0: Mac Miller. Aha.
1: Czwórka. To słychać. Zaprasza Naked Relaxing.
2: Mówiłem wam poprzednio o swoich powrotach do szkoły, a jest jedna płyta, która z powrotami do szkoły mi się kojarzy, ale bardziej do takiej szkoły życia. 10 lat temu Frankie Ocean wydał Blond. I generalnie sam proces wydawania tej płyty był inny niż wszystko, o czym wam zaraz opowiem, ale na początek trochę prywaty. 2016, mój pierwszy rok mieszkania w Poznaniu, pierwsze studia, bo studiowałem kilka kierunków. Pierwsze złamane serce i wtedy właśnie słyszę Nikes. I zabiera mnie to w podróż absolutnie niesamowitą. I do dzisiaj towarzyszy mi ten album w lepszych, gorszych momentach. Kiedyś totalnie nie mogłem go słuchać bez uronienia jednej łzy. Teraz dużo bardziej pod kątem muzycznym i muzycznej analizy potrafię się skupić na poszczególnych przedmiotach, w miksie, na poszczególnych instrumentach, na warstwie tekstowej, która swoją drogą jest przepiękna, choć nieco chaotyczna i wymaga przeczytania, zrozumienia. 2016, album Blond, Frankie Ocean i sposób rewolucyjny i sposób pokazania środkowego palca całej muzycznej branży. Frank Ocean wtedy był związany z wytwórnią Def Jam. Wytwórnia zobowiązała go do wydania dwóch albumów. Pierwszym była Nostalgia Ultra, właściwie był to mixtape. No i Frank nie chciał wydawać albumu, który nie będzie mu się podobał, na co wytwórnia nie mogła się zgodzić i podsuwała mu swoje własne wytwórniowe pomysły na to, jak ma wyglądać

wgląd ostateczny. Więc co zrobił Frank Ocean? Proste. Na stronie Boys Don't Cry, które jest, samo to hasło jest z nim związane od lat, pojawił się tajemniczy livestream i później 45-minutowy film, podczas którego Frank montuje przedmiot z drewna, który nazywa się Endless. I jak się okazało, to Endless wypełniło potrzebę wydania albumu dla wytwórni Def Jam. Po czym, dokładnie dzień później, zostało wydane Blond i klip do Nike. To było 20 sierpnia, więc prawie wstrzeliliśmy się w datę. I Blond zmieniło sposób. Swoją drogą, Frank dorwał wtedy też bardzo, bardzo fajny, nie wiem jakim cudem nikt się o tym nie dowiedział, niesamowity kontrakt z Apple Music, dzięki któremu Blond wskoczyło tylko i wyłącznie na Apple Music. Serwisy streamingowe też wtedy dopiero, no może nie raczkowały, ale na pewno nie były tak rozpowszechnione, jak są 10 lat później. I zmieniło to branżę, zmieniło to system i pokazało, że jeszcze można być niezależnym artystą, pomimo tego, że od lat jest się w te sidła machiny showbizu uwikłany. I dlaczego Blond było tak ważne i tak rewolucyjne? No bo mamy taki numer jak Nights, który w ciągu swego trwania zmienia beat i jest to dokładnie połowa albumu, połowa jego trwania. Mamy takie rzeczy jak Nikes i doskonały, przepiękny klip. Mamy rzeczy jak Solo, mamy nieoznaczone featuringi od Solange Knowles, mamy featuring od Young Lina, który tam jest jako Jonathan Launder 96, bo taką ma drugą ksywę. Mamy feat od Andre Ice Cold 3000, które nie są nijak opisane. No i mamy też w końcu takie numery jak White Ferrari. Biblia przeżywania swojej młodzieńczej, pierwszej, niedojrzałej, wręcz szczeniackiej miłości i tego, jak można się pięknie różnić, rozłączyć, a nadal myśleć o kimś i o dobrych czasach. I właśnie od tego chyba chciałbym zacząć. White Ferrari, Good Times. Tu trochę nie umiem mówić o tym albumie bez łamiącego się głosu, ale mam nadzieję, że docenicie te starania. A po White Ferrari chciałbym wam puścić Nights, a później Nikes. Naprawdę, Franki, dziękuję, że zdecydowałeś się wydać Blond, bo bez tego moje życie i życie wielu słuchaczy byłoby mniej kompletne, tak bym to nazwał. Posłuchajmy.

0: Štvorka poleca.
1: Ach, pięknie było wrócić do tych młodzieńczych czasów. 10 lat temu miało się lat 20 i pewne rzeczy przeżywało się zupełnie inaczej, w tym takie albumy jak Blond Franka Oszyna. Ale również, no i dobre 15 lat temu ukazał się debiut LCD Sound System i zmienił absolutnie świat muzyki, nie tylko tanecznej, ale także indie. No i właśnie w piątek w paśmie muzycznym Cougar będzie chciała nam przybliżyć 20 lat indie troniki. Jak indie rock podbił klubowe parkiety, jak to zrobił, za pomocą jakich instrumentów, jakie to były projekty. No i tego dowiecie się od Cougar, a fajne były to czasy, no bo parkiet, gitarowa scena przestały być od siebie tak odległe. Cougar przypomni wam moment, w którym właśnie takie zespoły jak The Rapturers, LCD Sound System, Klaxons zmieniły sposób, w jaki kluby grzmiały, i zajmie się tematem, dlaczego właśnie indie trynika stała się jednym z najważniejszych muzycznych zjawisk tamtej dekady, i z tamtej dekady rymuje się hipsteriady, a nie ma hipsterów bez LCD Sound System, więc może posłuchajmy po prostu. Dance Yourself Clean.

0: czwórka. To słychać.
1: To słychać.

Cougar opowie wam w paśmie muzycznym w piątek po godzinie 20 o Indietronice, a ja chciałbym troszkę wrócić czasem do rzeczy, które pamiętam będąc turbo dzieciakiem. Indie Sleaze is back. The Strokes w tym roku wydali nowy album, który jest średni, ale na szczęście wydawali także takie albumy jak Is This It z 2001 roku. No i dzisiaj mamy bardzo, bardzo dużo takich swoją drogą związanych białą okładką ze sobą jubileuszy, bo 10 lat Blond Frank Ocean, 25 lat This Is This It od The Strokes. Dawno nic nie zmieniło tak świata. Może Travis Scott i rap

mainstreamie, czyli A$AP Rocky, Travis Scott, Kendrick Lamar. Ale wtedy Indie Sleaze, rurki, kowbojki, skórzane kurtki, konwersy. Jak ja bardzo chciałem się tak ubierać, jak ja bardzo chciałem to wszystko mieć. I później się to oczywiście wydarzyło i chodziłem na pierwsze indie rockowe koncerty i takie zespoły, poznawał się takie zespoły jak na przykład Psychocukier, ale także Aptekę i starsze polskie projekty. Poznało się wtedy Siekierę i Ludzi Wschodu, czyli album Nowa Aleksandria. Bardzo dużo rzeczy wtedy chłonęło się jako nawet i dziesięciolatek. Fajnie, że Indie Sleaze is back, trochę DDR stara się zrobić coś takiego w świecie klubowym, ale to jest ten gościu w ciemnych okularach i cienkim krawacie od Charlie XCX. Jeśli wiecie o co chodzi, to wiecie o co chodzi. Bardzo mi się to podoba. Idę postukać sobie kowbojskimi butami po kawę. A was zapraszam na kolejną godzinę. Czwórka to słychać.

0: Czwórka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Szefowie go nienawidzą. Znalazł jeden prosty sposób na przyspieszenie godzin w pracy. Codziennie słuchał popołudniowy i nim się obejrzał, było już po robocie. Konkursy, śmieszki, heheszki, dobra muza i przystojny prowadzący.
2: Nie, to nie o Kamilu. Z tej strony Jędrzej Rosiewicz. I na chwilę to ja przejmuję stery.
1: Od poniedziałku do czwartku, od 13 do 16, skutecznie skracam wam popołudnie w pracy. Odpalcie czwórkę i sprawdźcie sami. Do usłyszenia.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Słuchaj, Marian.
4: No?
3: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
4: Aha.
3: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
4: Ta.
3: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
4: No i co, Barbara, i co?
3: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
4: Ta Mariolka to jest naprawdę...
5: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na MediaExpert.pl.
6: Każdego roku blisko

0: Tylko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: Kończy się lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na finał lata z radiem i ostatni w tym roku rodzinny piknik z życia wzięte w Białych Błotach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncert gwiazd. Finał lata z radiem i telewizją polską w Białych Błotach. Już w najbliższą sobotę, od 9 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
2: Jedynka. To jest radio.
3: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest projekt Polski Atom, finansowany z programu Polskiej Energetyki Jądrowej.
1: Sponsorem tytularnym pikników Lata z Radiem jest BYD, producent hybrydowego sedana SIL 5.
4: Po reklamie.

0: Siemanko, z tej strony EPROM, a ty słuchasz Czwórki. Biegaj!
1: Czwórka. To słychać.

0: wyjściu na kawę, po delektowaniu się. No, dobra, żartowałem, tak naprawdę jestem w Barcelonie. Wiem, że w Warszawie aura nieco już jesienna i przyjadę na weekend, możemy się spotkać i tego razem doświadczyć.
1: Autopromocja. Od Fontaines DC i Geese po Arctic Monkeys i The Strokes. Indie, post-punk, shoegaze i ich współczesne mutacje z przystankiem przy rapie, popie czy eksperymencie. Przester to 2 godziny muzyki, rozmów i historii ze świata współczesnej sceny alternatywnej. W każdy czwartek od 21 do 23 zaprasza ZU, czyli Zuza Zielińska. Autopromocja. Reklama.
2: Weźmy głęboki oddech. Podarujmy sobie jeszcze jeden wieczór wakacji. Przed nami kruche napięcie muzyki Agaty Zubel, wielkie emocje koncertu wiolonczelowego Antonina Dworzaka z Iwanem Karizną w partii solowej oraz majestatyczna przestrzeń 7 symfonii Jeana Sibeliusa. Zespół poprowadzi basem Akiki. Nowy sezon z Orkiestrą Polskiego Radia w Warszawie. Sobota, 5 września, godzina 19. Studio imienia Witolda Lutosławskiego. Transmisja na antenie radiowej dwójki. Mecenasem Orkiestry Polskiego Radia jest Totalizator Sportowy. Właściciel marki Lotto, największy mecenas sportu i kultury w Polsce, który obchodzi jubileusz 70-lecia.
1: Po reklamie. Tak jak

0: czwórka. To słychać. Zaprasza Harper.
1: Witam bardzo serdecznie. Trzecia godzina porannego pasma czwórka. To słychać. Przed nami Naked Relaxing na mikrofonie. W głowie się nie mieści, cytując klasyka. Porozmawialiśmy sobie o powrotach do szkoły, porozmawialiśmy sobie o Indie Tronice, o której opowie wam Cougar w paśmie muzycznym w piątek, porozmawialiśmy sobie o tym, dlaczego Indie Sleaze is back, a wcześniej troszkę poruszyłem temat powrotów do szkoły, bo jak wiadomo, w Polsce rok szkolny się już rozpoczął, w Hiszpanii jeszcze nie, rozpoczyna się generalnie różnie, trochę jak ferie w Polsce, w Katalonii jest to 8 września, nie wiem dlaczego tak, ale tak sobie wymyślili. Co czeka? A właśnie, jeśli chcielibyście posłuchać konkretnie całej audycji, albo tego, co działo się jeszcze poprzednio, albo którejkolwiek z czwórkowych audycji, to zapraszam serdecznie na Czwórka Online i tam znajdziecie wszystkie nasze wywiady, podcasty, retransmisje koncertów i dużo, dużo fajnych rzeczy. W tej godzinie porozmawiamy sobie o tym, że gramy co chcecie i przybliżę wam trochę temat audycji. Poznacie klasyk na weekend i dam wam ode mnie muzyczną pocztówkę, gdzie podróżujemy do Paryża. Czwórka, to słychać, Naked Relaxing przy mikrofonie. Zostańcie z nami, a teraz posłuchajmy. Exotic

0: Gramy, co chcecie.
1: Gramy, co chcecie.
2: Gramy, co chcecie. No, nazwa jest dość self-explanatory, jakby to powiedział Brytyjczyk, czyli samowyjaśniająca, jakby to powiedzieć po polsku. Właśnie. Wpadliśmy na pomysł, że jedna z audycji w tygodniu powinna być poświęcona wam, słuchaczom, temu, co lubicie i co chcielibyście usłyszeć na antenie radiowej czwórki. Stąd pomysł, że gramy, co chcecie. Wystarczy napisać do nas maila na czwórka@polskieradio.pl albo zadzwonić 226452100 i dać nam znać, jaki numer wy chcielibyście usłyszeć na czwórkowej antenie. I zwykle tutaj dodaję coś od siebie, ale jest to jeden numer, ale dzisiaj będą to trzy. Mówiłem o Franku Ocean'ie, na płycie Blond jest taki numer White Ferrari, przepiękna rzecz, ale jest też numer, który nazywa się Weissa Ferrari od niemieckiego producenta Nanda. Właściwie Nand jest raperem, beatmakerem i trębaczem. Świetny gościu generalnie. W 2023 roku wydał taki numer Weissa Ferrari, właśnie trochę w hołdzie dla Franka Oceana. Jakież to jest dobre. Tak jak nie byłem przekonany do niemieckiego języka w muzyce, no może poza krótkim momentem, kiedy słuchał się Bushido i Sido na Vivie. Bushido, legenda berlińskiego rapu. No ale wracając do Nanda, takiego połączenia elektroniki, śpiewu i rapu nie słyszałem nigdy.

wcześniej i nigdy później też. Marzy mi się zrobić taki numer ze Szczylem. Szczyl, jeśli tego słuchasz, dawaj do studia. Takie rzeczy jak Vice of a Harry robi się tylko i wyłącznie raz. Ale mówiłem, że będą trzy rzeczy, więc dodaję do tego Nightmare Weź, także Nanda oraz chyba mój faworyt Vasa Zuwein, Carlo Caracho. Teraz właśnie disclaimer dla wszystkich, którzy nie cierpią niemieckiego języka, a wiem, że jest takich osób dość sporo, możecie bezkarnie ściszyć albo skupić się na bicie. Ale dla tych, którym to nie przeszkadza, nadstawcie uszy, ponieważ są to absolutne diamenciki. Czwórka, gramy co chcecie. Tym razem selekcja jest moja, ale wy możecie pisać na czwórka@popolskieradio.pl albo zadzwonić 226452100 i my zagramy, co wy nam podeślecie. A póki co trzymacie selekcję niemieckiego rapu od Naked Relaxing.

0: mich, ich kenn das Gefühl nicht.
1: Klasycznie o tej porze.
2: Klasyk na weekend. Chciałbym tutaj mieć taki dżingiel, chyba muszę dogadać się z Jędrzejem, ale z Jędrzejem na pewno nie będę musiał dogadywać się, jeśli chodzi o numer, który w klasyku na weekend, jak co weekend, a właściwie co czwartek, u nas ląduje. Dlaczego co czwartek? Z czwórką mamy czterodniowy tydzień pracy, tak zaordynowaliśmy. Mam nadzieję, że przyjmie się to w całej Polsce. W Hiszpanii też by się to przydało, szczerze mówiąc. Nawet jako freelancer troszkę odczuwam to, że na plus oczywiście, że tydzień pracy jest czterodniowy. Ale wracając do klasyku na weekend, w ten weekend będzie rzecz, która otworzyła mi głowę na brytyjską muzykę, na UK Garage, na Two Step i przede wszystkim na to, jak rzeczy potrafią być subtelne, a jednocześnie taneczne. Niebieska okładka 1990.

1992. Mówi wam to coś? Jeśli jesteście wytrawnymi diggerami, diggerkami, to wiecie, że chodzi o MJ Cole Sincere. Jakież to jest dobre. Szczerze mówiąc, dawno nie słuchałem tego numeru i klasycznie w porannych audycjach, jeśli czegoś dawno nie słucham, nie przesłuchuję tego w domu i zostawiam sobie te żywe emocje na antenę i na mikrofon. Nie mogę się tego doczekać. Mam nadzieję, że wy też. W klasyku na weekend, w czwartek, 3 września. MJ Cole, Sincere.

0: ci.
1: Kocham te językowe wycieczki. Najpierw był niemiecki rap, później Londyn i jego energia z przepięknym brytyjskim akcentem, a finalnie lądujemy we Francji. Klasyk na weekend swoją drogą, ale ja klasycznie także w czwartki w ostatniej godzinie dzielę się z wami takimi moimi muzycznymi przeżyciami, które zawieram w formie pocztówek. W tym wypadku pocztówką będzie nie jeden numer, nie jeden album, a właściwie cała twórczość francuskiego zespołu Grand Blanc. Dla tych, którzy słuchają moich porannych audycji nie od dziś, ten zespół na pewno obcy nie jest. Mam nadzieję, że stał się również waszym ulubionym. Ale szybko przybliżam. Kwartet, dwoje wokalistów, gitara, bas, syntezatory, perkusja, ale też bardzo dużo eksperymentów, bardzo świetne płyty, takie jak Mémoires Vives, Imi Chamy, albo Halo z 2023 roku, to jest ich ostatnia płyta. Nie są inne, czuć ewolucję, nie rewolucję. Bardzo mi to odpowiada, czuć zmiany instrumentarium. I jeśli puścić pierwszą płytę i ostatnią, to nie brzmią do siebie podobnie. Nvidia Arctic Monkeys. Ale jeśli puszczać piosenki z tych płyt po kolei, to taka właśnie konsekutywność jest aż zanadto widoczna. Dlaczego przypomniałem sobie właściwie o tym zespole? Nie słucham go już tak często. Myślę, że w poprzednich latach był jednym z moich top 3 wykonawców w serwisach streamingowych. Teraz zmieniło się to na poczet muzyki brazylijskiej, do której swoją drogą będę chciał wrócić w przyszłym tygodniu. Ale wracając do Grand Blanc, byłem w kawiarni Café Orval na Poblenou w Barcelonie. I leciał jakiś numer po francusku, zacząłem rozmawiać z baristką i okazało się, że ona jest francuską, więc z automatu przypomniało mi się o Grand Blanc. Zaczęliśmy rozprawiać o tym zespole. Okazało się, że również jest fanką właśnie tego połączenia wokali i duetu kobieta-mężczyzna w linii wokalnej, ale także instrumentów. I także jest to wszystko takie trochę oniryczne, trochę syntowe, ale przede wszystkim też wypełnione życiowymi emocjami. O takich emocjach właśnie chciałbym wam trochę popowiadać. Jedna jest o szalonej miłości, czyli l'amour fou, a druga jest o miłości, ale nie do osoby, a do swojego kochanego miasta. Więc w muzycznej pocztówce od Nakeda podróż do Francji. Grand Blanc, l'amour fou, a później Belleville.

0: Czwórka poleca.
1: Zwykle te ostatnie czwartkowe wejścia są nieco smutne. Dzisiaj dość nostalgiczny odcinek. Pamiętam, że zeszłotygodniowy również taki był. No ale taka pora. Wczesna jesień, późne lato. Ciężko to jakoś zdefiniować. Koniec wakacji, jak śpiewał zespół Kwiaty. Bardzo serdecznie pozdrawiam. Och, dawno tego nie słyszałem. Trzeba odświeżyć. Numer, który mówię, to jest Kwiaty, koniec wakacji. Ale jest o uczuciach niespełnionej miłości. Piękna paralela. Będę uciekał, będę się z wami żegnał. To wielka przyjemność mówić do was, dla was, z Barcelony, gdzie wiem, że czeka mnie piękne słońce, ale jutro jadę w trasę po Polsce, więc jeśli chcecie złapać mnie DJ-sko, to łapcie w Trójmieście, czyli ulica Elektryków, w piątek, a w sobotę w krakowskim Prozaku i na Rooftopie. Opowiadałem również o muzyce z liceum, o Franku Ocean, o Kendricku, o Macu Millerze, no i nie sposób nie wspomnieć też o A$APie Rockim. A$AP Rocky generalnie będzie też grał 14 września w Atlas Arenie w Łodzi. Jestem szalenie ciekaw tego koncertu i trasy po płycie Don't Be Dumb, która jest ciekawa, fajna, rapowa, wyprzedzająca czasy, ale nie siadła mi tak bardzo jak poprzedni album A$APa, czyli Testing, wydane 8 lat temu. Ale wracając, w sobotę w paśmie muzycznym będzie monografia A$APa Rockiego. I takim rapowym akcentem chciałbym się z wami pożegnać. Wielka przyjemność, dobrego weekendu. Naked Relaxing przy mikrofonie, czwórka, to słychać. Ciao!

0: słychać. To słychać. Autopromocja.
1: Tysiące muzycznych możliwości, troje prowadzących.
2: A przede wszystkim wy.
3: Słuchaczki i słuchacze czwórki.
1: W piątkowe popołudnia uwalniamy playlistę, żebyście to wy mogli zapełnić ją waszymi muzycznymi ulubieńcami.
2: Gramy co chcecie, to audycja, którą tworzymy na podstawie waszych muzycznych propozycji.
3: Ślijcie je do nas o dowolnej porze na adres czwórka@polskieradio.pl.
1: Dorzućcie do pisek gramy co chcecie.
2: A w piątki od 18 delektujcie się tym, że czwórka gra waszą muzę.
1: Do usłyszenia.
2: Zuza Zielińska,
3: Damian Sikorski
1: i Adam Smolarek.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka ZOO.
6: Klucze mam, światło zgaszone, co jeszcze? A, okno dachowe, prawie bym zapomniał. Ale zaraz, one zamkną się automatycznie, gdy zacznie padać.
7: Jedno zmartwienie mniej. Elektryczne okna dachowe Velux z czujnikiem deszczu zadbają o bezpieczeństwo twojego domu. A kupisz je w atrakcyjnej cenie. Zapisz się już dziś na bezpłatną poradę na velux.pl.
8: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
9: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
8: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
9: Uff, jest dla mnie ratunek.
8: Tak.
9: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
10: Zdrowit.
11: Tutaj, szybko! Mamy go!
12: Odnaleźliśmy zaginionego turystę. Jest cały i zdrowy.
13: Bez pełnego obrazu łatwo błędne wnioski. Żeby zrozumieć, trzeba zobaczyć i usłyszeć więcej. W TVP Info pokazujemy wydarzenia z różnych perspektyw. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
0: Po reklamie.
14: Tak jak my, nie gra nikt.
15: Cześć, z tej strony Bartek Królik, słuchacie czwórki.

0: To co, gotowi na pogodę? Calvin Harris, Ready or Not, a na ficie Busta Rhymes. Minęła 13.
1: Pogoda.
0: Dziś ciepło, choć pojawią się chmury, może popadać, a nawet zagrzmieć. No słuchajcie, nadchodzi ochłodzenie. Bowiem piątek, sobota, nie mam dobrych wieści dla osób, które wybierają się w tym czasie nad morze. Nie będzie babiego lata, tylko jesienna szaruga, no i trochę popada, ale jeśli chodzi o to, co dzieje się dziś. Obecnie jest najcieplej w Krakowie, 22 stopnie, natomiast najniższa temperatura w Świnoujściu.

0: Ujściu i w Zamościu. 17 kresek pokazują termometry. Jeśli chodzi o deszcze niespokojne, właściwie to nawet spokojne, ale przelotne mogą się pojawić w całej Polsce. Raczej nie będzie rzęsiście padało. Przede wszystkim południowy wschód, północna Polska, natomiast nie zmokną pewnie mieszkańcy Gorzowa Wielkopolskiego i Wrocławia. Jeśli macie trochę słoneczka na niebie, proszę korzystać, bowiem no tego słoneczka to tak różnie. Raz jest, raz nie ma. Końcówka tygodnia trochę z nim słabo będzie. No i trzeba się chyba kierować tym islandzkim słowem, które brzmi solviskubit. Mają tam pojęcie, które oznacza specyficzne poczucie winy wynikające z faktu, że nie wykorzystuje się ładnej, słonecznej pogody na zewnątrz.
1: Autopromocja.
2: Wykończycie robotę, a ja wracam z wami do domu.
3: Cześć Kuba, witam serdecznie.
4: Witam was serdecznie, chłopaki.
2: I dziewczyny też, bo u nas miejsce znajdzie każdy, kto potrzebuje odpoczynku.
5: Mój tata trzymał w najmniejszym pokoju akwaria z rybami. Ryby miały swój pokój i jak chciało się odpocząć, to chodziliśmy do pokoju dla rybek.
2: W tej audycji panuje jedna zasada. Po robocie nie gadamy o robocie.
3: Ja jadę wypocząć, zresetować głowę dla siebie, dla rodziny i tyle.
2: Te trzy godziny należą do nas. Zapraszam od poniedziałku do czwartku między 16 a 19 na Po Robocie. Kuba Jamrozek.
3: Trzymaj się, Kuba. Wszystkiego zdrowego. Cześć.
2: A mój numer chyba znacie. 226452100.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Tę reklamę przygotował człowiek. I podcast też. Mówi Agnieszka Lichnerowicz.
9: Czy państwo czują się Europejczykami i dlaczego?
10: Sednem europejskości jest wspólnota polityczna.
11: Europa ma skórę, nie jest czymś takim domkniętym.
8: Źródła europejskie.
9: Rozmowy o fenomenie naszego kontynentu z wybitnymi gośćmi.
8: Premiera co tydzień w środy w południe na stronie polskieradio.pl, w serwisach streamingowych i na trójkowym kanale YouTube.
12: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
13: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
1: Po reklamie.
14: Tak jak my, nie gra nikt.
15: Strzała z tej strony Kosma Król, słuchacie Radia Czwórka.

0: Ten typ Leprzesz, Biki, Stasiak, Rymek, Martina, Matwiejczuk. No aleście ekipę zmontowali, utwór Nie umiem tańczyć. A to jest...
1: Popołudniowa w czwórce.
0: Ewa Chodakowska. Ewa Chodakowska ogłosiła, że uwaga, po 17 latach rozstaje się z mężem. Z kolei w północno-koreańskiej telewizji został wyemitowany program poświęcony Marii Skłodowskiej Curie. Tymczasem chilijscy naukowcy opracowali kombinezony, które przyspieszają rehabilitację naszych milusińskich pingwinów. To jest podsumowanie najistotniejszych wydarzeń ostatnich dni, no ale są rzeczy ważne i ważniejsze. Do tych drugich należy popołudniówa. A ona się sama nie zrobi. Zrobię ją ja, Alicja Mucha i Kasia Dubrawska. W pierwszej godzinie konkurs dźwiękowy, piosenka przyspieszona lub zwolniona, no i do wygrania klapeczki Kuboty z logo czwórki. To jest unikat. Nigdzie takich nie znajdziecie. W drugiej godzinie znowu nasza radiowa zabawa, czwórkowe gadżety do zgarnięcia. Do odgadnięcia jest hasło, no i my chyba was za bardzo już rozpieszczamy z tymi nagrodami. No ile to można? Także bierzcie póki są. Trzecia godzina, zajadamy się czekoladą, bo jutro jest jej dzień, no ale my chcemy świętować już dzisiaj, także będziemy rozmawiać z technologiem sensoryki, jak w ogóle nasze zmysły tutaj wiążą się z tym, jak nam ta czekolada smakuje, czy po zjedzeniu schabowego taka czekolada dobrze nam wiedzie, czy raczej lepiej coś zjeść wcześniej innego, żeby lepiej czuć tę czekoladkę i czy w ogóle biała czekolada to czekolada, a może mydło, bo znam właśnie takie historie, takie teorie, że biała czekolada to z prawdziwą, nie ma nic wspólnego. Zaczynamy popołudniówę, jest 14 minut po godzinie 13:00.

0: To jest popołudniówa w czwórce.
1: Jeśli ktoś z was teraz słucha czwórki i skończył kiedyś szkołę muzyczną i się zastanawia, po co mi to było, tłukłem tyle ten instrument, fortepian, flet poprzeczny, obój czy czego tamkolwiek bym nie wymienił, to mam dla was coś bardzo dobrego, bo będzie można wytężyć swój słuch i w końcu ten swój słuch absolutny, jeśli takowy po szkole muzycznej posiadacie, wykorzystać.

0: Czas na naszą muzyczną zabawę, a w niej przeboje, ale w nieco innej wersji, bo albo przyspieszone, albo w zwolnionym tempie. No, dziś propozycja ode mnie będzie przyspieszona. Musicie odgadnąć tytuł lub wykonawcę. No i na zwycięzcę czekają kultowe klapeczki Kubota z logo czwórki. Także naprawdę unikacik 226452100, a oto fragment utworu, który jest do odgadnięcia. Prościzna, no, banalne. Ja, wiecie co, tak jak mówiłem, niektórych propozycji Kamila w życiu bym nie odgadł, to akurat bym odgadł, no wiadomo, przygotowywałem jednak też ten kawałek, ten fragmencik 226452100. Mogę wam dać tylko taką jedną podpowiedź, że obok Roty Marii Konopnickiej to jest największy hit świata. 226452100, a teraz gramy nowość, utwór, który trafia do stałej rotacji, Denzel Curry, Kenny Beats, Jeba i utwór Difference.
1: To jest nowość czwórki.

0: 25 minut po godzinie 13. 226452100 to numer do naszego studia. Bawimy się, muzyczna zabawa w pierwszej godzinie popołudniowy. Przyspieszony fragment utworu wybrzmiał kilka chwil temu na naszej antenie. No i trzeba zgadnąć tytuł albo wykonawcę. Gosia jest z nami. Cześć, Gosiu.
1: Hej, hej.
0: Jak tam ci mija czwarteczek?
1: A w porządku, właśnie obiadek wleciał, więc przyjemnie.
0: Obiadek wleciał. Jakaś mizeria, schabowy, czy chińczyk, czy coś jeszcze innego?
1: No, zgadłeś, bo mizeria, ale akurat pierci drobiowy, kotlet i ziemniaki. No
0: a, więc... proszę bardzo. Bardzo dobrze, bardzo ładne, ładnie obiadek patriotyczny. No to w takim razie, jak myślisz, co to było teraz? Co poleciało na naszej antenie te parę chwil temu?
1: No to będę zgadywać, czy to jest Last Christmas?
0: No i mamy to. Brawo, brawo, brawo. Mówiłem, że nie będzie trudno. Gosiu, czy ty odliczasz już dni do świąt?
1: No chyba nie. Cieszę się jeszcze latem, ostatnimi ciepłymi dniami.
0: Ja właśnie tak sobie sprawdziłem, bo jeszcze tu podkreślę, że 113 dni pozostało do Bożego Narodzenia. Wszedłem sobie w komentarze dzisiaj na YouTubie pod Last Christmas. Wham! George Michael oczywiście śpiewa. No i tam jest naprawdę spory ruch. Ludzie słuchają tego w trakcie lata.

0: a piszą, że dodają to do swojej playlisty, no bo to jest ponadczasowy kawałek. Gosiu, klapeczki czwórkowe trafiają do ciebie. Jeszcze raz ci serdecznie gratuluję. Pozdrawiamy cię, do usłyszenia.
1: Dzięki, również pozdrawiam, cześć.
0: Natomiast wysłuchacie czwórki Polskiego Radia, prawdopodobnie pierwszej stacji w Polsce, która jako pierwsza zagrała w tym roku, zagra za chwilę Last Christmas specjalnie dla was.

0: Poleciałoby się w kosmos. Apollo 440 i Deeper Dub na antenie czwórki.
1: Popołudniowa w czwórce.
0: No ci młodzi ludzie to naprawdę ostatnio szaleją. W zeszłym tygodniu 15-latek rozbił Maybacha należącego do rodziców. Proszę bardzo, Polakom zaczyna się powodzić. Śmigał po trasie szybkiego ruchu S11, no ale stracił panowanie nad tym potężnym SUV-em. Luksusowym uderzył w barierki. Auto, słuchajcie, warte ponad 1,5 miliona bańki. No teraz pewnie trochę ta jego wartość po tym wypadku spadnie, no ale był trzeźwy, podróżował sam, nie miał jednak prawa jazdy. Teraz się z kolei okazuje, że kolejny młody człowiek, 16-latek, śmigał motorowerem elektrycznym, ale nie miał tablicy rejestracyjnej, nie miał uprawnień do kierowania tym jednośladem, no i pojazd został odholowany. Matka nastolatka dostała 5000 mandatu, ale go nie przyjęła. No matka kocha najbardziej i zawsze będzie do końca swoich dni wierzyć w niewinność syna, tak? To jest po prostu ta natura stworzona. Nadkomisarz Krzysztof Nowacki z Komendy Miejskiej Policji w Elblągu powiedział, że sprawa teraz trafi do sądu rodzinnego.
2: 16-latek na swoim profilu ogólnodostępnym zamieszczał tego typu sytuacje, kiedy jeździ na jednym kole, kiedy porusza się takim właśnie motorowerem bez tablicy rejestracyjnej po jezdni i stwarza zagrożenie w ruchu drogowym. Ten materiał oczywiście zostanie dołączony do wniosku policyjnego i trafi do sądu rodzinnego i nieletnich.
0: Nadkomisarz Krzysztof Nowacki dodał także, że młodzi często prowokują niebezpieczne sytuacje na drodze.
2: Po to właśnie, aby zamieścić taki materiał w internecie i czerpać z tego tytułu popularność chociażby wśród swojego grona rówieśników.
0: No bo żeby kierować motorowerem, trzeba mieć ukończone 14 lat, to i tak całkiem mało, i prawo jazdy kategorii AM. Swoją drogą ja już czasem po prostu wyrywam sobie włosy z głowy, jak widzę tych wszystkich

wszystkich śmigających kurierów opatulonych w te różne puchowe kurtki. Jakoś to jest takie dziwne, nie? Że zawsze ci kurierzy, dużo takich się widzi, że latem jeżdżą w grubych puchowych kurtkach, może im

0: love. Czasem hip-hop, czasem rap, a czasem właśnie takie spokojne rytmy od Metronomy i Everything Goes My Way. Na pewno idzie wszystko po myśli tych, którzy zainwestowali niedawno w ropę. No po ataku Stanów Zjednoczonych na Iran cena za baryłkę wystrzeliła. Swoją drogą, bo tak się powtarza, baryłka, baryłka, baryłka. Co to jest ta baryłka? Baryłka to jest 159 litrów, po prostu. Natomiast wszystko też idzie po myśli tych, którzy zainwestowali w kakao, bowiem od lutego cena kakao wzrosła o ponad 130%. No i powodem tego są obawy o przyszłoroczne zbiory w Afryce Zachodniej, gdzie produkuje się większość światowego kakao. Polski analityk firmy eToro Paweł Majtkowski powiedział, że w najbliższym czasie czekolada nie stanieje.
1: Nawet jeśli ceny kakao na giełdach przestaną rosnąć, producenci wciąż będą przenosić na sklepy te wcześniejsze podwyżki. Warto też pamiętać o tak zwanym zjawisku shrinkflacji, czyli zmniejszaniu się tabliczki czekolady. Coraz częściej zamiast 100-gramowej tabliczki kupujemy 90, a nawet 75 gramów produktu za podobną cenę.
0: Z kolei odwrotną sytuację obserwujemy na rynku kawy, podkreślał Paweł Majtkowski.
1: Po 2 latach bardzo wysokich cen światowy rynek przechodzi z deficytu w kierunku nadwyżki. Brazylia notuje rekordowe zbiory arabiki. W Wietnamie zwiększył się także eksport robusty. To sprawia, że podaż wyraźnie przewyższa obawy o dostępność kawy. W efekcie ceny arabiki są już o 1/3 niższe niż pod koniec ubiegłego roku.
0: Ekspert dodał, że niższe ceny kawy już zaczynają przekładać się na to, ile za nią płacą konsumenci. Powiedział, że w lipcu w polskich sklepach kawa była tańsza o niecały procent w porównaniu z czerwcem. No super, tylko że ta zmiana to tak chyba ledwo zauważalna. No wiecie co, to jest skandal, żebyśmy w Polsce płacili prawie 2 dyszki, a czasem ponad 20 zł za kawusie. Włosi to wiedzą, jak się dogadać z rządem. Tam przecież były pomysły, żeby wzrosła cena za espresso. No ale oni się nie dali. Oni powiedzieli stanowcze nein, no, nie, no po włosku chyba, prawda? No chyba tak. Natomiast 1,5 euro, 2 euro, 2,5 euro, no to jest rozsądna cena za kawusie. My tutaj też o czekoladzie, a o czekoladzie będziemy też rozmawiać w 3 godzinie popołudniowej. Będzie rozmowa o czekoladzie w wielu wymiarach, bo odwiedzi nas Ania Żelazko, która jest młodszym technologiem sensoryki w firmie Wedel. No i porozmawiamy o tym, czy biała jest rzeczywiście czekoladą i jak profesjonalnie tę czekoladę smakować. Teraz gramy na naszej antenie Franklina, powiem, nie powiem.

0: Czwórka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Dość siedzenia za szybą. Czwórka wychodzi na dzielnie. We wrześniu w każdą sobotę wyskakujemy ze studia i sprawdzamy Warszawę od środka. Bez pocztówek, bez przewodnikowych oczywistości. Za to z ludźmi, lokalnymi historiami, kulturą i wszystkim tym, czym naprawdę żyje dana dzielnica. Na początek Białołęka. Jedni powiedzą daleko, inni jesteśmy u siebie, a my sprawdzimy, jak jest naprawdę. Czy Białołęka to nadal sypialnia Warszawy? A może śpi tylko ten, kto nigdy tam nie był? Będą ludzie z dzielni, lokalne historie, sąsiedzi i to, czego nie da się zaplanować wcześniej. My meldujemy się w Parku Picassa. Jeśli jesteście w Warszawie, to wpadajcie. Jeśli gdziekolwiek indziej w Polsce, to po prostu nas słuchajcie. Czwórka na dzielni.
2: Czwórka na dzielni.
1: Białołęka, najbliższa sobota, od 15 do 18. Zapraszamy.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Patrz, Barbara, ale w Media Expert jest mega.
4: No.
3: A tamta to jest mega.
4: Mega, mega.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
6: Ty plus chwila słodkiej przyjemności równa się promka w Carrefourze. Czekolada Milka od 80 do 100 gramów w promocji 2 plus 2 gratis. Oferta ważna do 5 września.
7: Carrefour w sumie najlepszy jest.
0: Po reklamie.
8: Tak jak my, nie gra nikt.
9: Kastopio, Kastopio,
10: siemano, z tej strony BRK.

0: I jeszcze 2 godziny i będzie po robocie. Na zegarach godzina 14.
1: Pogoda.
0: Jak podaje profil Astro Life na Facebooku, zostało równe 400 lat do całkowitego zaćmienia Słońca, którego pas będzie przecinał północną Polskę. Także może ktoś z was ma w planach oglądanie. Nie planujcie żadnych wizyt u lekarza na 3 września 2426 roku, żeby potem nie było pretensji, żeby nie było zgrzytu zębów i płaczu. Jak podaje Astro Life, będzie transmisja z tego wydarzenia. Pytanie, czy technologia do tego czasu tak się rozwinie, właściwie do tego czasu, w ciągu następnych kilkunastu lat, że będziemy mogli żyć tak długo. Wracając na Ziemię, jeśli chodzi o to, co dzieje się dzisiaj w Polsce, no to dzieje się właściwie nie za wiele, bo burz nie ma, ewentualnie może zagrzmieć trochę w Świnoujściu albo w Rzeszowie i okolicach. Temperatura bardzo przyjemna, najcieplej w Krakowie, obecnie 23 stopnie, a najchłodniej w Koszalinie, 17 kresek pokazują termometry. Przelotne opady deszczu możliwe właściwie w całej Polsce, także zabierzcie ze sobą parasol, jeśli zamierzacie wybrać się na taki czwartkowy, późno popołudniowy spacerek. Lubuskie województwo i dolnośląskie. Tam raczej żadna kropla nikomu na głowę

0: nie spadnie, a w ciągu nadchodzących dni no nie zmieni się za dużo. Ewentualnie weekend zrobi nam się ciut chłodniejszy. Z kolei jutro na południowym wschodzie województwo dolnośląskie, śląskie i opolskie i jeszcze małopolskie do tego. Tam może być naprawdę przyjemnie, bo termometry mogą wskazać nawet 26 stopni.
1: Autopromocja.
2: Młodość, urok i zajawka.
3: Czasem zagramy w szachy, czasem pożyczymy sobie sól. A codziennie spotkamy się na pogaduchy.
2: Jak sąsiad z sąsiadem.
3: Jak pies z kotem.
2: Jak smolarek z delemem.
3: Najciekawsi goście.
2: Tu u nas.
3: Od poniedziałku do czwartku.
2: 19:21.
3: Chłopaki z sąsiedztwa.
2: Yeah.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś lody Bongelati 900 i 1000 ml. 1 plus 1 za grosz. Miksuj dowolnie. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 13,49. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
7: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
8: Zdrowit. Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care LTD. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o.
9: Brzmi jak początek podróży? A to ucieczka przed wojną. Zanim wyrobisz sobie zdanie, poznaj cały obraz. W 19:30 przedstawiamy informacje z szerszej perspektywy. Program informacyjny 19:30. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
10: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
11: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
12: No.
11: A tamta to jest mega.
12: Mega, mega.
13: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
1: Po reklamie.

0: To jest popołudniowa w czwórce.
1: Przy mikrofonie Jędrzej Rosiewicz i teraz będziemy składać kondolencje. Stało się, po 20 latach portal zapytajonet.pl kończy działalność. Dziesiątki milionów pytań, setki milionów odpowiedzi. No prosiło się tam czasem o rozwiązanie pracy domowej z matmy, choćby, albo z Polaka też czasem. Ktoś na Facebooku porównał zamknięcie stronki do spalenia Biblioteki Aleksandryjskiej. No jest w tym trochę prawdy. Zapytajonet.pl przestanie działać 30 września, więc to już jest ostatnia chwila, by sprawdzić, o co pytaliście.

0: lata temu innych użytkowników. Ja próbowałem się zalogować na swojego starego maila i kurczę, nie mogę, no chyba jakiś innego tego maila miałem, także będę musiał poszperać, bo byłem użytkownikiem. Tymczasem ja zaraz będę was pytać o hasło do odgadnięcia, bo zaczynamy naszą radiową zabawę, w której do zgarnięcia są czwórkowe gadżety. Azyl Przona VBS, teraz na antenie czwórki.
1: Odbijam się o kanty, mam dziś czas na styk. Ruchy funky, bo bardzo lubię tańczyć. Bardziej lubię, gdy się patrzysz.

0: Brzmi jak impreza na osiedlu, no tak miało brzmieć. Block party i bankiet na naszej antenie.
1: Ten tylko o jednym myśli.
0: Ale my was rozpieszczamy. O matko bosko, czas na kolejną zabawę, no i w niej nasze czwórkowe gadżety do zgarnięcia. No wiecie, na czym polega ta zabawa. Zawsze w drugiej godzinie popołudniowej robimy taką zagadkę. Zagadka, słowo do odgadnięcia, właściwie hasło, bo to może być jedno albo więcej słów. Podaję kategorię. Kategoria to ludzie. Wczoraj był Krzysztof Ibisz, dzisiaj ktoś inny. No i wy dzwonicie, zadajecie pytania, ale tylko takie, na które mogę odpowiedzieć tak lub nie. 226452100. Kategoria ludzie. Jedno pytanie plus strzał, ale ten, kto pierwszy się dodzwoni na naszą antenę, ma dwa pytania. 226452100 to numer do czwórki. Dzwońcie.

0: Wizjoner brytyjskiego drum and bassu, tak o nim mówią. Halogenics wybrzmiał na antenie czwórki.
1: Ten tylko o jednym myśli.
0: 226452100 to numer do naszego studia. Bawimy się, zagadki słowne, hasłowe, no i czwórkowe gadżety do zgarnięcia. Przypominam, że kategoria to ludzie i mamy pierwszego słuchacza, jest nim Janek. Cześć Janie.
2: Cześć.
0: Janku, zanim jeszcze...
2: na pytanie jednocześnie kupując mleko.
0: Kupując mleko, naprawdę. Ale jakie takie od krówki gdzieś tam, czy w markecie jesteś?
2: Jestem w markecie, także nie wiem, czy od krówki. Mam nadzieję, że jeszcze od krówki, nie syntetyczne, ale tego się nie dowiemy pewnie nigdy.
0: No bo to najlepsze takie proste od krówki, jak jeszcze ciepłe, nie? To dopiero jest smaczek pychotka. Dobrze, Janku, ty z racji tego, że dodzwoniłeś się jako pierwszy, masz dwa pytania, a potem strzała. To dawaj.
2: Fantastycznie. Pierwsze pytanie to, czy to jest aktor?
0: Czy to jest aktor? No nie jest to aktor. Aczkolwiek, zaczekaj, bo z tego co pamiętam, on się pojawił, to był dosłownie taki epizod gdzieś tam, ale nie, skreślamy, bo to was po prostu, wiecie, to was zmyli. On nie jest aktorem, nie.
2: Czyli to jest osoba znana, która brała udział, gdzieś tam miała jakiś epizod aktorski, okej, rozumiem.
0: Jakiś malutki, maluteńki.
2: Malutki. Dobrze, jakie następne pytanie?
3: Nie.
2: Okej, dobrze, to drugie pytanie. Ja w takim razie, czy to jest osoba z Polski?
0: To jest osoba z Polski, tak jest. Lecimy patriotycznie, szukamy Polaka, ale nie aktora. No i teraz już musisz strzelać.
3: Nie można było, czy to jest chłopak czy dziewczyna.
2: Wiem, czy to jest chłopak czy dziewczyna, bo wiemy, że to jest mężczyzna, wiesz, bo to jest sprytne pytanie bardzo. Czy aktor załatwia już dwa?
0: A,
2: że to jest nie aktor,
0: dobra.
2: I jednocześnie już wiemy, że mężczyzna.
0: Brawo, brawo, tak. Główka pracuje. Tak. No dobra, ale strzała teraz.
2: Okay. Dobra, szybki strzał. To w takim razie jest Krzysztof Cugowski.
0: Krzysztof Cugowski to nie jest niestety, ale on to ma niezłe głosisko. Dzięki Janku, pozdrawiamy i pozdrawiamy twojego pomocnika również. Trzymaj się.
2: Dziękujemy bardzo.
0: Maciek jest razem z nami. Halo Maćku.
4: Cześć, dzień dobry.
0: Ja ci tylko jeszcze przypomnę, że nie szukamy Krzysztofa Cugowskiego, ale szukamy Polaka, który jednak nie jest aktorem.
4: No dobrze, to się nasuwa pytanie, czy to jest piosenkarz.
0: To nie jest piosenkarz, nie... To teraz już strzał.
4: To teraz strzał. Stanisław Lem.
0: Stanisław Lem. Czytałeś bajki robotów?
4: Pamiętam przez mgłę, że miałem to w ręce, tak.
0: No właśnie, ja pamiętam w szkole i się bardzo wynudziłem, no ale to byłem dzieciakiem i jeszcze nie rozumiałem, więc chyba czas wrócić i docenić kunszt naszego wizjonera, ale nie jest to Stanisław Lem. Dzięki za telefon, pozdrawiamy cię serdecznie. Adam jest razem z nami. Halo Adamie.
5: Cześć, Jędrzej.
0: No, witam cię serdecznie. Proszę o pytanko.
5: Mógłbyś mi przypomnieć może?
0: Kogo tam wykluczamy, tak? Dobra, już przypominam. Tak. Stanisław Lem to nie jest on, a nie jest to również Krzysztof Cugowski. Nie szukamy piosenkarza ani aktora, ale szukamy Polaka.
5: Okej. Okay. Czy on jest może emerytowany? Jakiś...
0: Czy
5: to jest osoba emerytowana?
0: Czy to jest osoba emerytowana? Nie, on jest aktywny.
5: Okej. Okay. Aktywny, ale tak powiedziałeś z takim zawahaniem trochę, więc... a jeszcze drugie pytanie mogę zadać, tak?
0: No nie, to już lecimy ze strzałem.
5: A, dobra.
0: Dawaj, może trafisz. Może to będzie złoty strzał.
5: Kurde, Markowski?
0: Markowski, a imię poproszę, bo Markowskich paru jest.
5: Grzegorz.
0: Nie, Markowski. Nie, to nie jest Grzegorz Markowski. Pozdrowienia serdeczne, trzymaj się, dzięki. Michał jest na antenie czwórki. Cześć Michale.
6: Cześć.
0: No to jakie masz pytanie?
6: Czy jest to osoba związana ze sportem?
0: No tak, jest ze sportem związana.

0: Dobra, to mam typ. Czy to Mateusz Borek?
1: Nie, aczkolwiek wiesz co? Chodziło mi wczoraj po głowie, żeby Mateusza Borka, Matiego tutaj dać. No ale niestety...
0: Jaki to aktorski się zgadza.
1: Tak, tak, tak. Jaki to był film? Jejku, weź mi przypomnij. Chłopaki nie płaczą?
0: Jakiś polski taki z tych ciekawszych.
1: Tak, to był chyba, to chyba Chłopaki nie płaczą, jeśli dobrze pamiętam. On tam miał chyba jakąś jedną linijkę.
0: Tak, tak. Ale bardzo zapamiętam.
1: Tak, pamiętna scena. Dzięki serdeczne. Trzymaj się, dzięki, pozdrowienia. 226452100, kategoria ludzie, szukamy Polaka, który jednak nie jest aktorem ani piosenkarzem, no jest sportowcem. Dzwońcie do nas pod numer 226452100, a teraz linia nocna i też trochę sportu na antenie. Hulajnogi, tylko nie śmigajcie za szybko. Do 20 km? Nie, wolniej na tych chodnikach.

0: Nogi bało się do tego podczas juwenaliów. Linia nocna i hulajnogi na antenie czwórki.
1: Ten tylko o jednym myśli.
0: Przy mikrofonie Jędrzej Rosiewicz i zachęcam was do wzięcia udziału w naszej radiowej zabawie, w której do zgarnięcia są czwórkowe gadżety 226452100, kategoria ludzie. I wiemy, że szukamy Polaka, sportowca do tego. 226452100. Wojtek jest razem z nami. Cześć Wojtku.
2: Cześć, cześć, witam was.
0: Co ci tam chodzi po głowie w takim razie?
2: Nic mi nie chodzi po głowie, jeśli chodzi o chodzenie po głowie. Natomiast chodzi mi w myślach to, czy to jest żyjąca osoba.
0: Żyje, żyje, ma się dobrze, no pewnie.
2: Też, czy to jest może Andrew Gołota?
0: Nie, to nie jest Andrew zza oceanu. Niestety, to nie jest Gołota. Dzięki serdecznie za telefon.
2: Dzięki,
0: trzymaj się.
2: Hej.
0: Dorota się do nas dodzwoniła. Cześć Doroto.
3: Dzień dobry, cześć, witam.
0: Ja ci tylko przypomnę, szukamy sportowca Polaka.
3: Zatem ja bez zadawania pytań, Przemysław Saleta?
0: Przemysław Saleta, no nie, niestety.
3: O, szkoda.
0: Odpowiedź nieprawidłowa, dzięki, pozdrowienia.
3: Dziękuję,
0: Paweł się do nas dodzwonił. Cześć Pawle.
4: Cześć, cześć. Czy to jest osoba związana gdzieś ze sportami walki?
0: No, oczywiście, że tak.
4: Mariusz Pudzianowski.
5: Reasumując wszystkie aspekty kwintesencji tematu, dochodzę do fundamentalnej konkluzji.
0: Że jesteś, Pawle, zwycięzcą! Brawa!
4: Yeah.
0: Dobre, dobre, dobre, dobre. Mariusz Pudzianowski, czyli Duma Białej Rawskiej. Chciałoby się złożyć mu życzenia urodzinowe, ale jeszcze kilka miesięcy

0: musimy poczekać do 7 lutego. No chłop jak dąb. No to w takim razie czwórkowe gadżety trafiają do ciebie, Pawle. Gratki, gratki serdeczne.
1: Cieszę się, dzięki.
0: A my słyszymy się za chwileczkę, bo jeszcze zagramy teraz. Age i Bass Down. Mariusz Pudzianowski, dzisiaj Polska górą.

0: 3 września to Dzień Wieżowców, a w czwórce mamy Dzień Dobroci dla Zwierząt.
1: Ten tylko o jednym myśli.
0: A co, lecimy z kolejnym hasłem, jak tak już się rozkręciliście, gadżety czwórkowe do zgarnięcia, kto bogatemu zabroni. Nowa kategoria, kategoria ludzie. 226452100. Ruszcie głowy, ruszcie mózgi, odpalcie wszystkie swoje szare komórki, które gdzieś tam sobie jeszcze pochrapują. Zadzwońcie do nas pod numer 226452100, zadajcie pytanie, strzelajcie i zgarniajcie nasze gadżety.

0: tylko o jednym myśli.
1: Moi drodzy, kontynuujemy naszą radiową zabawę 226452100, kategoria ludzie. Idziemy w to, ciśniemy to dalej. Był Mariusz Pudzianowski, to teraz czas na inną osobę. No ale dobra, już nie będę się rozgadywał, bo zaraz wam zacznę tutaj podpowiadać. Michał jest razem z nami, cześć Michale.
2: Cześć, ponownie.
1: Siemanko, no to w takim razie może tym razem się uda. Dawaj, dwa pytania masz jako pierwszy dzwoniący.
2: Czy ta osoba pochodzi z Polski?
1: Pochodzi z Polski.
2: Czy tą osobę możemy nazwać artystą?
1: No wiesz co, swego rodzaju jest artystą. Nie jest... jest artystą tak, jeśli metaforycznie mielibyśmy to ująć, to tak.
2: Bardzo, bardzo dziwne podpowiedź.
1: Nie mogę więcej, nie mogę, nie mogę.
2: Czyli nie zobaczymy tej osoby, nie wiem, na dużym ekranie czy na scenie.
1: No
2: tak?
1: Już nie podpowiem, już musisz strzelać. Imię i nazwisko poproszę, albo ksywę, cokolwiek.
2: Czyli posiada ksywę, tak?
1: Okay. No, nie, ja nie wiem, ja po prostu powiedziałem, wiesz, to co wiedziałem. Już nic więcej nie mówię, tutaj nie bierz mnie pod włos.
2: Dobra. To będzie Marek Papszun?
1: Marek Papszun, no niestety nie jest to Marek Papszun. Chociaż okay. Artysta futbolu, pewnie niektórzy by tak może go określili. Dzięki serdeczne, trzymaj się. Michał uważał, że chodzi o Marka Papszuna, trenera Legii, która ostatnio zebrała Bęcki, przegrała z Motorem Lublin 0-3, no istna kompromitacja. Swoją drogą Mileta Rajowicz idzie na wypożyczenie. Oj, ale teraz głęboki oddech wzięli kibice stołecznego klubu. Kategoria ludzie. 226452100. Dzwońcie. Luzka,

0: Young Franco, Earth Gang i Jafang Lose Control, a w czwórce wszystko pod kontrolą.
1: Ten tylko o jednym myśli.
0: 226452100 to numer do czwórki, czwórkowe gadżety do zgarnięcia. Słuchajcie, no nie kupicie ich nigdzie indziej, możecie je tylko zgarnąć na naszej antenie. No tylko trzeba odgadnąć, co mi tam siedzi w głowie. Kategoria ludzie 226452100. Paweł się już ze swojej nagrody cieszy, to był Mariusz Pudzianowski, a teraz szukamy jakiegoś innego Polaka. Sylwek jest razem z nami. Cześć Sylwku.
2: Dzień dobry, cześć, Sylwester z Leszna.
0: Pozdrawiamy całe Leszno.
2: Halo?
0: Halo, halo, słychać cię. Sylwku, jakie jest pytanie?
2: Czy to jest kobieta?
0: Nie, szukamy przedstawiciela płci brzydkiej.
2: Polityk?
0: Już musisz strzelać. Jedno pytanie i strzał.
2: Aha, no dobra, to strzelam. Wojciech Mann,
0: niestety nie jest to Wojciech Mann. Dzięki za telefon, pozdrawiamy cię. Tomasz się do nas dodzwonił, cześć Tomku.
3: Cześć, to ja będę od razu strzelał jak snajper. Robert Makłowicz?
0: No i bardzo dobrze, gratulacje. Ja nie wiem, że jak ktoś to... No słuchaj, no nie, no naprawdę, znakomita odpowiedź. Co ci się działo w głowie? Dlaczego akurat myślałeś, że ja właśnie myślę o Robercie Makłowiczu?
3: Wiesz co, jak o tym artyście powiedziałeś, no, że jest pewnego rodzaju artystą.
0: No widzisz, czyli gdzieś tam między słowami wyczytane. No gratki, czwórkowe gadżety trafiają do ciebie. Pozdrawiamy cię bardzo serdecznie.
3: Dzięki, pozdrówki.
0: Za kwadrans godzina 15, a my teraz gramy utwór o bardzo wdzięcznym tytule Ziggy Ziggy.

0: Autopromocja.
1: Od Fontaines DC i Geese po Arctic Monkeys i The Strokes. Indie, post-punk, shoegaze i ich współczesne mutacje z przystankiem przy rapie, popie czy eksperymencie. Przester to 2 godziny muzyki, rozmów i historii ze świata współczesnej sceny alternatywnej. W każdy czwartek od 21 do 23 zaprasza ZU, czyli Zuza Zielińska.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka ZOO.
0: Po reklamie.
3: Tak jak my.

0: hejka, z tej strony guest Julka. Właśnie słuchacie Czwórki.
1: Pan Darek nie umie w small talk, ale z pytego o ryby staje się Gracja Lorko.
2: Czwórka. To słychać.

0: Tu Czwórka Polskie Radio, jest godzina 15.
1: Pogoda.
0: Kolejne godziny w całej Polsce przyniosą umiarkowane i duże zachmurzenie. Wszędzie właściwie wystąpią przelotne opady deszczu w drugiej części dnia, czyli właśnie teraz. Na zachodzie oraz na północnym zachodzie opady mogą być ciągłe, okresami nieco silniejsze, zwłaszcza na Pomorzu i południowym wschodzie. No i tam też niewykluczone są burze, także proszę się schować gdzieś pod daszkiem. Jeśli chodzi natomiast o temperaturę, obecnie najcieplej jest w Tarnowie 23 stopnie, 7 stopni, 6 stopni mniej jest w Ustce, która jest najchłodniejszym miejscem w Polsce. Natomiast jutro sporo chmur na niebie, przelotne opady deszczu, na północy kraju może zagrzmieć. Temperatura maksymalna od 16 stopni Celsjusza na północy, przez około 20 w centrum, do 23 kresek na południowym wschodzie kraju.
1: Autopromocja.
2: Wy kończycie robotę, a ja wracam z wami do domu.
3: Cześć Kuba, witam serdecznie.
4: Witam was serdecznie, chłopaki.
2: I dziewczyny też, bo u nas miejsce znajdzie każdy, kto potrzebuje odpoczynku.
5: Mój tata trzymał w najmniejszym pokoju akwaria z rybami. Ryby miały swój pokój i jak chciało się odpocząć, to chodziliśmy do pokoju dla rybek.
2: W tej audycji panuje jedna zasada. Po robocie nie gadamy o robocie.
3: Ja jadę wypocząć, zresetować głowę dla siebie, dla rodziny i tyle.
2: Te trzy godziny należą do nas. Zapraszam od poniedziałku do czwartku między 16 a 19 na Po Robocie. Kuba Jamrozek.
3: Trzymaj się, Kuba. Wszystkiego zdrowego. Cześć.
2: A mój numer chyba znacie. 226452100.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Marian, o czym myślisz?
7: A, o tych multirabatach Media Expert, piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
6: O, mega okazja.

0: w Media Expert.
1: A no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
2: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty zapraszają na nowy plenerowy cykl. Już w najbliższą sobotę o godzinie 17:00 Słuchowiska na Leżakach na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Michaliny Łabacz i Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Martyny Wawrzyniak i Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Przyjdźcie i posłuchajcie.
4: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
5: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
6: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
7: Po reklamie.

0: popołudniowa w czwórce.
1: Jeszcze niecała godzinka i będzie już po robocie. Błogosławiony czas, fajrantos i tak dalej. Tymczasem my porozmawiamy sobie trochę o najsmaczniejszym wynalazku ludzkości, jakim jest... Zgadliście, czekolada. Wystarczy, że zje się kawałek i od razu poprawia się humor. Ja tak miałem. No zdarzało się, że brałem taką czekoladę, odpakowywałem ją i jadłem po prostu tak jak batonika, bo byłem zakochany w jej smaku. Co prawda dzień czekolady będziemy obchodzić jutro, ale nam w czwórce się bardzo spieszy i my już dzisiaj rozpoczynamy świętowanie. Ja po audycji idę na stówę sobie kupić jakąś tabliczkę, ale wcześniej Ania Żelazko, młodszy technolog sensoryki w firmie Wedel, opowie nam o tym, jak w profesjonalny sposób smakować czekoladę i jak nastrój, czy otoczenie, czy na przykład nasze doświadczenia życiowe mogą wpłynąć na smak czekolady. I odpowiemy też sobie na jedno bardzo ważne pytanie. Czy biała czekolada to czekolada? Zostańcie z nami.
0: Obiady czwartkowe.

0: kan słów. O wschodzie czy o zachodzie słońca czekolada zawsze smakuje dobrze. Daniel Godson, Mulatę i Wschód na antenie czwórki.
1: Obiady czwartkowe.
0: Chrup, chrup, chrup, ale przy jedzeniu czekolady raczej chrupania nie słychać. No chyba, że są jakieś chrupki w niej, bo też tak się zdarza. O czekoladzie porozmawiamy sobie teraz z Anią Żelazko, która jest młodszym technologiem sensoryki w firmie Wedel. Witaj w naszym studiu.
2: Cześć, bardzo dziękuję za zaproszenie.
0: Czy już czekoladka była dziś jedzona? Jakiś obiadek lub śniadanko czekoladowe?
2: Tak, czekolada dzisiaj była, świętujemy dzisiaj. Zaczynamy wczesne świętowanie
0: Dnia Czekolady.
2: Więc już dwie kostki czekolady gorzkiej musiały wlecieć.
0: Tylko dwie kostki? Ja myślałem, że te dwie tabliczki co najmniej zjadłaś.
2: Nie, no, trzeba ostrożnie.
0: No tak, bo tutaj kubki smakowe Ani są szczególnie narażone. Narażone, no gdzie? To jest chyba sama przyjemność. Ale o tym jeszcze porozmawiamy. Natomiast jaka jest twoja ulubiona czekolada?
2: Moja ulubiona od lat niezmiennie jest to gorzka z nadzieniem truskawkowym.
0: O, ciekawe połączenie. Mm-hmm. Gorzka. A nie ciągnęło cię w kierunku tych takich bardziej słodszych?
2: Nie, zdecydowanie od zawsze wolałam te takie klasyczne, gorzkie, mocne smaki.
0: No to ja jestem team czekolada bakaliowa, ale też lubiłem białą czekoladę. I tu się pojawia problem. Czy rzeczywiście biała czekolada to czekolada?
2: Odpowiadam. Tak, biała czekolada jest czekoladą ze względu na to, że jest w niej tłuszcz kakaowy, więc nie możemy mówić inaczej. No jest to czekolada.
0: No dobrze, bo ja się spotkałem z określeniami, że to jest trochę takie mydło. No, umyć się taką czekoladą to się człowiek raczej nie umyje. Biała czekolada jest bardzo smaczna. Ania Żelazko nam rozwiązała w takim razie tę kwestię. Biała czekolada jest czekoladą. A jaką najdziwniejszą czekoladę jadłaś w swoim życiu?
2: Ojej, myślę, że ostatnio była to czekolada przywieziona przez jedną z naszych panelistek. Była to czekolada gorzka z dodatkiem prażonych ziaren, może nie ziaren, prażonej fasolki edamame.
0: Fasolka edamame. I ja teraz muszę sobie wygooglować, a poprosiłbym ciebie, żebyś opowiedziała naszym słuchaczom, czym jest fasolka edamame.
2: Ojej, to nie moja branża, ja bardziej właśnie w tą branżę czekoladową, więc myślę, że nie chcę wchodzić już w tym kierunku.
0: Ale taka zielona widzę.
2: Ale tak, jest to zielona, wydaje mi się, że często kojarzona z kuchnią azjatycką.
0: I dobra była?
2: Tak, ta czekolada była przepyszna, zadziwiająco pyszna.
0: Taka konkretna, no bo fasola to trochę człowieka potrafi zapchać, tylko to była taka zmielona fasola, czy takie miałaś te takie rzeczywiście główeczki?
2: To były nasiona prażone, także to nie było tak bardzo mocne. Ona też nie jest taka typowo fasolowa, jak kojarzymy białą fasolę, więc rzeczywiście było to ciekawe, chrupiące przełamanie czekolady gorzkiej.
0: Ania Żelazko jest gościem czwórki. Ania jest młodszym technologiem sensoryki w firmie Wedel. Co się właściwie robi na takim stanowisku?
2: Myślę, że każdy, kto w pierwszej kolejności słyszy, czym się zajmuje, myśli sobie, że jest to rzeczywiście praca marzeń, że jem tylko czekoladę, próbuję smakować.

0: Jeszcze ci za to płacą.
1: I jeszcze mi za to płacą, dokładnie. Myślę, że bardzo wiele osób chciałoby być na moim miejscu. I nie mówię, że nie, jest ta czekolada w życiu codziennym naszym. Jednak ja podchodzę do sensoryki też troszkę bardziej analitycznie. Staramy się łączyć to z nauką, bo sama w sobie sensoryka opiera się na badaniu tego, co czujemy naszymi zmysłami. Więc jest to takie bardzo ogólne, jednak staramy się to zrobić bardziej w sposób analityczny. Na co dzień tak naprawdę moją pracą jest głównie koordynowanie pracy panelu sensorycznego, więc to nie tylko ja testuję te czekolady, tylko mamy grupę wyszkolonych profesjonalistów, którzy tak naprawdę już od 16 lat testują dla nas nasze produkty. W ramach ciekawostki mogę również dodać, że tak naprawdę pierwsze panele pojawiły się w naszej firmie już w 1996 roku i byliśmy jedną z pierwszych firm, która takie panele sensoryczne rozpoczęła.
0: Proszę bardzo, 30 lat pracy profesjonalnej nad smakiem czekolady. Za chwilę jeszcze porozmawiamy o szczegółach pracy młodszego technologa sensoryki, a gościem czwórki jest Ania Żelazko, która właśnie pracuje na takim stanowisku. Wydaje się, że praca marzeń, ale może są też jakieś ciemne strony, no bo to jednak kubki smakowe, oj, tam muszą po prostu, tam się dzieje bardzo dużo. Ania za chwilę o tym będzie opowiadać. A teraz Big Boy na naszej antenie i utwór Chocolate.

0: Wielki chłop też czasem musi zjeść czekoladę. Obiady czwartkowe. Anna Żelazko, młodszy technolog sensoryki w filmie Wedel, jest gościem czwórki. Niech was ta nazwa nie zwiedzie. Chyba że zwiedzie. No zaraz Ania będzie nam to tłumaczyć. Powiedziała, że jest to fajna praca, natomiast pewnie też tam jakieś wymagania są stawiane i nie jest to leżenie brzuchem do góry i jedzenie sobie czekolady cały dzień. Aniu, co właściwie w praktyce robisz? Jak często w tygodniu próbujesz różnego rodzaju czekolad? Jak wygląda w ogóle twój dzień w pracy? Może tak?
1: Ciężko odpowiedzieć na to takim jednym schematem dnia, bo każdy dzień jest troszkę inny. Co do mojego testowania czekolady, to ja tak zajadam się, staram się rozwijać cały czas w tym kierunku sensoryczności, jednak głównie moja praca opiera się na koordynowaniu pracy tych profesjonalistów, tej naszej grupy, która działa z nami od wielu lat. Są to bardzo wyszkolone osoby. Jest to tak naprawdę, powiedziałabym, ewenement cały czas w świecie branży spożywczej, ponieważ takie panele są trudne do wytrenowania, trudne do utrzymania. Są to profesjonaliści, którzy tak naprawdę nie biorą tabliczki czekolady, kostki do ust i nie mówią, hej, ta czekolada mi smakuje. Podchodzą do tego całkiem inaczej, w sposób analityczny. Próbują czekolady i starają się odpowiedzieć na pytanie, co w niej czuję, jakie aromaty, może coś obcego, coś, czego nie jestem pewny, czy na pewno to powinno w tym być. Więc jest to

0: bardzo ciekawa, analityczna praca.
1: Czyli chodzi o to, żeby ten kawałek czekolady, który bierzemy do buzi, się rozpuścił. Nie gryziemy chyba czekolady, czy się ją gryzie?
0: Warto ugryźć na początku.
1: Aha, no tak, odgryźć ten kawałeczek.
0: Odgryźć kawałek, ponieważ na początku wspomniałeś coś o chrupaniu. Czekolada gorzka wydaje taki specyficzny dźwięk, taki właśnie snap, chrupnięcie przy gryzieniu. Nie ma tego w czekoladzie mlecznej, albo jest w mniejszym stopniu, ponieważ jest to czekolada, która zdecydowanie więcej ma tych składników mlecznych, które sprawiają, że jest ona dużo większa.
1: No właśnie, i czekolada gorzka też, z tego co zauważyłem, często jest taka kanciasta, ma takie ostre gdzieś tam zakończenia, boki, a na przykład taka mleczna, gładziutka, to też jest zrobione, prawda, specjalnie, żeby pokazać, że tutaj masz aksamitny, mleczny smaczek, a tutaj gorzka jest trochę taka cięższa może.
0: Dokładnie, każdy z nas je oczami, je tym, co widzimy, dotykiem, więc zdecydowanie częściej gorzkie tabliczki są takie właśnie ostre, mają ostre kształty, żeby od razu pokazać nam, czego możemy się spodziewać.
1: Jak rozumiem, technolog sensoryki dba o to, żeby ten produkt ostateczny był dobry, optymalny. Co to znaczy w ogóle dobra czekolada? Bo przecież, no ile ludzi, tyle różnych gustów.
0: Tak, i właśnie to jest najtrudniejsze, żeby skoordynować jak najbardziej tę pracę. Dbamy przede wszystkim o jakość, żeby czekolada na całym okresie swojej żywotności, czyli to, jaki termin przydatności ma, cały czas spełniała te same warunki jakościowe, żeby jej atrybuty były takie same, niezmienne i żeby jakość była zachowana. Więc ciężko odpowiedzieć na pytanie, jaka powinna być jak najlepsza czekolada. Warto skupić się na jej atrybutach. Jeden z nas będzie wolał bardziej kwaśne, jakieś posmaki, z kolei następny będzie skupiał się na tych gorzkości typowej.
1: No to właśnie, jak dochodzicie w takim razie do takiego kompromisu? Powiedziałaś o tym panelu, o grupie osób, która testuje czekoladę, i kiedy dochodzicie do wniosku, o, to jest to, zachowujemy właśnie ten smak?
0: To nie do końca jest moja praca. Takie badania już konkretne nad konkretnym smakiem są prowadzone, są to badania konsumenckie. To nie jest przeprowadzone przez panel sensoryczny, tylko są to konsumenci wytypowani odpowiednio, którzy, to oni stwierdzają, czy czekolada im smakuje.
1: Moja praca sensoryczna. A wy im dajcie propozycję tego.
0: Tak, dokładnie. A moja praca sensoryczna bardziej polega na nazwaniu atrybutów, czyli to, co już wybierzemy, ja muszę nazwać, co to tak naprawdę jest.
1: Bardzo ciekawe, coraz ciekawszy się robi temat pracy technologa sensoryki. Ania Żelazko jest razem z nami, młodszy technolog sensoryki w firmie Wedel. Za chwilę wracamy do rozmowy, bo naprawdę ciekawe tutaj wątki, coraz ciekawsze się pojawiają. A teraz gramy Marcelego, piosenka Krzyki omijam zwinnie na wspak. No ten chłopak to ma kreatywność i pomysłowość do wymyślania tytułów piosenek.

0: Marceli na naszej antenie, a my dziś o jedzonku rozmawiamy, no bo obiady czwartkowe, także...
1: Obiady czwartkowe.
0: Chrupiemy sobie, smakujemy, jemy czekoladę. Czekolada naprawdę to jest dobrodziejstwo ludzkości. Powinno to zostać wpisane na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Chyba, że już tam śmiga. Nie wiem, nie sprawdzałem. Jest jeszcze coś takiego jak lista niematerialnego dziedzictwa UNESCO, to tam można by wpisać jakąś specjalną tradycję, na przykład przygotowywania czekolady, bo nie wiem, czy wiecie, na przykład lawasz, tradycja wypiekania tego chlebka, który pewnie codziennie sobie śmigacie albo co kilka dni z kepsikiem, jest na liście niematerialnego dziedzictwa UNESCO. Ale dobrze, my o czekoladzie. Ania Żelazko jest z nami, młodszy technolog sensoryki w firmie czekoladowej. No i właśnie teraz opowiedz nam, Aniu, jak to wygląda, jeśli chodzi o zmiany naszego nastroju? Czasem jesteśmy smutni, czasem nam jest źle, a czasem jesteśmy w euforii. No i załóżmy, że bierzemy się za spożywanie czekolady. Jak nasz nastrój wpływa na to, jak ją smakujemy, jak ją odbieramy?
2: Smakujemy tak naprawdę nie tylko językiem, ale również głową, mózgiem, tym właśnie jak się czujemy, naszymi odczuciami, tym czy na przykład jesteśmy w pełni zdrowi, czy jesteśmy delikatnie przeziębieni, wtedy wiadomo, że mamy osłabione te kubki smakowe i zdecydowanie nasz nastrój wpływa na to, co czujemy. Jednak gdy mamy taką smutne otoczenie, zaczyna się jesienna handra, wtedy zdecydowanie bardziej myślę, że większość z nas sięga po tą słodką, bardziej mleczną czekoladę, która jest taka otulająca, ciepła, rozpływa się w ustach i daje nam tą przyjemność. Ale tak naprawdę smakowanie czekolady nie zaczyna się w ustach, zaczyna się już wcześniej w sklepie, otaczającym nas świecie, tam gdzie widzimy te różne marki, które ciągle zachęcają nas do zakupu. Widzimy opakowanie, kupujemy tak naprawdę opakowanie wzrokiem i już wtedy wyrabiamy sobie jakieś takie oczekiwania. To, czego oczekujemy od danej tabliczki. No i później pytanie, tabliczka spełni nasze oczekiwania, czy nie?
0: No więc właśnie. No to czyli różnego rodzaju czynniki mogą mieć wpływ na to, czy nam ta czekolada będzie smakować mniej lub bardziej. Kształt samej czekolady, tak jak powiedzieliśmy, gorzka, często kanciasta, a to, co zjedliśmy wcześniej na przykład. Zjadłem sobie schabowego z mizerią, a potem postanowiłem na deser sobie zjeść czekoladę, albo niczego nie jadłem. Czy to też potrafi diametralnie zmienić smak czekolady?
2: Oj, zdecydowanie. Ta sama tabliczka zjedzona po ostrym posiłku, a zjedzona do kubka porannej kawy smakuje kompletnie inaczej. Dlatego przy profesjonalnej ocenie sensorycznej mówi się o tym, żeby przynajmniej 30 minut przed taką oceną niczego nie spożywać, szczególnie intensywnie przyprawionych dań.
0: Ocena sensoryczna, ocena profesjonalistów, jeśli chodzi o czekoladę, przez 30 minut wcześniej nic nie jemy. A czy jest jakaś taka pora dnia? Bo ja gdzieś się spotkałem z taką teorią, że podobno rano odbieramy czekoladę intensywnie. I teraz nie wiem, czy to jest prawda, czy to jest fałsz?
2: Myślę, że jest to prawda, ze względu na to, że też jesteśmy świeży, jesteśmy wyspani, mamy taką świeżość w ustach, w umyśle i to na pewno bardzo mocno wiąże się z tym, co odczuwamy i co jesteśmy w stanie wyczuć.
0: O czekoladzie i o technologii sensorycznej opowiada Anna Żelazko, ale to jeszcze nie koniec. Za chwilę kolejne ciekawe czekoladowe informacje, wiadomości, ciekawostki, także zostańcie z nami, a teraz na naszej antenie Roixop i Poor Leno za 29 minut, godzina 16:00.

0: Za 25 minut godzina 16, a my o czekoladzie rozmawiamy.
1: Obiady czwartkowe.
0: Przy mikrofonie Jędrzej Rosiewicz, a przede mną siedzi Anna Żelazko, która opowiada nam o czekoladzie. Ania jest specjalistką w tej dziedzinie, bo jest młodszym technologiem sensoryki, także wie, jak czekolada działa na zmysły. Jak profesjonalnie smakować w takim razie czekoladę?
2: W warunkach domowych jest to utrudnione, ale da się to zrobić. Warto przede wszystkim zapewnić, żeby czekolada była w temperaturze około 18-20 stopni, bo w tej temperaturze najlepiej uwalniają się jej wszystkie aromaty. Warto zadbać o to właśnie, żeby przez pół godziny przed spożywaniem czekolady niczego intensywnego nie zjeść. Warto rozsiąść się wygodnie w fotelu, wziąć do ręki kostkę czekolady i najpierw jej się przyjrzeć, zobaczyć, czy jej powierzchnia jest satynowa, gładka, błyszcząca, czy może widzimy na niej delikatne zasiwienie, które profesjonalnie nazywamy kwiatem tłuszczowym.
0: Kwiat tłuszczowy, ale to wtedy nadal jest dobra do spożycia.
2: Dokładnie. Wielu z nas się tego boi, ale zdecydowanie jest to bezpieczne do spożycia. Powstaje to w wyniku różnych wahań temperatury, które bardzo wpływają na stabilność czekolady.
0: No ja miałem kilka takich przypadków, że widziałem rzeczywiście ten kwiat tłuszczowy i tak myślę, no to chyba już w takim razie nie dla mnie. Natomiast czy jest też tak, że u ciebie w firmie, jak próbuje się tych różnych smaków, no to może dojść do sytuacji, że no nie, ja już mam dość, po prostu nie mogę, już się przejadłem, za dużo tego wszystkiego i moje kubki smakowe nie wytrzymają dłużej. Dochodziło do takich sytuacji?
2: Tak, zdecydowanie zmęczenie sensoryczne jest czymś, co potrafimy nazwać i to się zdarza. Jeśli próbujemy którąś z kolei próbkę bardzo intensywną i musimy konkretnie nazwać wszystkie jej atrybuty, powiedzieć, co w niej czujemy i z jaką intensywnością, to zmęczenie, tak jak każdy inny organ, nasz język również się męczy.
0: Jak w ogóle wygląda rekrutacja na stanowisko młodszego technologa sensoryki? Czy trzeba mieć naprawdę bardzo wyczulone te kubki smakowe, czy tego też można się nauczyć odróżniania tych smaków, wyczuwania różnych aromatów, nut i tak dalej w toku pracy?
2: Na pewno częściowo można się tego nauczyć. Ja sama uważam, że cały czas jestem w procesie uczenia się, aczkolwiek dużo większe wymagania sensoryczne dotyczą naszych panelistów, którzy przechodzili bardzo wiele szkoleń oraz testów, czy rzeczywiście nadają się do tego, żeby nasze produkty testować i oceniać.
0: No dobrze, a jeśli chodzi o neutralizację kubków smakowych, to pewnie woda, co jeszcze?
2: Głównie woda. Przy czekoladach gorzkich lub niektórych surowcach kakaowych korzystamy z gorzkiej, niearomatyzowanej, chłodnej herbaty oraz przede wszystkim mechaniczne usuwanie tak naprawdę pozostałości czekolady z języka za pomocą neutralnych wafli.
0: Neutralne wafle, jakie to są?
2: To są takie potocznie nazwane andruty bardziej. To są takie jak najbardziej neutralne.

0: smakowo wafle, które rzeczywiście mechanicznie ściągają tą pozostałość czekolady z naszego języka.
1: A to ja pamiętam, Andruty, to się w sklepiku szkolnym kupowało wiele dobrych lat temu. Chciałbym jeszcze wiedzieć, skąd w ogóle twoja zajawka, Aniu, no bo ja ci się nie dziwię, tak szczerze powiedziawszy, no bo czekolada to jest wspaniały temat, a jeszcze lepiej jest ją próbować, testować.

0: I za mało się mówi o tym, co tak naprawdę jest w tej czekoladzie i co możemy w niej wyczuć. Bardzo często traktujemy to tylko jako słodką przekąskę w ciągu dnia, a tam jest zdecydowanie więcej.
1: A no właśnie, czyli technologia żywności. Jeśli ktoś chciałby wykonywać taką pracę jak Ania, to zapraszamy na studia. To jeszcze na koniec. Czekolada w połączeniu z czymś, co absolutnie jest zakazane. Istnieją takie zakazane połączenia, no bo ja tylko jeszcze zanim oddam ci głos, pewnie każdy słyszał, bekon w czekoladzie. Na Ukrainie też jest taki popularny przysmak słonina w czekoladzie. Czy są jakieś czekoladowe grzechy, z czymś nie można łączyć?
0: Ja powiedziałabym, że nie ma takich grzechów. Jeśli jesteśmy odpowiednio odważni, warto spróbować czekolady ze wszystkim.
1: No to w takim razie my świętujemy już dzisiaj dzień czekolady jutro, ale proszę udać się do sklepu i czekoladkę sobie dzisiaj odpalić. O czekoladzie opowiadała Anna Żelazko, młodszy technolog sensoryki w firmie Wedel. Bardzo ci dziękuję, Aniu, za wizytę i za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
1: A my teraz gramy Fred Again i Little Mystery za 12 minut, godzina 16.

0: Niespełna kwadrans do godziny 16. Ja się zakręciłem, bo kilka chwil temu powiedziałem, że 12 minut do 16, ale ja już myślami byłem w markecie i kupowałem czekoladę, bo już po prostu jak Ania opowiadała o tym wszystkim, to ja czułem te wszystkie aromaty. Zrobiliśmy sobie takie warsztaty czekoladowe, ale to nie ostatnie warsztaty na dziś, bo takie też będą w porobocie w audycji Kuby Jamrozka, tylko już chyba nie czekoladowe, co? Cześć, Kuba.
1: Nie, dzień dobry, cześć. Ja muszę ci zadać to pytanie.
0: Dawaj.
1: Czy czekolada jakoś jest w stanie sprawić, że kłamstwo nie jest kłamstwem? Bo w tej sytuacji chyba tak jednak było.
0: No tak było, no oczywiście. No. Czekolada to
1: nakłamałeś godzinowo, a teraz mówisz, że idziesz do marketu i będziesz czekoladę kupował i wszystko już wygładzone.
0: Już wygładzone i już się usprawiedliwił. No, no ale słuchaj, no musiałem jakoś z tego wybrnąć. No czekoladka w moim serduszku. A ty jesteś czekoladofilem? Czekoladojadem?
1: I lubiłem do pewnego momentu na przykład gorącą czekoladę. Mhm. To znaczy chodziłem do pijalni i ją zamawiałem, ale od czasu, kiedy odstawiłem cukier, to ta czekolada przestała mi smakować. I teraz jak idę kupić cokolwiek w takiej pijalni, to zawsze jest to kawa i to niesłodzone.
0: Ale czekaj, czekaj, czy ty tak 0,0 cukru absolutnie?
1: Nie, no zdarza się, no ja lubię słodycze w ogóle, ale żeby tam jakoś wsypywać sobie do różnych napojów, to nie.
0: No to bardzo
1: ale czekoladkę
0: dobrze.
1: Czasem jak masz, to chętnie.
0: No ale swoją drogą w ogóle czekolada taka do picia, ja pamiętam, że no przyzwyczaiłem się do tych czekolad takich właśnie słodkich do picia. Tymczasem będąc na rynku w Krakowie, poszedłem do kawiarni, zamówiłem sobie taką prawdziwą czekoladę do picia. No nie dałem rady tego wypić. Tłuste, jakieś takie gorzkie, no ale tak kiedyś.
1: To może była tańsza, bo nie było podatku cukrowego.
0: Może tak. Chociaż tego, co wiem, to nie jest z tym związane. No tylko
1: nie,
0: ta
1: nie
0: cena
1: jest,
0: kakao,
1: jest,
0: prawda,
1: jest.
0: W górę. Nawet mówiliśmy o tym 130% do góry od lutego, także jeśli ktoś zainwestował w kakao, to teraz siedzi na górze pieniędzy.
1: Czyli jak to, czekolada będzie tańsza, a kawa będzie droższa, czy odwrotnie?
0: Czekolada będzie droższa.
1: Czekolada będzie droższa, kawa
0: będzie tańsza.
1: Będzie
0: znaczy,
1: tańsza.
0: Miejmy nadzieję, to tam nawet ktoś wyliczał, że gdzieś jakiś niecały procencik, tak ogólnie te ceny spadły, nawet pojawiła się ostatnio kawiarnia w Warszawie, gdzie ceny za espresso są takie jak we,
1: jak
0: Włoszech.
1: We Włoszech. Jestem
0: bardzo
1: tym absolutnie zachwycony.
0: No świetne, świetne.
1: Cieszę się, że to powstało. Jeszcze zastanawiam się, czy będzie tak, że będziemy podchodzić do baru i robić dokładnie to, co Włosi. To znaczy pić kawę, pogadamy chwilę i pójdziemy dalej.
0: Pogaduchy, no

0: To jest coś pięknego właśnie, szczególnie na południu Włoch. Ale dobrze, my tu gadu, gadu, a co w porobocie?
1: W porobocie będziemy gadać nie o robocie, bo to nasza tradycja, że akurat tematów pracowych nie podejmujemy. Natomiast porozmawiamy o tym, co udało nam się zrobić, żeby oszczędzić. To znaczy wasze tipy na oszczędzanie.
0: Trudna sprawa.
1: Zakręcanie kurków z wodą na przykład, że jedna osoba z pary mówi, przestań lać tę wodę, to jest dobry tip. Kolejny, ja na przykład jestem zbieraczem pieczątek i mam we wszystkich kawiarniach w Warszawie te karty lojalnościowe, więc chodzę i podbijam.
0: Ojej.
1: Nie wiem, czy to jest oszczędność, bo z drugiej strony wydaje pieniądze na mieście.
0: No właśnie. I ty tak myślisz, a dobra, to jeszcze jedna kawusia, bo będę miał dziesiątą, tak, w takim razie darmowo,
1: tak,
0: nie?
1: Tak. No i jeszcze jedna rzecz dzisiaj. Do kawy myślę, że idealna będziemy plec makramę.
0: Co będziecie piec?
1: Makrama. Nie piec. Ja
0: Makrama, ja nie mam zielonego pojęcia,
1: sznurki,
0: co to jest.
1: To znaczy, są różne sposoby wiązania, sznurki, które potem pojawiają się na przykład, jak ktoś sobie robi taki ładny balkon,
0: okay,
1: albo taras, ma ogród, tam są te wszystkie sofy, pufy i to wisi na ścianie. No jest taki klimacik, to jak się to podświetli, to super.
0: To kojarzy mnie się to z tą kulturą buddyzmu, taki daleki wschód, dobra energia przepływająca przez cały pokój,
1: no
0: i taka makrama gdzieś wisi.
1: Cały ja.
0: Cały Kuba, cały na czarno dziś po godzinie 16.
1: Znowu kłamie, to jest granatowy.
0: Granatowy, dobra, no nie jestem daltonistą, ale... Ty, ale chwila, my jesteśmy chłopami, a chłopy się o kolory nie kłócą. Przepraszam ja ciebie bardzo.
1: A ja mam bardzo wysoko postawiony pierwiastek kobiecy w sobie, więc dlatego tak to wychodzi.
0: Dobrze, Kuba Jamrozek w takim razie cały na granatowo po godzinie 16 w porobociu. Po robocie, a ja się z wami już powoli żegnam. Alicja Mucha, Grzesiek Maciąg i Jędrzej Rosiewicz. Słyszymy się w poniedziałek. Pink Panthers na zakończenie. Siemanko.

0: Autopromocja.
1: Wsiąść do pociągu byle jakiego? To nie z nami. W Roku Kolei zapraszamy Was do wspólnych podróży po Polsce.
2: Tymi dobrze wszystkim znanymi szlakami
1: i całkiem nieoczywistymi.
2: W każdy piątek zabierzemy Was na najpiękniejsze kolejowe trasy.
1: Pokażemy zachwycające widoki i miejsca, przy których naprawdę warto wysiąść.
2: Słuchajcie Czwórki w każdy piątek o godzinie 11. Zapraszają
1: Alicja Michalska
2: i Jacek Paśnik.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
4: No.
3: A tamta to jest mega.
4: Mega, mega.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
6: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka ZOO.
7: Klucze mam, światło zgaszone, co jeszcze? A! Okno dachowe! Prawie bym zapomniał. Ale zaraz, one zamkną się automatycznie, gdy zacznie padać.
8: Jedno zmartwienie mniej. Elektryczne okna dachowe Velux z czujnikiem deszczu zadbają o bezpieczeństwo Twojego domu. A kupisz je w atrakcyjnej cenie. Zapisz się już dziś na bezpłatną poradę na velux.pl.
0: Po reklamie.
9: Tak jak my, nie gra nikt.
10: Cześć, tu Liwka. Słuchacie radio.

0: Minęła godzina 16.
1: Pogoda.
0: To będzie nie najchłodniejsza noc. Temperatura minimalna wyniesie od 10 stopni na północnym wschodzie, wschodzie i Kotlinach Bieszczadzkich oraz 14-15 w centrum do 17 na zachodzie. Natomiast weźcie pod uwagę też to, że może popadać, a na północy miejscami spodziewajmy się także burz.
1: Autopromocja.
2: Od Fontaines DC i Geese po Arctic Monkeys i The Strokes. Indie, post-punk, shoegaze i ich współczesne mutacje z przystankiem przy rapie, popie czy eksperymencie. Przester to 2 godziny muzyki, rozmów i historii ze świata współczesnej sceny alternatywnej. W każdy czwartek od 21 do 23 zaprasza ZU, czyli Zuza Zielińska.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
5: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
4: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
5: Uff, jest dla mnie ratunek.
4: Tak.
5: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
6: Zdrowit. Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: Po reklamie.
7: Tak jak

0: To Maltis w czwórce. No nie ukrywam, towarzyszył mi na wakacjach, chociaż kawałka o deszczu akurat nie słuchałem. Po prostu nie chciałem zaklinać pogody. 4 dni, tyle trwa u nas tydzień pracy. Weekend rozpoczynamy w piątek, więc ogłaszam. Do piątku zostało 7 godzin, 54 minuty i 12 sekund.
1: Na audycję Po Robocie zaprasza Kuba Jamrozek.
0: Gdziekolwiek jesteście, chcemy wam towarzyszyć i w korku, i w pracy, i na wakacjach. Tam gdzie wy, tam my i mamy tylko jedną sprawdzoną już zasadę, to znaczy po robocie nie gadamy o robocie. Po robocie odpuszczamy tematy pracowe. Dzisiaj pogadamy o czymś zupełnie innym, chociaż pewnie jakkolwiek z pieniędzmi to się łączy. Sprawdzone sposoby na oszczędzanie to temat, którym się zajmiemy.
2: Na czym udaje mi się oszczędzić? Na tym jak śpię i na tym jak podróżuję, bo siedzę dużo w pociągu, więc nie wydaję pieniędzy.
3: Ale w pociągu jest wars.
2: Dlatego z dala od warsu się siada.
0: To pytanie pojawi się w czwórce po godzinie 17, po 18 warsztaty plecenia makramy, ale dzisiaj obchodzimy też Dzień Wieżowca. To jest taki dzień, kiedy najwyższe budynki są otwarte dla każdego. Ja chciałbym spytać was nie tylko o te najwyższe budynki w Polsce, które was zachwyciły, ale w ogóle o budynki, które na świecie istnieją i są w jakiś sposób spektakularne. Ja na przykład kocham Filharmonię w Szczecinie i kocham też taką małą alejkę w Rzeszowie, ona nazywa się Aleją pod Kasztanami. Tam są budynki secesyjne, wygląda to rewelacyjnie, więc jeśli będziecie na południu Polski, zachęcam do tego, żeby tam pojechać. To jakie są budynki, które ostatnio was zachwyciły? Czekam na telefony 226452100.
1: Ten numer warto znać. 226452100.
0: Tu się nic nie zmienia. W wasze ręce oddam chętnie butelkę od czwórki. Ona może być wasza, jest idealna na wakacje, idealna do pracy. Użyję tego słowa, okej, ale też idealna do szkoły. 226452100. Dajcie znać, jakie budynki ostatnio was zachwyciły. To pytanie w Dniu Wieżowca do was kierujemy. Jesteśmy z wami do 19. Magda, Grzegorz i Kuba.

0: ale to jest rok Mieczysława Foga i dlatego postanowiliśmy przyjrzeć się jego twórczości. Ta piosenka powstała w ostatnich dniach Powstania Warszawskiego i śpiewana było długo po wojnie w słynnej Café Fog. Tam na co dzień usłyszeć można było tego jednego z największych piosenkarzy tamtych lat, czyli Mieczysława Foga. Autorem muzyki, ale też słów jest Albert Harris, bo mowa o piosence o mojej Warszawie, ale u nas tę piosenkę interpretuje Dominika Płonka.
1: Fog śpiewa, czwórka mówi.
2: Jak uśmiech dziewczyny kochanej, jak wiosny budzącej się wiersz, jak świergot jaskółek nad ranem, młodzieńcze uczucia nieznane. Jak rosa błyszcząca na trawie, miłości rodzącej się wiersz, tak serce raduje piosenki tej śpiew, piosenki o mojej Warszawie. Jak pragnąłbym krokiem beztroskim odnaleźć wędrówek mych ślad, bez celu przejść Marszałkowską, na Wisłę napatrzeć się z mostu. Dziewiątką pojechać w aleje i z tłumem się wpleść w nowy świat. I ujrzeć, jak dawniej za młodych mych lat, jak do mnie, Warszawo, się śmiejesz. Ja wiem, żeś ty dzisiaj nie taka, że krwawe przeżyłaś już dni, że rozpacz i ból cię przygniata, że muszę nad tobą zapłakać. Lecz taką, jak żyjesz w pamięci, przywrócę ofiarą swej krwi. I wierz mi, Warszawo, prócz piosenki i łzy, jam gotów ci życie poświęcić. No według mnie to jest przepiękny wyraz miłości do miasta i do tego, jak ile miasto nam daje. Dzięki miastu chce się żyć i myślę, że utożsamiam się tutaj z autorem tego utworu i rzeczywiście ten pęd miasta i te dni, kiedy mam dużo do załatwienia i płynę razem z Warszawą, taką spieszącą się do pracy, albo te dni weekendowe, kiedy odpoczywam, na przykład ostatnio na Polach Mokotowskich. No Warszawa to jest wspaniałe miasto do tego, żeby móc z tym miastem się jakoś scalić i razem z nim żyć. I nie wyobrażam sobie, co mogły przeżywać osoby, którym to miasto było na dany czas zabrane. Przepiękna, przepiękna piosenka z miłości do swojej miejscowości. Ja na początku miałam taki love-hate, tutaj użyję tego sformułowania, relacje z Warszawą, a dzisiaj jest mi bardzo bliska. Powiedziałabym, że równie bliska, co moja rodzinna Skawina. Wspaniały, wspaniały wiersz, wspaniały tekst piosenki tak naprawdę.

Mieczysław Fok. Rok 2026 to jest rok Mieczysława Foga, a my interpretujemy jego piosenki. Dominika Płonka kilka minut temu interpretowała piosenkę o mojej Warszawie. Wcześniej Kamil Jasiński zmierzył się z tą ostatnią niedzielą. Numer raz postawił na jesienne róże. Adam Smolarek tańczył.

chwilę muszę łapać, bo tu w końcu padnę. Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne. No, ty CDS mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno. Jak

ten kawałek do reklamy. Ty się wiesz, że taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour.

0: zrobimy ten kawałek do reklamy.
1: To Sokół i Pogważymy. Możemy pogważyć spokojnie, na przykład o wakacjach. Ja wiem, że teraz wszyscy poszli do szkoły i niby wakacje się skończyły, ale prawda jest taka, że w czwórce wakacje trwają jeszcze przez miesiąc.
2: Daj znać, gdzie słuchasz czwórki.
1: Co nie zmienia faktu, że nie możemy sobie tych wakacji jakkolwiek podsumować. Okazuje się, że kraje basenu Morza Śródziemnego wracają do łask. Takie są wnioski z raportu Polskiej Izby Turystyki, który dotyczy ulubionych kierunków urlopowych Polaków podczas tegorocznych wakacji.
3: W tym roku najpopularniejszym wakacyjnym kierunkiem była Turcja. Wybrało ją prawie 30% osób, które wyjechały na zagraniczne wakacje. Magnesem był stosunek jakości do ceny. Jak mówi współautorka raportu Ewa Kubaczyk, w pierwszej dziesiątce znalazły się też inne kraje położone nad Morzem Śródziemnym.
4: Na drugim Grecja 18%, następnie Hiszpania, Tunezja.
3: Zdecydowana większość, bo ponad 82% tych, którzy wykupili zagraniczne wyjazdy, wybrała formułę All Inclusive. Prezes Polskiej Izby Turystyki Paweł Niewiadomski powiedział, że kryzys paliwowy nie wpłynął bardzo na chęć podróżowania wśród Polaków. Biura podróży musiały jednak modyfikować ofertę.
5: Klienci po prostu rezygnowali, wybierali inne kierunki.
3: Z badań wynika, że większość Polaków planujących wyjazd zagraniczny korzystała z transportu lotniczego. Aleksander Przoniak, Polskie Radio.
1: No pięknie, pięknie, ale my się tak tutaj naradziliśmy i wybraliśmy swoje ulubione kierunki. Żaden nie jest w basenie Morza Śródziemnego. My raczej poszliśmy w Polskę. Magda Żelazowska, Mazury. To jest jej tip, jej miejsce w czasie tegorocznych wakacji. Z kolei Grzesiek Maciąg, który jest za szybą Radzyń Podlaski, poleca okolice szczególnie. No a ja Pieninę. Jestem zakochany w Dunajcu i już prawie mam tam domek w Karkonoszach.
6: Po robocie.
1: Swoją drogą, to też pytanie do Was. Jaki jest Wasz kierunek tegorocznych wakacji? Proszę wybrać, bo zakładam, że wielu z Was było w różnych miejscach i nad morzem, i gdzieś za granicą, być może właśnie w jakimś kraju basenu Morza Śródziemnego. Ciekawy jestem tych propozycji. Czekam na telefony 226452100. Dzisiaj jeszcze będzie zagadka muzyczna. Warto o tym pamiętać przed godziną 17, bo to nasza tradycja. Muzyczne guilty pleasure w czwórciu.

0: To Justin Jay i Apple, Waiting, poczekaj, poczekaj. No ale ja nie czekam, bo przed godziną 17 codziennie majstrujemy przy naszej playliście i pojawia się tam taki kawałek, który każdy zna, no ale nie do końca się do tego przyznaje.
1: Odbij kartę, włącz czwórkę.
0: I dziś będzie podobnie, a wiąże się to z pewną zagadką. Od razu mówię, że do zgarnięcia jest butelka od czwórki, a czekam na wasze telefony 226452100. Przygotowałem wam dwie podpowiedzi, bardzo krótkie podpowiedzi i tylko dwie, bo ostatnio było za łatwo. Waszym zadaniem jest podanie nam nazwy zespołu, o który chodzi, a podpowiedzi są...

Następujące. Pierwsza to legenda szwedzkiej muzyki. Pierwsza podpowiedź i ta druga super duo. I koniec. Legenda szwedzkiej muzyki, super duo. O jaki zespół chodzi? 2-2-6-1-2-2.

0: myself.
1: Is it cool? Taki tytuł nosi ten kawałek. Być może będzie cool.
2: Muzyczne guilty pleasure. U nas możesz się przyznać.
1: Być może do Łukasza trafi nasza butelka od czwórki i będzie można spokojnie polewać tych, którzy mówią suchary, na przykład mnie. Na obiad był schabowy i kasza. U nas nie ma mocnych na Łukasza. Halo, halo, cześć Łukaszu.
3: Witam serdecznie, witam wszystkich słuchaczy.
1: Dobrze cię słyszeć. Czy mogę powiedzieć, że jesteś znawcą muzyki, nie tylko europejskiej?
3: Myślę, że... Tak, i nawet z 90. Mam nadzieję, że tutaj akurat za uszami mam odpowiedź słuszną.
1: No dobrze, to jedźmy z tą naszą zabawą. Rzuciłem dwie podpowiedzi, które dotyczą pewnej grupy muzycznej, a twoim zadaniem jest odpowiedź, jaka to grupa, odpowiedzenia na to pytanie. Legenda szwedzkiej muzyki, to jest pierwsza podpowiedź. Jeszcze druga, super duo.
3: Więc ta druga podpowiedź bardziej mnie prowadziła, bo pierwsza to była tak dosyć ogólna, więc stałbym Roxette.
1: To jest oczywiście zespół Roxette. Wielkie brawa dla ciebie, Łukaszu. No, przyznam się szczerze, że myślałem, że złapię cię na tym, że powiesz ABBA, ale rozumiem, że kiedy pojawia się hasło Super Duo, no to już ABBA odpada, bo tam było czworo artystów.
3: Dokładnie, dokładnie. Jeszcze dodatkowo mi to Ace of Base chodziło po głowie, aczkolwiek tam również był kwartet.
1: To prawda. Jeszcze miałem, słuchaj, jedną podpowiedź. Nie wiem, czy ona by zmieniła wszystko. Zespół, który przekonywał, że warto słuchać swojego serca.
3: Tak. It must have been love, czy jak ten był, to się nazywa coś takiego, nie?
1: No, a bardziej chciałem powiedzieć listen to your heart.
3: No,
1: taki kawałek też był. Słuchaj, ale my dzisiaj nie stawiamy na pościelówy. My dzisiaj coś energicznego, więc przyjmujesz piosenkę od Roxette obok butelki od czwórki?
3: Pewnie.
1: To się bardzo cieszę.
3: Niecierpliwością.
1: Tracimy cię, Łukaszu, tracimy, ale namierzymy, bo ta butelka na pewno do ciebie traci. Wszystkiego dobrego, trzymaj się.
3: Pozdrawiam, hej.
1: No i od razu lepiej. Jak się chciał pożegnać, to krzyknął głośno i było słychać. Słuchamy.
2: Nie oceniamy. Słuchamy. Hello.

0: Autopromocja.
1: Młodość, urok i zajawka.
2: Czasem zagramy w szachy, czasem pożyczymy sobie sól. A codziennie spotkamy się na pogaduchy.
1: Jak sąsiad z sąsiadem.
2: Jak pies z kotem.
1: Jak smolarek z delemem.
2: Najciekawsi goście.
1: Tu u nas.
2: Od poniedziałku do czwartku.
1: 19:21.
2: Chłopaki z sąsiedztwa.
1: Yeah.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
4: No.
3: A tamta to jest mega.
4: Mega, mega.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
6: Tę reklamę przygotował człowiek. I podcast też. Mówi Agnieszka Lichnerowicz.
7: Czy państwo czują się Europejczykami i dlaczego?
8: Sednem europejskości jest wspólnota polityczna.
9: Europa ma skórę, nie jest czymś takim domkniętym.
6: Źródła europejskie.
7: Rozmowy o fenomenie naszego kontynentu z wybitnymi gośćmi.
6: Premiera co tydzień w środę w południe na stronie polskieradio.pl, w serwisach streamingowych i na trójkowym kanale YouTube.
10: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
11: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
12: Zdrowit.
0: Po reklamie.
12: Tak jak my.

0: To już godzina 17.
1: Pogoda.
0: A w piątek zachmurzenie będzie duże. W południowej połowie kraju będą większe przejaśnienia i tam miejscami rozpogodzenia. Natomiast przed nami przelotne opady deszczu. Uważajcie na nie na wybrzeżu. One tam miejscami mogą się pojawić i zamieniać także w burze. Temperatura maksymalna wyniesie natomiast od 18 stopni na północnym wschodzie i wybrzeżu oraz 22 w centrum do 25-26 na południu.
1: Autopromocja.
2: Kiedy zaczyna się weekend? W piątek o 8 rano. Dlaczego? Bo wtedy zaczynamy PPC, czyli piątkowy poranek czwórki. Krócej, mocniej, fajniej, jak to w weekend. Dużo muzyki, różnej i jeszcze więcej energii. Tak, by udanie wejść w najlepszy czas tygodnia. Słyszymy się w każdy piątek od 8. Zapraszam, Bartek Czarkowski.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
4: W Media Expert wyprzeda.

0: Ścieżki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Po reklamie.
0: Tak jak my.

0: 6 godzin 56 minut i 13 sekund. Tyle pozostało do piątku, a w piątek w czwórce rozpoczynamy weekend.
1: Na audycję Po Robocie zaprasza Kuba Jamrozek. Kuba Jamrozek.
0: Po robocie nie gadamy o robocie, o innych rzeczach to i owszem. Od 1 stycznia 2026 roku minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi w naszym kraju 4806 zł brutto. Niektórzy zarabiają tyle, inni zarabiają więcej, ale temat oszczędzania dotyczy każdego. Dlatego dzisiaj chciałbym zastanowić się razem z wami, na czym oszczędzamy? Jakie są wasze sprawdzone sposoby na odłożenie kasy? Czy to są aplikacje, promocje, karty lojalnościowe, a może coś jeszcze? Pytałem też o to przechodniów. Jakie są ich patenty na to, żeby oszczędzać?
2: No, może na jedzeniu, trochę, czasami, tak.
3: Kupony i frytki za 3 złote.
4: A, czyli wy jesteście kuponiary.
3: No,
4: ja też jestem kuponiarz, no. Co zrobić? Trzeba jakoś żyć.
3: Tak.
5: Na ubrania.
4: Na ubraniach?
5: Tak, nie kupuję drogich ubrań i staram się chodzić w rzeczach tak długo, jak mogę, dopóki się do tego nadają.
4: I kupujesz też takie lepszej jakości, żeby to dłużej służyło, czy na to nie zwracasz uwagi akurat?
5: Staram się, chociaż też często kupuję gorszej jakości. Po prostu chodzę, nie wiem, używam na siłownię dziurawych koszulek. Czy sobie.
4: Trzeba znosić do końca.
5: Nie wiem, czy trzeba, ale tak chyba wolę czasami niż kupować nowe na
4: faktycznie
5: siłę.
4: Faktycznie to podejście do życia pozwala jakoś podreperować budżet trochę?
5: Mam się na pojęcia, bo tego nie kontrolowałem. Okay. Ale no, pewnie trochę tak.
0: Dajcie znać, na czym udaje się wam oszczędzić. Czekam na telefony 226452100.
1: Ten numer warto znać. 226452100.
0: A my jesteśmy z wami dziś do godziny 19. Magda Żelazowska, Grzegorz Maciąg, Kuba Jamrozek.

0: Czwórka. Polskie Radio.
1: Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz.
2: Czuję stan skupienia, teraz widzę więcej.

To szczyl o tym, że mu serce kraja, kiedy ma relację z dziewczyną i coś nie idzie po jego myśli. No mnie serce się kraja, kiedy muszę zapłacić 21 zł za kawę na mieście. A tak lubię pić na mieście.

0: robocie. Po robocie.
1: Ale to nie o piciu kawy. Na czym udaje wam się oszczędzić? To jest pytanie do was. Czekam na telefony 226452100, a razem z nami dr Julia Kołodko, która jest ekspertką w dziedzinie ekonomii behawioralnej. Halo, halo, cześć Julia.
2: Cześć.
1: Ty jesteś z tych oszczędzających, czy absolutnie nie?
2: Oj, niestety nie, chociaż pewnie powinnam być. Ale tak jak sobie myślę o tym, jaka byłam jako dziecko, to ja zawsze wszystko, całe kieszonkowe, które dostawałam, wydawałam, a moja siostra zawsze wszystko oszczędzała i zawsze miała tyle w swojej skarbonce.
1: Ale ile ty miałaś radości pomiędzy otwarciem jednej skarbonki a drugiej twojej siostry?
2: To prawda, chociaż jakby się teraz mnie zapytał, co kupiłam, to nie pamiętam absolutnie nic z tego, co kupiłam, więc nie wiem, na ile ta taka radość i gratyfikacja tu i teraz przekłada się na nasze jakieś długoterminowe, nie wiem, na nasz długoterminowy dobrostan albo na lepszej jakości wspomnienia.
1: No, ostatnio ktoś mi powiedział, że liczą się doświadczenia, więc idąc tym tropem, no właśnie, na siłę pewnie można by podciągnąć twoje podejście do oszczędzania z czasów dzieciństwa jako krok w tę stronę. Ale co jest dzisiaj największym problemem w oszczędzaniu? Za mało pieniędzy, czy to, że mamy wokół siebie tak wiele pokus, że trudno im się oprzeć?
2: Odpowiedź jest tak, czyli jedno i drugie. Za mało pieniędzy na pewno też w przypadku, chciałam powiedzieć, wielu osób, ale podejrzewam, że wszyscy albo prawie wszyscy na świecie uważają, że mają za mało osób, nawet ci, którzy obiektywnie zarabiają bardzo, bardzo dużo. I pewnie powodem tego właśnie jest to, że oszczędzanie jest z punktu widzenia tego, jak działa nasz mózg, z punktu widzenia psychologii, po prostu okropnie trudne, bo nasze mózgi są tak skonstruowane, że wolą to, co jest tu i teraz i natychmiastową gratyfikację, a nie jakieś tam korzyści za, nie wiem, kilka miesięcy albo kilka lat albo kilkadziesiąt lat, więc nawet jak mamy dużo, nawet jak co miesiąc nam wpływa dużo pieniędzy na konto, to nie oznacza, że my automatycznie będziemy oszczędzać i że będziemy mieli dużo oszczędności.
1: Ja w ogóle zawsze mam problem z definicją oszczędzania, bo kiedy zbieram i mam w każdej kawiarni te karty lojalnościowe, gdzie można dostawać pieczątki, 10. kawa jest gratis, to mnie się wydaje, że ja oszczędzę. Ale nie wiem, jaka jest prawda z punktu widzenia eksperta w dziedzinie ekonomii behawioralnej.
2: Wiesz co, to pewnie z jakimś filozofem można by było porozmawiać, jaka jest definicja oszczędzania i moglibyśmy z tego całą audycję zrobić, ale ja bym, upraszczając sprawę, powiedziała, że dla mnie oszczędzanie to jest, że nam zostaje na koniec miesiąca, że zostają nam na koniec miesiąca pieniądze, które odkładamy na coś konkretnego. To może być na emeryturę, to może być na czarną godzinę, ale to też może być, nie wiem, na wakacje, albo na, nie wiem, na samochód, albo na, nie wiem, jakieś droższe ubranie, cokolwiek, ale że nam zostaje na koniec miesiąca, czy nie wiem, czy na koniec roku na coś.
1: Ale idąc tym tropem, okazałoby się, że człowiek rozrzutny, ale dobrze zarabiający może być też oszczędny o tyle, że jemu pieniądze zostają na koniec miesiąca.
2: No i niestety taka jest pewnie smutna prawda tego życia. Rzeczywiście, że jak ktoś zarabia odpowiednio dużo, to może sobie kupić wszystko od pierwszego do pierwszego i jeszcze mu zostanie. Ale możesz rozszerzyć tą definicję, ale dla mnie trochę to jest oszczędzanie, tak? Że masz pieniądze, których nie wydałeś albo nie wydałaś, które są pewnie idealnie w pierwszej kolejności na emeryturę i na czarną godzinę, a w następnej kolejności na jakieś inne rzeczy, na które chcemy zbierać pieniądze.
1: Sporo jest tych różnych możliwości, bo mamy promocje, mamy wspomniane przeze mną karty lojalnościowe, mamy też aplikacje, które teoretycznie pomagają nam oszczędzać. Tylko pytanie, czy my w tym zalewie różnych możliwości możemy być dalej racjonalni w swoich wyborach i w swoich zachowaniach takich finansowych?
2: Wiesz, zaprosiłeś mnie do audycji, więc ja ci powiem, że my racjonalni to tak naprawdę nigdy nie jesteśmy. Natomiast, nie wiem, rozumiem, że pytanie pewnie jest takie, czy te wszystkie produkty albo niektóre z nich nam pomagają oszczędzać. I ja bym powiedziała, że jak tak zrobimy taki zoom out i spojrzymy na to wszystko z góry, to nie, dlatego że to, co tego jest tyle na rynku, że ja mam wrażenie, że ludzie wpadają w taki paraliż decyzyjny i rzeczywiście są badania pokazujące, że im więcej opcji wyboru, tym trudniej jest nam wybrać. Ja pamiętam, jak kiedyś, lata już temu, pracowałam jeszcze w korporacji, dostawałam pensję co miesiąc i stwierdziłam, że właśnie będę teraz dorosłą, poważną osobą racjonalną i zacznę oszczędzać. I weszłam na stronę internetową mojego banku, gdzie była lista, nie wiem, chyba 150 funduszy inwestycyjnych i na zasadzie, proszę kliencie, wybierz sobie, który chcesz. Ja jako osoba, która nie zna się na finansach, myślę, no jak ja mam teraz tutaj w ogóle wybrać i nie wybrać.

0: miałam nic i jest teraz pewnie 20 lat później i cały czas nic nie wybrałam, bo nie potrafię podjąć tej decyzji, więc nadmiar wyboru nie jest dobry. I to nie znaczy, że któryś z tych produktów nie pomagają, albo że żadne nam nie pomagają oszczędzać, ale sam fakt, że ich jest tak dużo i że są różne rodzaje i w ramach każdego rodzaju jest 50 różnych, wiesz, firm, które to dostarczają.
1: Czyli to się kłóci z naszą...
0: nie pomaga nam w podejmowaniu mądrych decyzji.
1: Kłóci się z naszą potencjalną racjonalnością. Doktor Julia Kołodko razem z nami. Pytanie do was, na czym udaje wam się oszczędzić? 226452100.
2: I co ty na to? 226452100.
1: A ja na to Florence and the Machine, dlatego że oprócz tego, że rozmawiamy dzisiaj o tym, na czym udaje wam się oszczędzić, to też gramy, więc będzie pięknie, będzie przyjemnie, jeśli jesteście w trasie. Powiedziałbym, zamknijcie oczy, ale tego nie róbcie. Posłuchajcie.

0: Florence and the Machine, You've Got Love. No tak, niektórzy mają miłość, inni mają oszczędności, a inni nie mają niczego. Takie jest życie. Na czym udaje wam się oszczędzić? Z tym pytaniem dziś się mierzymy. 226452100.
1: Jeżeli właśnie patrzymy jakieś oferty, występują dwie w cenie jednego, to właśnie kupujemy.
2: Moja połówka to jest taka, że no nie, jak ja tam gdzieś zostawię wodę, to już krzyczy i słyszę, biegnie ze ścierką, mówi zakręć tę wodę, więc no nie, tutaj oszczędzamy.
3: Na karmie dla kotów.
0: Na karmie dla kotów. A jak to się robi?
3: Gotuje się samemu.
0: Tak zwany barf. I faktycznie w kieszeni zostaje więcej pieniędzy?
3: No jak za puszkę płacisz, nie wiem, z 8 zł i za puszki wychodzi 6 stów, a za jak robisz to sam, to 3 stówy na miesiąc, no to jesteś 3 stówy do przodu.
0: To jakie są wasze sprawdzone patenty na to, żeby oszczędzić? Na czym udaje wam się oszczędzić? 226452100.
4: Po robocie.
0: Po robocie rozmawiamy na przykład z dr Julią Kołodko, która jest ekspertką w dziedzinie ekonomii behawioralnej. Ustaliliśmy, Julio, że my nie jesteśmy racjonalni w naszych decyzjach zakupowych. To my się lubimy po prostu oszukiwać? Taką tezę byś postawiła, czy nie?
5: Też, ponieważ wiemy, że powinniśmy oszczędzać, ale duża część naszego mózgu nie chce oszczędzać, to niestety daje pole popisu do takich wewnętrznych negocjacji i rozmów, że wiem, że nie powinnam, ale chcę, ale nie powinnam, ale chcę, no więc jesteś na przecenie, więc teraz sobie racjonalizuję, że no niby oszczędzam, ale ponieważ to jest na przecenie, no to przecież jest argument, żeby kupić albo 3 w cenie 2, albo nie wiem, bo dostaję za to punkty i tak dalej, i tak dalej. Więc zdecydowanie tak, jeśli mamy ten taki wewnętrzny konflikt, chcę, a powinien.

0: Nie chcę, czy tak, to czy chcę, a powinnam, to wtedy zdecydowanie tak.
1: Ale rozumiem, że to są takie sytuacje, kiedy na przykład kupimy coś bardzo drogiego, potem mamy poczucie winy i szukamy jakiejś promocji, niech to będzie 7 kostek masła w cenie 5. Wtedy nam lżej.
0: To się nazywa, tak, to się nazywa dysonans poznawczy, czyli podejmujemy jakąś decyzję, z którą się źle czujemy i potem próbujemy, albo, znaczy to są dwie rzeczy, tak, dysonans poznawczy polega na tym, że kupujemy coś drogiego, co wiemy, że nie wiem, nie powinniśmy byli tego kupować, albo że było obiektywnie bardzo drogie, po prostu nawet jeśli mamy pieniądze, więc teraz sobie racjonalizujemy, dlaczego to był dobry zakup, bo jest dobrej jakości, bo nie wiem, w przyszłym roku już nie będzie tego modelu, albo że ta cena wcale nie jest taka wysoka, bo na przykład, nie wiem, było 10% taniej, pomimo tego, że obiektywnie to i tak było strasznie drogie. To jest jeden mechanizm, a drugi mechanizm to jest takie, to się nazywa licencja moralna, że jak zrobimy to trochę działa się tak, że jak zrobimy jedną dobrą rzecz, to potem mamy takie przyzwolenie na zrobienie złej. Na przykład jak, nie wiem, cały miesiąc oszczędzamy, to potem na przykład idziemy i kupujemy coś super drogiego. Ale to też może działać w drugą stronę, że jak kupimy coś bardzo drogiego, no i trochę się źle z tym czujemy, no to wtedy okej, dobra, to teraz w tym tygodniu naprawdę zaciskam pasa albo w tym miesiącu i nie kupuję kawy za 21 zł, o której wspominałeś, albo nie wiem, albo bardziej zwracam uwagę na promocję.
1: A z czego to wynika, że niektórzy faktycznie szukają tych trików, tipów na to, żeby oszczędzać, a inni nie, żyją trochę w myśl tej zasady YOLO, żyje się tylko raz?
0: Wiesz co, na to wpływa na pewno dużo rzeczy. Na pewno jest jakieś, ja bym zaryzykowała stwierdzenie, chociaż aż nie jestem taką ekspertką w tych tematach, ale patrząc na mnie i na moją siostrę, jak byłyśmy dziećmi, na pewno jest jakiś element genetyczny, że po prostu niektórym łatwiej przychodzi, niektórym trudniej. Na pewno takie rzeczy jak impulsywność, spontaniczność, nastawienie bardziej na tu i teraz versus na przyszłość jest jakoś tam do pewnego względu uwarunkowana genetycznie, więc po prostu niektórzy się tacy rodzą, a niektórzy tacy. Na pewno też ma na to wpływ to, jak jesteśmy wychowani. Ale też pewnie nie wiem, to co robi nasze otoczenie, co robią nasi znajomi, bo my też się dostosowujemy w jakimś swoim stylu życia do tego, co robią ludzie wokół nas, więc jeśli widzimy, że wszyscy, nie wiem, jest styczeń albo koniec wakacji, są wyprzedaże i wszyscy idą kupować ciuchy, no to jest większa szansa, że my też to zrobimy i bardziej myślimy, a dobra, inni poszli, więc ja też pójdę, bo to znaczy, że to jest taka norma społeczna, niż jak ludzie wokół nas tego nie robią.
1: Doktor Julia Kołodko razem z nami. Pytanie do was, na czym udaje wam się oszczędzić? 226452100. Czy to są ubrania, czy to jest jedzenie, a może jakieś konkretne zachowania w domu? Jedna osoba rozkręca wodę, a druga od razu biegnie, zakręć. Trzeba szanować to, co płynie z naszych kurków. 226452100. To jest w ogóle opowieść o różnych historiach rodzinnych, więc jestem ich bardzo, ale to bardzo ciekawy.
2: Odetchnij, jesteś po robocie.
1: Bo to już 26 minut po godzinie 17.

0: To Trueno i muzyczna podróż do Ameryki Południowej. Znam takich, którzy kiedy podróżują, oszczędzają bardzo, ale to bardzo mocno.
1: Po robocie.
0: Dzisiaj o oszczędzaniu rozmawiamy, pytając was o to, jakie są wasze sprawdzone sposoby na to, żeby oszczędzić. 226452100. Kogo najlepiej spytać o oszczędzanie? No tych, którzy się z tym oszczędzaniem kojarzą. I to są oczywiście studenci, którzy jeszcze mają wakacje, ale od 1 października wrócą w mury akademickie. I właśnie z nimi rozmawiał nasz nieustraszony reporter Maksym Harton.
2: Hurtowe kupowanie jedzenia.
3: Tak.
2: Kupować od razu jakieś zestawy. Plus 4 paczki, 5 paczek na przykład mięsa i tak dalej, wychodzi taniej.
3: Faktycznie dało się w miarę oszczędzić, że tam w tysiącu się na jedzenie na miesiąc potrafiłem zamknąć. Jakość jedzenia jest jaka jest, ale kalorie chociaż
2: są. Zniżki studenckie.
3: I zniżki studenckie też. Tak. To są nasze główne wydatki.
2: Tak.
3: Jesteśmy studentką.
4: Transport, dlatego że nie mam samochodu, jeżdżę transportem miejskim. Chodzi to bardzo tanio, bo na kwartał to jest 125 zł.
5: Polecam na imprezach, dziewczyny, nie kupujcie sobie same drinków. Niech inni zrobią to za was. To już jest jakaś oszczędność. Można tanio jeść, jeśli się samemu gotuje i gotuje się na kilka dni, bo jedzenie na mieście jest teraz strasznie drogie. No, na drinkach to zależy od nocy, ale na samodzielnym gotowaniu, no to tak naprawdę za wartość jednego obiadu zjedzonego na mieście jestem w stanie jeść przez, nie wiem, 3 dni ugotowanych sobie obiadów. To zależy od miesiąca, ale no zawsze jakieś tam 3-4 stówki można sobie odłożyć.
6: Znaczy, no jeśli się wychodzi mniej albo nie zamawia jakiegoś jedzenia czy coś, no to tutaj właśnie dużo pieniędzy zostaje, bo wiadomo, można kupić jakiś makaron, ryż, mięso na przecenie. No wiadomo, że gotowanie samo wychodzi na pewno taniej. Obiad da się no, dosłownie za kilka złotych ugotować.
7: U mnie to było właśnie tak, że przez pierwszy semestr, tak jak mieszkałem sam bez współlokatora, ani bez dziewczyny, no to cała kwota, jaką przeznaczałem, no to właśnie na jedzenie, picie i od razu wszystko wychodziło na zero. Ale jak oczywiście dziewczyna się wprowadziła, no to zaczęliśmy bardziej gotować. No i wtedy no to miesięcznie mogłem nawet jakoś 800-900 złotych na plus wyjść.
8: Ja przede wszystkim musiałem sobie zrobić porządny rachunek sumienia, ile słodkich napojów rzeczywiście jest mi potrzebnych i się okazuje, że niestety jest to numer, jest to liczba zero, więc przestałem kupować takie drobno snaki, no bar mleczny i to jest zestaw pomidorowa i ziemniaki, to jest no jakieś 11 zł w mleczarni, mnie to w sumie wyżywia, a jestem dużym chłopakiem, który dużo lubi zjeść, nie, no przede wszystkim to gotowanie samemu, bo myślę, że na spokojnie w ciągu miesiąca. No nie liczyłem tego, ale myślę, że na spokojnie od 3 do 5 stówek. Ja też nie jem mięsa, więc też tutaj nie podpowiem mięsożercom, ale no warzywa to jest rzeczywiście z rzeczy, które kupuję, to jest najtańsza opcja, no ale podejrzewam, że najlepiej to po prostu inwestować w białeczko. Nawet nie myślę o jakichś takich siłownianych tipach, ale no to podtrzymuję przy jakimś takim najedzeniu, więc jajeczka, serek wiejski, no iskier i lecimy do przodu.
0: Wczoraj rozmawialiśmy o tym, kto ma w życiu lepiej duży czy mały, bo był dzień dużego rozmiaru, ale tego nie wzięliśmy pod uwagę, że faktycznie jak ktoś jest duży, to prawdopodobnie więcej potrzebuje zjeść. Halo, halo, cześć Michale.
9: Witam serdecznie.
0: Czy ty masz swoje sprawdzone tipy i jesteś w stanie dziś powiedzieć, na czym ci się udaje oszczędzić, tak na co dzień?
9: Tak, oczywiście, i nawiążę do wczorajszego dnia, bo wczoraj było inwestycji miliona.
0: Mhm.
9: To też ciekawy temat. I jak będziemy oszczędzać, to do tego miliona bardzo prosto się dojdzie. Mówię poważnie.
0: A ty jesteś żywym przykładem właśnie na tę tezę?
9: Jeszcze nie, ale dążę do tego.
0: Dążysz, okej. Okay. Ale co robisz takiego, żeby tych pieniędzy mieć na koncie więcej niż jeszcze wczoraj?
9: Wiesz, to w ankiecie to podobało mi się. Studenci to są rzeczywiście dobrym takim przykładem, jak oszczędzać i jak odkładać każdą złotówkę. I chyba też byłem studentem i też to robiłem i wydaje mi się, że u mnie to było, rozpoczęło się na studiach, a potem po studiach i to, co ja sobie przyjąłem, to patrzenie na złotówkę z każdej strony. No bo jak codziennie sobie złotóweczkę odłożymy, no to po miesiącu mamy 30 zł, ale odłóżmy codziennie 10 zł, no to się zaczyna robić

0: inna kwota. Jak to zrobimy na rok, no to znów i zaczyna się dalej i większe oszczędzanie. To w takich no, kategoriach w tej ankiecie. Natomiast jakbyś mnie zapytał o takie rzeczy prywatne czy no, domowe, to ja zaczynałem w ogóle od tego, jak jeszcze kiedyś były żarówki takie 60 watów, no to zamieniałem sobie na te żarówki, no teraz już bardzo popularne, LED-owe, tak, czy tam halogenowe. No to tam była jakaś oszczędność. Natomiast w tych oszczędnościach trzeba brać pod uwagę, żeby kupować dobre jakościowe produkty, bo akurat ja się przyjechałem i tam kupiłem jakieś taniej jakości, nie wiem, po miesiącu się przepaliły, no i co z tego, że mniej paliły, jak musiałem więcej zainwestować w zakup tych żarówek.
1: Słuchaj, nie włącza ci się.
0: Jeden przykład.
1: A nie włącza ci się czasem takie myślenie, bo ja taki mam problem z oszczędzaniem, że jak sobie czegoś odmawiam i wkładam do tej skarbony, biorę w cudzysłów, to potem się wydarza coś takiego niespodziewanego, że na przykład zęba trzeba u dentysty zrobić i się okazuje, że to wszystko, co odłożyłem, idzie na tego zęba.
0: No wiem, na zdrowiu nie wolno oszczędzać, to chyba banał. Jeżeli trzeba do zdrowia, no to tak musi być i koniec. Natomiast powiem jeszcze o edukacji, bo w moim przypadku potem zacząłem się edukować w tym i taka jest obserwacja moja, że nie wiem, chyba w szkole nie ma czegoś takiego, że to się uczy, jak oszczędzać, a to powinna być krytyczna umiejętność, żeby umieć oszczędzać.
1: Żeby umieć oszczędzać. Przedmiot w szkole na przykład. Z zakresu finansów możemy to pewnie rozszerzyć.
0: No tak, praktyczne. Jak się tym posługiwać, bo nawet możesz mieć pieniądze dzisiaj, ale nie wiesz, jak to oszczędzić i jutro możesz stracić i już nie masz.
1: To też prawda. Jest podobno wiele badań, które mówią o tym, że ludzie, którzy wygrali na loterii, bardzo szybko te pieniądze tracą, bo nie potrafią nimi zarządzać.
0: Dokładnie tak. Dokładnie to, co pani psycholog mówi, że umysł jest tak skonstruowany, że dzisiaj widzi no coś, nie? A nie jest trudno mu to zachować, żeby myśleć o przyszłości. No to z tym sobie trzeba poradzić, z tym podejściem do tego, że te pieniądze mieć w garści.
1: Michale,
0: cię utrzymać.
1: Dzięki za ten telefon. Wszystkiego dobrego szerokości, bo słyszę, że w trasie. Pozdrowienia. 226452100. Pytamy was dziś o to, na czym udaje wam się oszczędzić.
2: Na jedzeniu. Jak się idzie do restauracji, to się wydaje, a jak się samemu gotuje, to się mniej wydaje. 10% tego się wydaje, co w restauracji.
3: Czyli rozumiem, gotowanie w domu klucz do sukcesu.
2: Nie wiem, czy do sukcesu, ale do oszczędzania pieniędzy to tak.
4: Na czym udaje mi się oszczędzić? Na tym, jak śpię i na tym, jak podróżuję, bo siedzę dużo w pociągu, więc nie wydaję pieniędzy. Jednak skupiam się na tym, że jestem w tej trasie, więc albo śpię w pociągu, albo siedzę i nie myślę, żeby wydać pieniądze, bo jak jestem w mieście, no to tutaj jakieś jedzonko, tutaj coś, idę coś kupić sobie, no i nie zaoszczędzasz tak pieniędzy.
3: Ale w pociągu jest wars.
4: Dlatego z dala od warsu się siada.
1: Czekam na wasze telefony 226452100. Na czym udaje wam się oszczędzić? Razem z nami dr Julia Kołodko, która jest doradcą w obszarze nauk behawioralnych, jest ekspertką w tej dziedzinie. Julio, nasz słuchacz powiedział, że my tak trochę nie ogarniamy wiedzowo tej tematyki związanej z oszczędzaniem. Ty byś się z nim zgodziła, czy nie?
5: Na pewno, bo rzeczywiście przecież nikt nas tego nie uczy. A druga kwestia, ja bym podzieliła w ogóle tą wiedzę na dwa obszary i wydaje się, że żadnego z nich nie mamy. Jeden to jest taka wiedza, powiedzmy, formalna, finansowa, w co, jak już mamy te oszczędności, nie wiem, w co je inwestować, gdzie te pieniądze trzymać, zrozumienie, że nawet niski procentuje na przestrzeni wielu lat. A druga, jakby druga część to jest taka wiedza behawioralna i trochę zastanowienie się, niekoniecznie jest taka nauka formalna, ale trochę zastanowienie się i wypracowanie sposobów na to oszczędzanie. Znaczy, co zrobić, biorąc pod uwagę, że właśnie jest nam łatwiej wydawać niż oszczędzać i że to co wszystko, co jest tu i teraz, jest dla nas bardziej wartościowe albo bardzo nas kusi, albo uważamy, że to jest ważniejsze, a wszystkie te oszczędności przyszłości są abstrakcyjne, wiesz, bo co ma, nie wiem, super ciuch teraz albo jakiś, nie wiem, świetny gadżet elektroniczny, na który patrzę versus jakaś abstrakcyjna myśl typu bezpieczeństwo na emeryturze, albo wiesz, na czarną godzinę, albo nawet te wakacje, które są już bardziej konkretne, ale to wciąż jest dopiero za rok. Jakby ta abstrakcyjność tych rzeczy w przyszłości po prostu nie ma szans wygrania z tym, co jest tu i teraz. Jest trochę też takie nauczenie się jak do tego podchodzić tak behawioralnie, żeby sobie ułatwić to oszczędzanie, czy na przykład w jakiś sposób zbudować nawyk, czy ustawić jakieś takie procesy, żeby to nie było tak, że musimy przy każdego dnia, podczas każdej transakcji myśleć o tym, bo jeśli będziemy za każdym razem polegać na silnej woli, to po prostu nic z tego nie wyjdzie.

0: Więc zdecydowanie się
1: Julio,
0: zgadzam.
1: Julio, pogubiłem się trochę w stosie moich kartek, ale zaraz się odnajdę. Tymczasem dzwoni Bartek. Halo, halo, cześć Bartku.
2: Cześć.
1: Ty jesteś z tych oszczędzających, czy nie?
2: Ja oszczędzam przez wydawanie.
1: Oszczędzasz?
2: To jest pozytywne.
1: Okej.
2: Przez wydawanie. Tak, natomiast najbliższe

0: jeżeli coś już kupiłem i powiedzmy, że w przeciągu roku czy dwóch nie jest to wykorzystywane, no to idzie do sprzedania. No i właśnie tu jest ten element najtrudniejszy, bo idzie do sprzedania z pomysłem na coś nowego i z reguły, tak jak z tym zębem było wcześniej, no nie doczekuje, bo było ambitne, że gdzieś tam powiedzmy skuter i już nawet tych pieniędzy ze sprzedanych rzeczy było z 1500 czy 2000 zł, ale zniknęły. Właśnie na inne potrzebne wydatki.
1: Takie jest życie, dlatego powiedziałem, że to jest trudne napięcie związane z tym oszczędzaniem, które może się w pewnym momencie pojawić. Ty to w ogóle jesteś idealnym współlokatorem, bo skoro masz tę jedną koszulkę na 10 lat, to zawsze można przenieść się do twojej szafy, bo pewnie sporo miejsca tam jest.
0: No właśnie nie do końca, bo czasami ta druga połówka uznaje, że ta koszulka to już jednak na pewno jest do wymiany. Więc mam trochę takich rzeczy, które mam na później. Na zużycie z metkami w szafie to już jest mniej dość.
1: To są tak zwane ubraniowe przydasie. Bartku, dzięki za ten telefon. Trzymaj się. Wszystkiego dobrego. Na czym udaje wam się oszczędzić? To pytanie do was. 226452100. Razem z nami dr Julia Kołodko, ekspertka w dziedzinie ekonomii behawioralnej.
2: Czterodniowy tydzień pracy.
1: Z nami także Skrillex. To muzycznie.

0: Tak to wygląda, jak angielski zmiesza się z hiszpańskim. Wtedy powstaje Noche Without You. 17 minut pozostało do godziny 18. Na czym udaje wam się oszczędzić?
1: To absurdalne, bo chciałabym powiedzieć na jedzeniu w domu.
2: I ale właśnie jesz kupioną tutaj bułkę.
1: Tak, ale staram się raczej gotować w domu i jeść na mieście tak okazjonalnie ze znajomymi.
2: I faktycznie to sprawia, że te pieniądze zostają gdzieś w kieszeni, czy one i tak się rozpływają, jak to widzisz?
1: Nie, zostają w kieszeni.
3: Na czym udaje mi się oszczędzić? Na kosmetykach.

0: Ograniczyłam się do kosmetyków, które są organiczne i sprawdzam składy. Mhm. Są tańsze często. Udaje mi się oszczędzić na wyjściach. Mniej wychodzimy, mniej zamawiamy do domu jedzenia i na jedzeniu.
1: Czyli gotowanie w domu.
0: Gotuję w domu i myślę, że tak z 10 lat temu to tak mniej patrzyłam na ceny, a teraz tak zwrócę uwagę, co jest w promocji.
2: Po robocie,
3: choć nie do końca, jest Julia Kołodko, ekspertka w dziedzinie ekonomii behawioralnej. Julio, jeśli spytam cię o to, jak nie wpadać w pułapki, chcąc oszczędzać, to rozumiem, że odpowiesz: nie da się.
4: Nie da się, ale da się. Sposobem jest nie zaakceptowanie, że one są, że nic z nimi nie zrobimy, i zastanowienie się, jak możemy zbudować system oszczędzania w taki sposób, że jak to zrobimy raz, to dalej już będzie nam łatwiej albo do pewnego stopnia się to będzie działo samo.
3: Ale rozumiem, taki system, który sprawi, że nie będziemy się katować przy okazji.
4: To swoją drogą też. I oczywiście razu zaznaczę, że żaden taki system nie będzie idealny, ale zawsze lepsze coś niż nic. Zacznijmy może trochę od tego, jak działa nasza motywacja. Nasza motywacja przychodzi falami. Każdy na pewno ma doświadczenie. Nie wiem, że w weekend mamy wielki przypływ motywacji, stwierdzamy, że od poniedziałku zaczynamy dietę, albo właśnie, nie wiem, teraz po naszej tutaj audycji, jak ktoś sobie stwierdzi, że dobra, to ja się zabieram za oszczędzanie. No i jak zaczniemy to robić, to po kilku dniach albo po kilku tygodniach ta motywacja spada i potem coś się znowu wydarzy, że ona znowu kiedyś tam pójdzie do góry, ale to może się nie wydarzyć przez miesiące albo lata. Więc chodzi o to, żeby wykorzystać ten przypływ motywacji do zbudowania takiego systemu, że potem jak już tej motywacji nie będziemy mieli albo pojawią się jakieś pokusy, to żeby było nam trudniej. Na przykład, co możemy zrobić, żeby jakaś część naszej pensji automatycznie została przelewana na konto oszczędnościowe? Albo na przykład, nie wiem, usługi takie jak zaokrąglanie każdej transakcji i że jakaś tam końcówka idzie na konto oszczędnościowe. Ustalenie z góry budżetu. Moja siostra, którą już parę razy wspominałam, która jest bardzo dobra w oszczędzaniu, ona ma kubki. Jest kubka na jedzenie, kubka na oszczędności, kubka na rachunki, nie wiem, kubka na wyjście ze znajomymi, kubka na wakacje i tak dalej. I ona ma ten system, dla mnie jest zbyt skomplikowany, ale chodzi o to, że jeśli wiemy na przykład, że jeśli z góry sobie określimy, na jakie kategorie potrzebujemy pieniędzy i możemy, nie wiem, to potem podzielić na subkonta albo mieć kartę, do której na przykład, która ma dostęp tylko do części tych środków, więc jak idziemy na zakupy, to nie wydamy więcej niż jest na tym koncie, więc nie wydamy na przykład, nie wiem, kubki fajne rzeczy na kubkę rachunki, tak, że nie wiem, kupimy sobie za dużo kciuchów albo wydamy za dużo w klubie i nie będzie potem na rachunki. Więc chodzi o to, żeby zastanowić się, jak ten system mógłby wyglądać, co można zautomatyzować, jak można sobie uprościć to oszczędzanie i zbudować ten system tak po prostu raz, żeby potem już zostało i żeby to nie było tak, że przy każdej transakcji musimy się zastanawiać albo każdego pierwszego, albo każdego ostatniego dnia miesiąca.
3: Ciekawy jestem, czy swoje kubki ma Mariusz. Halo, halo, cześć Mariuszu.
5: Witam, kłaniam się słuchaczom i redakcji.
3: Ja też się kłaniam. Bardzo nisko.
5: Tak. Rozmawiamy o tym, na czym można zaoszczędzić, prawda?
3: Tak.
5: Otóż na benzynie. W taki sposób, że to zwłaszcza dotyczy osób, które dużo jeżdżą samochodem tu i ówdzie z różnych przyczyn. To polega na tym, żeby po prostu nie cisnąć, żeby nie mieć ciężkiej nogi. I to się zauważa na takim pełnym baku, nawet ładnych kilka litrów, a teraz benzyna droga. To daje się zaoszczędzić w ten sposób. Po prostu nie gnać tak, nie spieszyć się, to przy okazji bezpieczniej, nie?
3: No właśnie, czyli dwa w cenie jednego, idąc tropem oszczędzania.
5: Tak, to jest korzystne. To oczywiście wymaga jakiejś tam organizacji, no bo trzeba sobie zorganizować życie tak, żeby się nie spieszyć, nie gnać po prostu, ale zauważyłem, bo akurat dużo jeżdżę samochodem z powodów służbowych, I to się daje zauważyć, nie? Że na takim jednym baku naprawdę ładnych parę litrów można zaoszczędzić tylko dlatego, że się tam nie ciska, nie piłuje tego samochodu tam gdzieś po jakichś autostradach i ile się da, nie?
3: A to słuszna uwaga. Mariuszu, bardzo ci za nią dziękuję. I czy ty w trasie jesteś teraz, czy nie?
5: Tak, ale zatrzymałem się, bo lubię gadać z czwórką, ale bezpiecznie teraz stanąłem sobie z boczku w dozwolonym miejscu, także

0: to jest tak, jak powinno być.
1: Wszystko prawilnie. Szanuję w takim razie i wsiadaj, jedź, będziemy ci towarzyszyć. To mogę obiecać.
0: I też zdążę, mimo że zrobiłem przerwę na rozmowę z wami. Dziękuję bardzo.
1: Trzymaj się, wszystkiego dobrego. To nasz słuchacz Mariusz, który zrobił sobie małą przerwę. Razem z nami dr Julia Kołodko. Julio, co ty na to? Bo okazuje się, że można oszczędzać, idąc tropem Mariusza albo jadąc. Niekoniecznie wtedy, kiedy jesteśmy w sklepie i decydujemy się czegoś nie kupić.
2: Można. I oczywiście w świecie idealnym jakby... Nie chcę, żeby to zabrzmiało jakoś sarkastycznie czy ironicznie, ale to jest super podejście, tak? Szukanie takich małych oszczędności, które możemy, czy dużych, tak? Nieważne, ale szukanie oszczędności w takim życiu codziennym i zastanowienie się, gdzie nam te pieniądze niepotrzebnie uciekają. Natomiast obiektywnie i tak realistycznie patrząc, myślę, że dużo z nas nie będzie z tego w stanie robić, dlatego że to wymaga gdzieś tam ciągłego myślenia. Chyba że, wracając do mojej poprzedniej rady, właśnie uda się zastosować taki sposób, że nie wiem, przez tydzień na przykład albo przez miesiąc obserwuję, gdzie mi te pieniądze uciekają, gdzie mogłabym zaoszczędzić i potem wypracowuję ten system, tak? To, co bym odradzała, to takie zakładanie, że my teraz będziemy teraz sobie całe życie już byli w stanie monitorować i optymalizować ten system cały czas. Raczej to będzie przychodziło falami. Mhm. Więc moja taka praktyczna jest rada, tak, róbmy to, ale właśnie zastanówmy się, jak można wykorzystać te momenty, kiedy nam się bardziej chce, kiedy mamy więcej na to, nie wiem, czasu, przestrzeni mentalnej. Zobaczyć, co to jest, zastanowić się, jak możemy to zoptymalizować, zautomatyzować, tak, żeby już potem nie trzeba było o tym myśleć.
1: I to dobra puenta naszego spotkania. Doktor Julia Kołodko, ekspertka w dziedzinie ekonomii behawioralnej, gościła dzisiaj w Po Robocie w Czwórce. Bardzo ci dziękuję.
2: Ja wam również dziękuję bardzo.
3: Ten numer warto znać. 226452100.
1: Ciekawy jestem, czy można oszczędzać, praktykując warszawski styl. To piosenka Pablo Pawo i Ludzików.

0: Autopromocja.
1: Dość siedzenia za szybą. Czwórka wychodzi na dzielnie. We wrześniu w każdą sobotę wyskakujemy ze studia i sprawdzamy Warszawę od środka. Bez pocztówek, bez przewodnikowych oczywistości. Za to z ludźmi, lokalnymi historiami, kulturą i wszystkim tym, czym naprawdę żyje dana dzielnica. Na początek Białołęka. Jedni powiedzą daleko, inni jesteśmy u siebie, a my sprawdzimy.

0: sypialnia Warszawy? A może śpi tylko ten, kto nigdy tam nie był? Będą ludzie z dzielni, lokalne historie, sąsiedzi i to, czego nie da się zaplanować wcześniej. My meldujemy się w Parku Picassa. Jeśli jesteście w Warszawie, to wpadajcie. Jeśli gdziekolwiek indziej w Polsce, to po prostu nas słuchajcie. Czwórka na dzielni.
1: Czwórka na dzielni.
0: Białołęka, najbliższa sobota, od 15 do 18. Zapraszamy.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Weźmy głęboki oddech. Podarujmy sobie jeszcze jeden wieczór wakacji. Przed nami kruche napięcie muzyki Agaty Zubel, wielkie emocje koncertu wiolonczelowego Antonina Dworzaka z Iwanem Karizdą w partii solowej oraz majestatyczna przestrzeń siódmej symfonii Jeana Sibeliusa. Zespół poprowadzi basem Akiki. Nowy sezon z Orkiestrą Polskiego Radia w Warszawie. Sobota, 5 września, godzina 19. Studio imienia Witolda Lutosławskiego. Transmisja na antenie radiowej dwójki. Mecenasem Orkiestry Polskiego Radia jest Totalizator Sportowy. Właściciel marki Lotto, największy mecenas sportu i kultury w Polsce, który obchodzi jubileusz 70-lecia.
4: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: Po reklamie. Tak jak

0: Siemanko, z tej strony Eprom, a ty słuchasz Czwórki. Biega!
1: Czwórka, to słychać.

0: To już godzina 18.
1: Pogoda.
0: Przed nami całkiem przyjemny piątek. Przypominam, w czwórce to początek weekendu, bo u nas tydzień pracy trwa tylko 4 dni. Temperatura maksymalna wyniesie jutro od 18 stopni na północnym wschodzie i wybrzeżu oraz 22 w centrum do 25-26 na południu. Natomiast możemy spodziewać się dużego zachmurzenia. W południowej połowie kraju większe przejaśnienia i tam miejscami rozpogodzenia. Natomiast przed nami też przelotne opady deszczu, więc jeśli wychodzicie, szczególnie będąc na wybrzeżu, weźcie to pod uwagę.
1: Autopromocja.
2: Młodość, urok i zajawka.
3: Czasem zagramy w szachy, czasem pożyczymy sobie sól. A codziennie spotkamy się na pogaduchy.
2: Jak sąsiad z sąsiadem.
3: Jak pies z kotem.
2: Jak smolarek z delemem.
3: Najciekawsi goście.
2: To u nas.
3: Od poniedziałku do czwartku.
2: 19:21.
3: Chłopaki z sąsiedztwa.
2: Yeah.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka ZO.
6: Kończy się lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na finał lata z radiem i ostatni w tym roku rodzinny piknik z życia wzięte w Białych Błotach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncert gwiazd. Finał lata z radiem i telewizją polską w Białych Błotach. Już w najbliższą sobotę od 9 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
7: Jedynka. To jest radio.
8: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest projekt Polski Atom, finansowany z programu Polskiej Energetyki Jądrowej.
6: Sponsorem tytularnym pikników Lata z Radiem jest BYD, producent hybrydowego sedana SIL 5.
9: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
10: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
9: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
10: Uff, jest dla mnie ratunek.
9: Tak.
10: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
11: Zdrowid.
1: Po reklamie.
12: Tak jak my, nie gra nikt.
13: Cześć, z tej strony Bartek Królik, słuchacie czwórki.

0: To Snoop Dogg w czwórce. Słuchajcie, no po robocie można odpoczywać na wiele sposobów. Można włączyć muzykę, można wyjść na spacer, albo można odpalić czwórkę, wziąć do ręki kawałek sznurka i zacząć pleść.
1: Na audycję Po robocie zaprasza Kuba Jamrozek. Kuba Jamrozek.
0: Czy wy w ogóle znacie takie hasło jak makrama? Makrama to jest sztuka tworzenia dekoracji za pomocą odpowiednich splotów i węzłów. Ona podobno znowu cieszy się ogromną popularnością i właśnie o tym my dzisiaj w trzeciej warsztatowej godzinie Po robocie chcemy porozmawiać.
1: Ten numer warto znać. 226452100.
0: Ten numer przydaje się zawsze. O makramie będziemy rozmawiać, dlatego że trzecia godzina Po robocie to jest część warsztatowa, gdzie uczymy się nowych rzeczy, bardzo różnych rzeczy, bo już było tak w historii Po robocie, powtórzę po raz trzeci, że uczyliśmy się pływać, nawet jeśli do tej pory tego nie potrafiliśmy, mając lat 30, 40 albo 50. Uczyliśmy się też śpiewu, a śpiew podzieliliśmy na kilka różnych części, bo jednego dnia był to śpiew biały, drugiego dnia był to śpiew operowy, a trzeciego dnia metalowy growl, więc działo się naprawdę dużo. Był też skatepark, który odwiedziliśmy, był parkour. No i będzie jeszcze więcej, a dzisiaj bierzemy do ręki sznurki. To może być bardzo, ale to bardzo ciekawe. Ja jestem ciekawy, jak zacząć. Czy naprawdę każdy może nauczyć się podstaw makramy? No i gdzie kupować te sznurki, bo one są bardzo charakterystyczne. Ja je widzę na przykład... Na balkonach widzę, albo widzę na tarasach, kiedy ktoś tworzy sobie taki klimacik. Światełka, makrama, te sprawy jest bardzo przyjemnie. Gdzie szukać tych sznurków? Dzisiaj odpowiedź na to pytanie w czwórce.

0: No nie wiem jak wy, ja uważam, że to jest idealna muzyka do tego, żeby tworzyć makramy. Dzisiaj tego będziemy się uczyć, bo trzecia godzina po robocie to godzina warsztatowa.
1: Wrzuć na luz, jesteś po robocie.
0: Na luz już dawno wrzuciła Katarzyna Przybysz, znana w sieci jako Zaplecionka. Dzień dobry, cześć Kasiu.
2: Dzień dobry, cześć wszystkim.
0: Która przyniosła tutaj sporo, odmienia się makram?
2: Można, tak.
0: Można, rozumiem. Czyli sporo makram przyniosła, będziemy o nich opowiadać, bo to jest rzecz, którą ja znam, jak wspominałem kilka minut temu, chociażby z balkonów, z tarasów, gdzie to jest taki element ozdobny. Ale gdybyś ty komuś miała, kto nie ma pojęcia, czym jest makrama, wytłumaczyć, czym ona jest, to co byś powiedziała?
2: Makrama to jest przede wszystkim gałąź rękodzieła. To jest technika wyplatania sznurków, wyplatania projektów ze sznurków, bez konieczności używania żadnych dodatkowych narzędzi. W zasadzie to jest taka jedyna chyba technika ze znanych mi technik rękodzieła, gdzie nie potrzebujemy przyboru żadnego. Po prostu wykonujemy sploty konkretne przy pomocy naszych rąk.
0: Brzmi trochę wschodnio.
2: No bo to się z Dalekiego Wschodu wywodzi, rzeczywiście z dalekiej.

0: i Azji.
1: Ale tak. Z jogą nie ma nic wspólnego.
0: Nie. Ale no, można to połączyć.
1: No, można pewnie połączyć. Makrama brzmi, jak wspomniałem, dalekowschodnie, więc pewnie jakiś element duchowości u niektórych, którzy to robią daleko, daleko, daleko jest. U ciebie nie ma to znaczenia? Traktujesz to jako mindfulness? Takie?
0: No to tak, zdecydowanie. Traktuję to jako odskocznie i rzeczywiście jako takie wyciszenie. Mindfulness jest dobre słowo. Bardzo łączę to tą gałąź rękodzieła z tym uduchowieniem, dlatego że po prostu jest wtedy przy wyplataniu taki swego rodzaju spokój, wyciszenie.
1: Sznurek to jest podstawa w ogóle twojej codziennej pracy. Sznurek, który jest bardzo konkretnym sznurkiem. Gdzie go można kupić? Ustalmy na początku.
0: No, w internecie. Już dzisiaj to chyba wszędzie. Jest bardzo dużo sklepów, które oferują różnego rodzaju sznurki w różnych kolorach, w różnych, z różnych materiałów.
1: To się nazywa sznurek do makram?
0: Nie, to jest sznurek po prostu, sznurek bawełniany, pleciony.
1: Bawełniany, pleciony
0: gdyby
1: sznurek,
0: ktoś chciał sobie zakupić,
1: na tej bazie to możemy robić makramę.
0: Tak.
1: Zaczynamy od czegoś, co się nazywa, no właśnie, obrazem czy nie obrazem, czy to jest szydełko?
0: To, co ty trzymam teraz, na przykład, no to jest kwietnik makramowy, czyli wykonana dekoracja makramowa na kijku, do której można sobie włożyć doniczkę, zawiesić na ścianie.
1: To jest bardzo ciekawe i zachęcam was do tego, żebyście odpalili teraz to, co dzieje się w naszym studiu, czwórka.online. Tam można nas podglądać. I to jest właśnie ten element, który ja zaobserwowałem, podglądając ludziom balkony.
0: Mhm.
1: Ale jeśli chodzi o makramy, to jest sztuka użytkowa, czy to nie musi być sztuka użytkowa? Bo akurat jako coś, co pozwala trzymać kwiat, wychodziłoby na to, że jest.
0: No zdecydowanie. To znaczy przede wszystkim to jest dekoracja tak naprawdę. Makramy to są dekoracje wnętrz. Można sobie nimi ozdobić w każdy pokój, jak się ma taki, kwestia stylu oczywiście, jak się ma taki styl boho w domu, to jak najbardziej to pasuje, czyli makramy ścienne na przykład, ale są oczywiście to projekty bardzo użytkowe i kwietnik jest jednym z wielu takich użytkowych projektów. Takich jeszcze fajnych projektów, do których można, rzeczywiście, które można użyć, z którymi można coś zrobić, jest huśtawka makramowa, bardzo popularna na tarasach i balkonach. Hamaki, abażury, które są w ramach takiej, no wiesz, lampy, żeby sobie gdzieś tam światełko fajne wieczorem zapalić. Mnóstwo.
1: Tak, ja wam muszę zdradzić, że Kasia weszła do naszego studia, ja mówię, ten sznurek jest bardzo, ale to bardzo wytrzymały. No faktycznie, pod te huśtawki musi być.
0: Tak, jest to co prawda inny sznurek niż ja, przyniosłam go dzisiaj. Ale tak, do każdego projektu sznurek musi być dobrze dopasowany.
1: Kasiu, gdybym ja miał nauczyć się robić makramy, to jestem w stanie po pierwszych zajęciach stworzyć coś takiego jak to, jak tę podstawkę, ten wieszak pod doniczkę?
0: Tak. To jest projekt, którego ja uczę na warsztatach w pierwszej kolejności, ponieważ to jest taki basicowy, bardzo podstawowy i bardzo popularny i bardzo łatwy projekt do nauczenia się dla osoby, która nigdy nie trzymała sznurka w ręku.
1: Nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, ale z makramami jest trochę jak z żeglarstwem, to znaczy są tam węzły.
0: Tak.
1: Czy słupły może bardziej.
0: Tak, dokładnie. Rzeczywiście to są węzły. Sporo to ma wspólnego z żeglarstwem, bo nawet sznurek, który jest używany na przykład właśnie do hamaka, musi być skręcony potrójnie, czyli wygląda jak taka lina tak naprawdę.
1: To, co nauczysz mnie dzisiaj robienia makram?
0: No dobrze, nie ma
1: problemu. Fantastycznie. Katarzyna Przybysz, znana w sieci jako Zaplecionka, gości dzisiaj w Po Robocie w czwórce.
2: Co dziś po robocie?
1: 22 minuty po godzinie 18:00.

0: wam w kapturze.
1: Czy wy wiecie, co można robić na domówkach? Bo domówki to tytuł piosenki Jana Marczewskiego. No można na przykład tworzyć makramy.
2: Po robocie nie gadamy o robocie.
1: Dzisiaj tego się uczymy. Uczymy się razem z Katarzyną Przybysz, która znana jest w sieci jako zaplecionka. Dostałem od Kasi sznurki i dostałem patyk.
3: Tak, kijek. Profil drewniany, dokładnie tak.
1: Profil drewniany, to będę używał poprawnych sformułowań, bo myślę, że to akurat w makramie jest niezwykle ważne. Od czego zaczynamy? Chcę stworzyć coś, co będę mógł potem powiesić na balkonie.
3: No to rozpoczynamy od tego, żeby sobie dociąć materiały do odpowiedniego projektu. Każdy projekt musi mieć jakby dedykowaną ilość i długość tych materiałów. Ja tobie przygotowałam takie dwa krótkie sznurki po to, żeby pokazać ci taki podstawowy węzełek, dzięki którym można tworzyć na przykład właśnie kwietnik z makramy.
1: To opowiadaj w takim razie, co mam zrobić z tym sznurkiem, żeby był węzeł?
3: Musimy zamocować na tym kijku, który ode mnie dostałeś, czyli na tym profilu drewnianym, parę sznurków, dwie sztuki sznurków. I rozpoczynamy od tego, żeby sznurek, który ci przekazałam, żeby go sobie złożyć na pół. I widzisz, że powstała ci taka pętelka. Przykładamy sobie tą pętelkę do kijka od przodu. Potem tę pętelkę cofamy za kijek i przez pętelkę przeciągamy dwa sznurki.
1: Okay.
3: Dokładnie. I musisz to mocno dosyć zacisnąć. W ten sam sposób zamocowałeś sobie już pierwszy sznurek, więc masz...
1: To w ogóle wygląda świetnie, dlatego że się trzyma, a to nie jest supeł, taki, który potem trudno rozwiązać.
3: Tak, tak. Fajne w makramie jest to, że jeżeli się popełni błąd, to bardzo łatwo sobie go zniwelować. Szybko można to rozplątać i zapleść ponownie.
1: Czy te dwa sznurki mają być obok siebie?
3: Tak, powinny być blisko siebie, dokładnie.
1: Okej. Okay. I to jest etap, rozumiem, taki pierwszy, podstawowy. I teraz zaczyna się zabawa.
3: Tak, i żeby to zrobić, to musiałabym do ciebie podejść rzeczywiście, żeby ci to pokazać.
1: Chodź, będziemy mówić do jednego mikrofonu. Siadaj na moim krzesełku, ja sobie postoję. Dobra. I działamy.
3: Robimy.
1: Od czego teraz zaczynamy?
3: Lewy sznurek oraz prawy sznurek oddzielamy od tych środkowych. To są nasze sznurki tak zwane pracujące.
1: Lewy sznurek oddzielamy od prawego. Okej. Okay. To jest trochę jak robienie warkoczy?
3: Nie, w ogóle nie, ale można warkocze też widzisz, zastosować jako
1: myślałem, że mi
3: dekorację.
1: Powiesz, że tak i będzie trochę łatwiej. Okay.
3: Łatwo nie ma, nie, nie, nie. Połóż sobie kijek na płasko, żeby ci było łatwiej. Ten lewy sznurek, całkiem lewy, skrajny, robimy z niego taką pętelkę w ten sposób i umieszczamy go nad dwoma sznurkami środkowymi. Dokładnie.
1: Dobra.
3: I na razie zostawiamy, chwytamy prawy sznurek.
1: Tak jest?
3: Tak. Kładziemy go sobie nad tym sznurkiem, dokładnie tak. I teraz podnosimy nasze sznurki środkowe do góry, przeciągamy, przesuwamy ten sznurek tu i wyciągamy przez pętelkę na drugą stronę.
1: Wiem, że łatwiej byłoby mi napisać doktorat chyba niż zrobić te makramę, bo to nie jest łatwe.
3: No na początku może być trudne, bardzo dobrze. Tutaj trzeba tylko zacisnąć i masz połowę splotu.
1: Czyli można powiedzieć, że połowa roboty już za mną.
3: Dokładnie.
1: To teraz, Kasiu, zabawmy się w ten sposób, że ja idę do twojego mikrofonu, a ty opowiadaj dalej, co trzeba robić.
3: Jasne, jasne, nie ma problemu. Druga część splotu wygląda właściwie tak samo, tylko robimy odbicie lustrzane, czyli prawy sznureczek sobie idzie od prawej strony, powstaje pętelka. Z lewym sznurkiem robimy to samo, co robiliśmy poprzednio z prawym, czyli musimy go podłożyć pod nasze środkowe sznurki, przeciągnąć przez pętelkę i zacisnąć.
1: Dobra wiadomość jest taka, że tę naszą rozmowę będziecie mogli znaleźć na stronie czwórki, czwórka.online i tak ze trzy razy odsłuchać tego podcastu, bo myślę, że wtedy będzie zdecydowanie łatwiej rozpocząć swoją przygodę z makramą. To wygląda dość skomplikowanie, ale kiedy się w to wejdzie, to faktycznie po jednych warsztatach, jednym spotkaniu jesteśmy w stanie dać sobie radę z makramami?
3: Tak, ja przeprowadziłam naprawdę kilkadziesiąt

0: spotkań warsztatowych z ludźmi bardzo różnymi, w różnej grupie wiekowej i w większości były to kobiety, aczkolwiek zdarzali się też mężczyźni i nie było osoby, która by wyszła z nieukończonym projektem, bo specjalnie wybieram takie proste rzeczy do nauki i myślę, że po drugim, trzecim splocie każdy załapuje mniej więcej, na czym to polega, a potem już samo idzie.
1: A kto się decyduje na to, żeby wziąć udział w takich warsztatach? To są ludzie zafascynowani kulturą Dalekiego Wschodu, czy ktoś, kto potrzebuje zrobić sobie jakiś przedmiot, żeby go potem powiesić? Jak to wygląda?
0: Wiesz co, wydaje mi się, że to są przede wszystkim osoby, które potrzebują jakiejś odskoczni, potrzebują czegoś się nauczyć. Takie kreatywne dusze, można powiedzieć. Nie ma to wiele wspólnego z Dalekim Wschodem, chyba nie trafiła mi się osoba, która by to gdzieś tam połączyła. Natomiast są to rzeczywiście panie, zwykle panie, które chcą sobie zrobić fajną dekorację makramową, przy okazji posiąść jakąś nową umiejętność.
1: Słuchajcie, dekoracja to jest jedno, ale Kasia zrobiła makramę na swojej kurtce. Mam nadzieję, że o tym opowie za kilka minut, okej?
0: Okay? Jasne.
1: Fantastycznie. Makrama to jest słowo klucz dzisiaj w Porobocie w czwórce.
2: Relaksik.
1: Relaksik, bo makramy można się nauczyć. Trzecia godzina naszego spotkania to część warsztatowa. Dzisiaj mamy specjalistkę, kobietę, która zna się na makramach jak mało kto. 30 minut po godzinie 18.

0: No z jednej strony to jest po prostu sznurek, ale tu okazuje się, że można z niego zrobić kolczyki. Z tego sznurka można zrobić brelok, z tego sznurka zrobić można prezent dla mamy na Dzień Matki albo imieniny, z tego sznurka można zrobić też zakładkę do książek, mało tego, można zająć się modą.
1: Po robocie nie gadamy o robocie.
0: Dzisiaj robimy makramy, dlatego że razem z nami jest Katarzyna Przybysz, znana w sieci jako zaplecionka. Kasiu, wytłumacz się z tej kurtki, którą dzisiaj do Warszawy przywiozłaś.
2: Tak, przyjechałam jako chodząca reklama swojej marki rzeczywiście, bo ja na swojej kurtce jeansowej na plecach stwierdziłam, że żeby ją ożywić, to wyplotę dekorację makramową. Wykorzystałam końcówki sznurków, z którymi nie wiedziałam za bardzo, co zrobić. I w ramach recyklingu Zero Waste po prostu sobie zaplotłam dekorację i przyszyłam do kurteczki.
0: Tylko że kilka minut temu my to robiliśmy na bazie tego kijka. Czy ty przyszywałaś to bezpośrednio?

0: do kurtki, czy pierwsze zrobiłaś jakąś taką bazę, którą potem w tę kurtkę wszyłaś?
1: Zrobiłam bazę. W tym wypadku ten kijek, który trzymasz w ręku, został zastąpiony po prostu sznurkiem poprzecznym. I ja na tym sznurku wyplatałam cały ten wzór, który tu widzisz.
0: To jest wzór, który określiłabyś mianem łatwego, trudnego...
1: To już jest wzór taki średnio zaawansowany.
0: A taka najbardziej zaawansowana rzecz, jaką kiedykolwiek robiłaś, jeśli chodzi o makramę?
1: Makrama ślubna na heksagonie. Tak mniej więcej wielkość 2,5 metra. Czyli taka wielka dekoracja, którą sobie można postawić jako ściankę na ślub albo na sesję zdjęciową na przykład w stylu boho.
0: I musiałaś wiedzieć, ile tego sznurka tam zejdzie, jak długo będziesz to robić. No bo jak się robi coś tak dużego pierwszy raz, zakładam, że wiele jest wyzwań.
1: No, dokładnie, oczywiście. Musiałam to wszystko oszacować. W sumie wyszło mi 1,5 kilometra sznurka.
0: 1,5 kilometra sznurka?
1: Dokładnie.
0: A kto się do ciebie z tym zgłosił? Jakaś para, która sobie to wymarzyła i ty wiedziała, że akurat ty zajmujesz się sznurkami,
1: jakoś pocztą pantoflową chyba to poszło. Rzeczywiście odezwała się do mnie panna młoda. Nie wiem, czy pan młody o tym w ogóle wiedział. Ale panna młoda zapytała, czy wykonam taką dekorację i faktycznie no to było największe wyzwanie do tej pory.
0: I wiele masz takich oryginalnych zamówień?
1: No, coraz więcej.
0: Bo wiem, że jak zbliża się rok szkolny, Dzień Nauczyciela, to wtedy odzywają się szkoły, odzywają się przedszkola, które chcą na przykład zorganizować jakieś takie prezenty, które są związane z makramą.
1: Tak, tak. Wykonuję na przykład laleczki, które odwzorowują nauczyciela i to jest w ramach podziękowania nauczycielowi.
0: Nauczyciel zrobiony z makramy.
1: Dokładnie. Głowa z koralika, sukienka ze sznureczka rozczesanego. To jest inny sznurek niż ten, który dzisiaj przywiozłam. Zupełnie coś innego, ale bardzo personalizowane, takie no, osobiste prezenty.
0: To żeby zacząć swoją działalność, nie mówię taką zawodową, ale taką hobbystyczną w makramach, ile tych splotów, które my dzisiaj robiliśmy, trzeba znać?
1: Dwa. Tak naprawdę. Jeden podstawowy, którego cię nauczyłam, splot płaski, a drugi to jest splot żebrowy i jak znasz te dwa sploty, to możesz właściwie robić już wszystko.
0: I ty się tego uczyłaś, nie wiem, z YouTube'a, czy znalazłaś jakiegoś nauczyciela, nauczycielkę, kto ci pokazał, jak to się robi?
1: No jestem samouczkiem. Ja zaczynałam właśnie na YouTubie, szukałam sobie filmików instruktażowych, których jest cała masa w sieci, więc naprawdę można sobie zacząć wyplatać w zaciszu domowym.
0: A trzeba mieć jakiś specjalny sprzęt oprócz tego specjalnego sznurka, czy absolutnie nie?
1: No sznurek musi być, to jest taki must have, ale jeżeli chodzi o resztę sprzętów, to ja dorobiłam się z czasem, natomiast zaczynałam na oparciu krzesła na przykład. Zawiesiłam sobie kijek pierwszy i wyplatałam pierwsze makramy. Można sobie poradzić tak dosyć prowizorycznie, a potem rzeczywiście przydają się takie bardziej profesjonalne sprzęty.
0: Przychodzi mi do głowy, że można wziąć wieszak na przykład, taki zwykły, plastikowy albo drewniany, powiesić gdzieś i na tym wyplatać. Tylko nie wiem, czy to jest z fachowego punktu widzenia dobry pomysł.
1: Jak najbardziej. Wszystko, co jakby sprawia, że twoja ergonomia pracy jest dobra, jest ci wygodnie wyplatając, wszystko się sprawdzi.
0: Kasiu, powiedz jeszcze, dla kogo jest makrama?
1: Oj, dla wszystkich, którzy chcą nauczyć się czegoś nowego, dla wszystkich, którzy chcą spędzić miło i długie jesienne wieczory i którzy chcą stać się kreatywnymi duszami.
0: Bo ty pleciesz absolutnie codziennie.
1: Ja bez opamiętania, tak.
0: Ale to wygląda w ten sposób, że siadasz sobie rano i bite 8 godzin jesteś przy sznurku, czy nie?
1: No, bite 8 godzin byłoby ciężko, dom, dzieci, praca i tak dalej, ale rzeczywiście te wieczory sobie tak zagospodarowuję dla siebie.
0: Ten głos, który słyszeliście dzisiaj w Porobocie w Czwórce, należał do Katarzyny Przybysz, znanej w sieci jako Zaplecionka. Kasiu, bardzo dziękuję ci za to spotkanie.
1: Dziękuję również.
0: A ten breloczek to nam zostawisz?
1: Zostawiam,
0: będzie
1: zostawiam
0: w Czwórce.
1: Szczęście.
0: Dzięki wielkie, wszystkiego
1: dzięki.
0: Dobrego.
2: Teraz to już luz.
0: 23 minuty pozostały do godziny 19:00.

0: To Gramatik nie ma skróconych dróg. Nie ma. Studia Czwórki też nie ma. Delem pojawił się w tym studiu i powiedział, że to jest bardzo dobry kawałek.
1: Tak, bardzo dobry kawałek. I że zgadzam się, nie ma skróconych dróg.
0: Bo
1: nie
0: się
1: ma.
0: Zna. Delem się zna na
1: nie
0: muzyce.
1: Nie ma skróconych dróg, to jest mit.
0: Znasz się na oszczędzaniu, czy nie?
1: Nie.
0: Bo dzisiaj rozmawialiśmy o tym, jakie są patenty na to, żeby oszczędzać. Rozumiem, że nie jesteś dobrym adresatem tego pytania.
1: Absolutnie jestem najgorszym adresatem.
0: Ale co, jak masz jakąś kasę, to od razu wydajesz?
1: Jak na przykład mam już jakieś oszczędności i to są takie oszczędności z założeniem, że wiesz, że na przykład na przyszłość, bo coś ważnego kupię, no to później przychodzi moment, że mogę sobie wziąć urlop i wszystko leci w podróże.
0: No ale z drugiej strony to jest inwestycja w siebie i w doświadczenie.
1: Tak sobie mówię, no nie? Ale jak kupuję jakąś taką, wiesz, nie wiem... Spodnie to też, to nie no, inwestuje w to się kiedyś zwróci.
0: Swój look na przykład, może ktoś więcej za niego zapłaci.
1: Albo jeszcze bardzo dużo wydaje pieniędzy na płyty winylowe, co jest moim, no niestety, największą głupotą i najwięcej pieniędzy na to idzie. I też zawsze sobie wmawiam, że no nie no, bo to inwestycja, a później ta kolekcja, prawda, jest
0: no, ale
1: coraz bardziej wartościowa.
0: Ja bym powiedział, że to akurat
1: no
0: może
1: tak.
0: mieć...
1: I ja tak sobie mówię, no nie, że no przecież ta kolekcja będzie kiedyś warta, nie wiem, milion, no nie? A później sobie myślę, Jezu, przecież... Komu ja sprzedam te płyty? Nie chcę nikomu nawet myśleć o tym, że będę sprzedawał te
0: płyty. Ja ci tych pieniędzy życzę i mam nadzieję, że do momentu, aż te płyty spieniężysz, będziemy dobrymi znajomymi. Opowiadaj, co po 19.
1: Piotr Rogucki mnie odwiedzi.
0: Czekałem na to, że to powiesz, bo pamiętam, że byłem kiedyś, chyba 2014 rok, na Europejskim Stadionie Kultury w Rzeszowie, na Stadionie Miejskim przy Hetmańskim, i tam grała Koma. I kiedy wyleciał kawałek, no teraz próbuję sobie go przypomnieć, Transfuzja, no to był szał. A potem zobaczyłem to samo na YouTubie, to była transmisja z Poland Rocka, też rewelacja.
1: To taki sam szał?
0: No myślę, że większy, i żałowałem, że byłem w Rzeszowie, a nie tam.
1: No widzisz, czasami tak jest, że chcemy być gdzie indziej niż w Rzeszowie. Chociaż dzisiaj, czy bym chciał być w Rzeszowie? Nie, dzisiaj bym chciał być w Warszawie, bo będę rozmawiał z Piotrem Roguckim, więc to na pewno będzie fajna rozmowa. Już kiedyś miałem przyjemność się z nim gdzieś przeciąć i z nim rozmawiać. Jest bardzo ciekawym człowiekiem, więc myślę, że rozmowa również będzie ciekawa.
0: Też jestem ciekawy tej rozmowy. Nie będę udawał, że jestem grupis, więc szybko wyjdę z radia i włączę Czwórkę.
1: Mam nadzieję, że tego nie zrobisz. Trochę higieny pracy. Jakby ludzie, pracujemy tutaj. Jak wychodzicie stąd, to już nie myślcie o tej pracy.
0: No ale jak będę słuchał chłopaków z sąsiedztwa, to nie praca, to przyjemność.
1: Okej, okay, no dobra. Jeszcze... To jest w sumie dobry argument.
0: Magda Żelazowska, Grzegorz Maciąg, Kuba Jamrozek. Dziękujemy wam za ostatnie godziny, 3, i życzymy dobrego weekendu, a słyszymy się w porobocie w poniedziałek po 16.
2: No nareszcie. Koniec dnia.

Czwórka. Polskie Radio.

0: Autopromocja. Od Fontaines D.C. i Geese po Arctic Monkeys i The Strokes. Indie, post-punk, shoegaze i ich współczesne mutacje z przystankiem przy rapie, popie czy eksperymencie. Przester to 2 godziny muzyki, rozmów i historii ze świata współczesnej sceny alternatywnej. W każdy czwartek od 21 do 23 zaprasza ZU, czyli Zuza Zielińska. Autopromocja. Reklama.
1: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
2: No.
1: A tamta to jest mega.
2: Mega, mega.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
4: Klucze mam, światło zgaszone, co jeszcze? A! Okno dachowe! Prawie bym zapomniał.
5: Ale zaraz! One zamkną się automatycznie, gdy zacznie padać.
6: Jedno zmartwienie mniej. Elektryczne okna dachowe Velux z czujnikiem deszczu zadbają o bezpieczeństwo Twojego domu. A kupisz je w atrakcyjnej cenie. Zapisz się już dziś na bezpłatną poradę na velux.pl.
7: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
0: Po reklamie.
8: Tak jak my, nie gra nikt.
9: Siemano, z tej strony BRK.

0: Oj, to jest utwór totalny, który spodobałby się Dominice Płonce, a jest godzina 19.
1: Pogoda.
0: No słuchajcie, jeśli chodzi o to, co dzisiaj uważam o pogodzie, która, no, z którą mieliśmy do czynienia przez ostatnie 12 godzin, no to ja uważam, że było całkiem okej. Biorąc pod uwagę, że już no powolutku kończy się lato. Oczywiście to nie jest tak, że lato zniknie jutro albo pojutrze, ale no już tak dogasa. No ustalmy, już czuć to po prostu, jak się zrobi zbyt głęboki i zbyt nagły wdech, no to już czuć w nozdrzach, że jesień się zbliża. No a mimo to jest okej, no. Ja nie narzekam. Dzisiaj było w miarę ciepło, można było wyjść w krótkim rękawku, ale jak się miało bluzę, to też się tej bluzy przesadnie nie przepociło, więc dla mnie pogoda dzisiaj idealna. Jeśli chodzi o początek września, to tylko na taką pogodę można liczyć i tylko taką pogodą można się cieszyć. Moi drodzy, oby tak dalej, tak wam powiem. Dzisiaj niestety oceniam pogodę samemu, bo Adam Smolarek korzysta z tej pogody gdzieś nad jeziorem, czy gdzieś w pociągu, czy gdzieś w samochodzie. Gdzieś na pewno z niej korzysta. Mam nadzieję, że jemu pogoda też się podobała. Moja ostateczna ocena, jaka to była dzisiaj pogoda? No słuchajcie, 9 na 10. Tak, dzisiaj było naprawdę rewelacyjnie, więc brawa dla pogody, udało jej się.
1: Autopromocja.
2: Słyszeliście, co się wydarzyło? Musimy o tym porozmawiać. Może w piątek o 15? Zanim skończy się lato, porozmawiajmy o ciekawych festiwalach, podróżach i internetowych wakacyjnych dramach. Jak najlepiej spędzić i wykorzystać ten kończący się już powoli letni czas? Dokąd pojechać na wycieczkę i jak bezpiecznie wrócić z weekendowego wyjazdu? Do usłyszenia w piątki od 15 do 18 w audycji Jazda na Weekend. Zapraszam, Julia Świech. Autopromocja. Reklama.
3: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: Tę reklamę przygotował człowiek. I podcast też. Mówi Agnieszka Lichnerowicz.
5: Czy Państwo czują się Europejczykami i dlaczego?
6: Sednem europejskości jest wspólnota polityczna.
7: Europa ma skórę, nie jest czymś takim domkniętym.
4: Źródła europejskie.
5: Rozmowy o fenomenie naszego kontynentu z wybitnymi gośćmi.
4: Premiera co tydzień w środy w południe na stronie polskieradio.pl, w serwisach streamingowych i na trójkowym kanale YouTube.
1: Po reklamie.
8: Tak jak

0: Kolejka, z tej strony Guest Julka. Właśnie słuchacie Czwórki.
1: Pan Darek nie umie w smoltok, ale z pitego o ryby staje się Gracja Lorko.
2: Czwórka, to słychać.

0: No słuchajcie, na dobry początek audycji Ezra Collective i ich najnowszy singiel.
1: Chłopaki z sąsiedztwa.
0: Tak się właśnie nazywa audycja, która dokładnie teraz się rozpoczyna. Ja się nazywam Del M, normalnie prowadzi to ze mną Adam Smolarek, ale na całe szczęście w końcu ma urlop, może sobie w końcu odpocząć, bo już mu odbija od tej ciągłej pracy. Powiem wam, że naprawdę nieprzyjemnie się czasami patrzę, jak on tylko pracuje i pracuje, a później chcę z nim porozmawiać o uczuciach, a on mówi radio, radio, radio. No cóż, dobrze, niech teraz się nad sobą chwilę zastanowi, ma czas. Ja na spokojnie poprowadzę, dam radę. Bez niego też jest spoko, oczywiście z nim byłoby fajniej, ale bez niego też jest spoko. Będę miał towarzystwo w pierwszej godzinie, już zaraz Piotr Rogucki do mnie wpadnie. Jak się pojawi w studiu, o już się pojawił, więc już wiem na pewno, że za chwilę będę z nim rozmawiał. Ale zanim to, no to posłuchajmy jego gościnnego występu w utworze Szczyla Cień, a później utworu Spadam od zespołu Koma.

0: Odpadam zespołu Koma, utwór, który pierwszy raz usłyszałem na karaoke. Może o karaoke też porozmawiamy, bo już jest ze mną mój gość.
1: Kto puka?
0: Wiadomo, kto puka, niech błądzi. Chłopaki z sąsiedztwa, ze mną jest już Piotr Rogucki. Siema.
2: Cześć, jestem Piotr Rogucki.
0: Normalny człowiek, a nie jakiś wykręt, pamiętajcie. Zespół Koma.
2: No...
0: Projekt Karaś Rogucki. Solowa kariera, jeszcze kariera jako aktor. Normalni ludzie.
2: Tak.
0: No dobra, a co robisz w wolnym czasie?
2: Chodzę po lesie, na spacery, wyjeżdżam na wakacje, czytam książki, inspiruję się nimi. No generalnie żyję sobie normalnie, gotuję, sprzątam, no jak każdy.
0: Czyli czekaj, czy nawet w wolnym czasie mówisz, że się inspirujesz? Że czytasz sobie książkę dla przyjemności i tak się inspirujesz, żeby robić dalej muzykę?
2: No nie, no wiesz, bo jak się czyta książkę, to czasami się wpada na pomysły, które później stają się podstawą do tego, żeby zrobić płytę, nie? I ja tak generalnie, tak właśnie się dzieje, że te wszystkie rzeczy, które napisałem w swoim życiu, są ukradzione.
0: No to skoro nawet w wolnym czasie procesujesz rzeczy i myślisz o nowej płycie, czy to nie jest problem?
2: Nie, bo to nie jest tak, że ja patrzę, wiesz, myślę obsesyjnie na ten temat, że o, wow, shit. Tylko po prostu otwieram sobie głowę i wprowadzam myśli innych ludzi i się zachwycam tym, nie? Po prostu. A czasami z takich myśli się wykluje jakiś pomysł, który później chciałbym kontynuować.
0: A jest taki...
2: Nie wykańczam się po prostu. Ja muszę się też regenerować. Taki mam tryb.
0: Okej, czyli jest taki moment, że jesteś Piotrem Roguckim, nie artystą, tylko Piotrkiem.
2: No tak, tak.
0: I jak myślisz, procentowo to wygląda? Ile procent czasu ostatnio jesteś Piotrem Roguckim, artystą scenicznym, a ile jesteś Piotrkiem?
2: Piotrkiem tak mniej więcej
0: 8%. 8%. I to nadal nie jest problem.
2: Co?
0: I to nie jest problem. To jest norma. Myślisz, że tak większość artystów ma?
2: Nie, kurde stary, bo poczuję się, że właśnie kurwa...
0: To jest interwencja, by the way.

0: pieprzy mnie z terapii, nie? Dobra. Dobra, 18.
1: Okej, no dobra.
0: Nie, słuchaj, tak naprawdę...
1: Jak patrzę na moją skalę, 18,
0: ja muszę się regenerować po każdej akcji, nie? Bo jak przepalam się, to po prostu przestaje istnieć. Na przykład, żeby zacząć robić płytę, to ja muszę mieć z 10 dni albo 15 dni wolnego, żeby w ogóle przyszła mi ochota siadnięcia przed komputerem albo przy gitarze, żeby zacząć działać. Okay. I to jest dla mnie bardzo ważne, regeneracja. Może to tylko tak wygląda, wiesz, dużo się dzieje, nie? Ale są okresy, kiedy naprawdę dużo działam, a potem są 3 miesiące, kiedy nie robię nic, nie? I tak to się jakoś równoważy.
1: I tak przez 30 lat już.
0: No.
1: A jak sobie teraz wrócisz wspomnieniami do swojego pierwszego koncertu, gdzie już grałeś autorską muzykę, nie covery ani nic takiego, tylko gdzie rzeczywiście wychodziłeś na scenę ze swoją twórczością.
0: I taki pełnoprawny, długi koncert, tak godzinny powiedzmy.
1: Myślę, że nie. Wystarczy jakikolwiek pierwszy występ, gdzie grałeś już ze swoją muzyką. To jakby dobrze pamiętasz to? Masz tak, jak wspominasz w ogóle to pierwsze
0: pamiętam
1: wydarzenie?
0: To bardzo dobrze, bo to pierwsze moje kroki to były występy na festiwalach. W latach 90. były popularne takie festiwale poezji śpiewanej i piosenki turystycznej. Właściwie nie było innych miejsc, gdzie można było występować. Nie istniała telewizja rozrywkowa. No i ja zabrałem się z gitarą razem z kumplem i stworzyliśmy duet i zaczęliśmy na takich festiwalach występować. Potem on gdzieś tam odpadł po drodze, a ja kontynuowałem, mimo że kosztowało mnie to mnóstwo stresu. I pamiętam jedną akcję, kiedy chciałem się okazać profesjonalistą, bo widziałem, że wszyscy, którzy siadają z gitarą po prostu przed odsłuchem, mówią: więcej gitary, trochę mniej wokalu i zrób mi jaśniej tą gitarkę, nie? To jak mówię, kurwa, jak usiądę i nic nie powiem, to wygląda, przepraszam, to będzie wyglądać na to, że nie jestem dobry, nie? No to powiedziałem: więcej gitary. Na pewno? Tak, więcej gitary. Dobra, dzięki. No i miałem tak wywaloną gitarę, że w ogóle nie wiedziałem, jak grać piosenkę, nie? Nie znałem się na tym zupełnie. No ale i już się znam.
1: No 30 lat później się znasz. Jeszcze do tego doświadczenia wrócimy, a na razie zobaczmy, co 30 lat po tamtym wydarzeniu. Prawie 30, prawda? Tak mniej więcej 30, czy równo 30?
0: No nie, równo 30, bo to był 96 rok, jak startowałem na tych festiwalach.
1: No to w takim razie równo 30 lat później dostajemy nową wersję utworu Los Cebula i Krokodyle Łzy. Posłuchajmy teraz.

0: Los Cebula i Krokodyle Łzy, no ale w nowej wersji, w wersji normalnych ludzi, a nie wykrętów, jak już wspomniałem. Rozmawialiśmy chwilę temu, przed utworem właściwie, o twoim pierwszym koncercie. I teraz bym wrócił. Słuchałem, mamy już za sobą utwór Los Cebula i Krokodyle Łzy. I jako doświadczony już muzyk, to co byś tam temu sobie powiedział i na przykład czego byś już nigdy na scenie nie zrobił?
1: Wiesz co, ja mam takie podejście do tego, co mnie w życiu zawodowym spotkało, że właściwie to bym nic nie zmieniał. Bo, wiesz, są ludzie, którzy na przykład po tym swoim debiucie oczekują jakiegoś szybkiego sukcesu, nie? A ja nie byłem gotowy na żaden sukces, więc toczyło się to powolutku. Na płytę z Komą czekaliśmy 5 lat, zanim wytwórnia się zgodziła na to, żeby nam wydać. Wtedy nie było tak, że można było na kompie w chacie zrobić płytę. I ja myślę, że kurde, to wszystko idzie w taki sposób po kolei, że właściwie no jest po prostu tak, jak miało być. I dziękuję serdecznie, pozdrawiam, Piotr Rogucki.
0: A jak masz te 30 lat, no i ewidentnie chcesz zrobić jakieś podsumowanie tego i stąd pewnie pomysł na płytę Transmutację.
1: No właśnie, ja nie chcę podsumowania, rozumiesz?
0: To nie jest podsumowanie, to jak nie. Traktujesz?
1: To celebracja? Jest właśnie moment, kiedy ja mogę zacząć swobodnie pracować dzięki swojemu doświadczeniu, okay. Dzięki ludziom, których zebrałem wokół siebie w postaci różnych jakby instytucji, na przykład Normalni Ludzie, nie? Nowy zespół z bardzo kreatywnymi twórcami, na przykład Czule, kolektyw artystyczny, który też stworzyliśmy w tym roku, który zaprasza na przykład ludzi, którzy będą naszą trasę organizować, nie? Scenografa Zosię Kozłowską, gościa od Wizuali Tomka Kuczmę, dziewczynę, która robi litografię na naszą płytę, która w październiku wyjdzie, czyli Patrycję Podkościelny, i nagle mam całe, wiesz, taki mały kosmos po prostu bardzo twórczych, kreatywnych i szczęśliwych z tego, że mogą razem pracować ludzi, i to jest ten moment, kiedy ja zaczynam. Dlatego będziemy świętować to 30-lecie przez 3 lata.
0: Czyli co, prawdziwe życie zaczyna się po 30 latach na scenie?
1: Ja, dokładnie tak.
0: No dobra, a jeśli wyobraź sobie teraz na przykład, że nie masz w tym roku

0: W 2026 nie masz 30 lat doświadczenia, tylko miałbyś dzisiaj debiutować.
1: Aha.
0: To jak byś się w ogóle czuł z tym totalnie zmieniającym się rynkiem, biorąc pod uwagę, że masz właśnie tą bardzo szeroko patrzysz na swoją muzykę i przez wizuale, tak jak teraz mówisz, chociażby ten kolektyw Czule. Czy myślisz, że...
1: Słuchaj, ja myślę, że debiutanci w tym czasie mają bardzo ciężko.
0: Okej.
1: I że generalnie jest też taki mały problem z kodowaniem sobie w pamięci utworów, które są nawet mega popularne. Kiedy wydawało się tych płyt znacznie mniej, bo trzeba było dostać kontrakt z wytwórnią i wejść do profesjonalnego studio, a nie każdy miał je w domu. Te piosenki nie pojawiały się tak często, nie? Że na przykład 100 nowych piosenek w tygodniu, tylko one się pojawiały raz na jakiś czas, a jak już grały w radio, którego ludzie słuchali, bo nie mieli, wiesz, magnetofonów, nie? To zapadały w pamięć na dziesiątki lat, nie? A teraz co tydzień mamy nowy materiał, utwory, które zyskują szybki sukces, a potem wszyscy o nich zapominają. A zadebiutować z materiałem, który nie jest hip-hopem, tylko na przykład próbujesz stworzyć sobie płytę z piosenkami po prostu, no to jest totalnie trudne.
0: No ale z drugiej strony masz też właśnie większe możliwości, chociażby te audiowizualne.
1: No tak. No ale co ci z tego, że masz duże możliwości audiowizualne, jak nikt ich nie zobaczy na twoich koncertach, bo nie kupią biletów.
0: Okej, okay, to dosyć pesymistyczna wizja,
1: nie,
0: ale
1: to nie jest pesymistyczna wizja. To jest pewien rodzaj realizmu. Natomiast wiesz, cały czas przebijają się te postaci, tylko ludzi, którzy chcą osiągnąć sukces, jest znacznie więcej. Ale tych, którzy go osiągają, jest bardzo mało. Więc no, jest to bolesne zetknięcie z rzeczywistością.
0: Posłuchajmy na razie jednego z... No nie, to już ma chyba z 6 lat ten album, prawda? Jako Karaś Rogucki.
1: No pierwszy album powstał w 2019 roku, no.
0: No to, ale chyba Jutro spróbujmy jeszcze raz, które za chwilę usłyszymy, jest z drugiego, prawda?
1: Tak, tak, tak, tak. No, chyba
0: no to
1: tak.
0: Posłuchajmy, a później wrócimy do rozmowy.

0: przynajmniej tyle.
1: O,
0: weszliśmy. Kara Rogucki przed chwilą w audycji Chłopaki z Sąsiedztwa. Ze mną jest Piotr Rogucki.
1: Jedna, druga duetu Kara Rogucki.
0: Na druga. Rozmawialiśmy już o wielu rzeczach. Na pewno o tej perspektywie 30 lat na scenie. No i mam jedno pytanie, na które częściowo już odpowiedziałeś. Ale jak teraz byś sobie przypomniał debiutującego Piotra Roguckiego,
1: aha,
0: to myślisz, że który z nich, ten debiutujący czy ten teraz, ma większą satysfakcję z wychodzenia na scenę?
1: Ten teraz.
0: I dlaczego?
1: Dlatego, że wtedy byłem, nie chcę użyć słowa zesrany, ale po prostu wystraszony. I nie panowałem nad wszystkim. Generalnie przed większymi wykonami dostawałem zawsze zapalenia krtani. No i było ciężko. Ale teraz nauczyłem się panować nad swoimi zdolnościami, umiejętnościami i wiesz, wytwarzam energię, którą albo ludzie biorą, albo po prostu się nie udaje, ale nie przejmuję się tym, że się nie udaje i słuchaj, no to jest super okres dla mnie, naprawdę. Rozkwitam, po prostu czuję się jak nastolatek, a jednak mam doświadczenie 30 lat na scenie.
0: No, nie wkrada się na przykład jakaś taka rutyna albo już powtarzalność, nie czujesz
1: właśnie
0: takiego zmęczenia?
1: Właśnie nie, wiesz, bo teraz jest ten moment, kiedy pojawiło się Czule i kiedy pojawili się normalni ludzie i nawet te same kawałki, które graliśmy, wiesz, 20 lat temu, one zyskują nową jakość, nowe brzmienie i są nową przygodą, nie? A poza tym pracujemy już nad nowymi albumami i wiesz, ja jestem wiecznym debiutantem. Naprawdę debiutowałem już wielokrotnie. I myślę, że to jest najfajniejsza droga, żeby nie zaznać stagnacji i żeby się działało uczciwie i zgodnie ze swoim powołaniem. No i naprawdę nie ma rutyny, nie ma.
0: No, biorąc pod uwagę ilość twoich projektów, to określenie wieczny debiutant jest bardzo na miejscu.
1: No, dziękuję.
0: A mam jeszcze pytanie dotyczące właśnie kolektywu Czule. Przeczytałem, że to jest dom twórczości. Bardzo mi się spodobało
1: dom
0: to określenie.
1: Dom dla twórczości.
0: Gdybyś mógł trochę rozwinąć, czym właściwie jest dla ciebie Czule i skąd potrzeba stworzenia czegoś takiego?
1: Słuchaj, bo jest tak, że w polskiej muzyce czy branży artystycznej jest grupa, która na przykład zajmuje się organizacją koncertów, nie? I to są zazwyczaj producenci, promotorzy i tak dalej, nie? Natomiast wtedy, kiedy zgłaszasz się do ich z jakimś pomysłem, z jakąś swoją działalnością, żeby zrobić na przykład duży koncert, no to spotykasz się po prostu z korporacją, nie? I żeby przemycić swoje pomysły, to musisz przejść przez rozmowy z ludźmi, którzy nie do końca jakby patrzą przez perspektywę artystyczną na to, nie? Skłaniają cię do jakichś rzeczy i taka jest droga. Natomiast myśmy stworzyli miejsce, w którym sami produkujemy, ale zapraszamy ludzi, którzy mają pasję, intuicję i inicjatywę i nie do końca najpierw patrzymy na sprzedaż biletów, tylko na to, jak to zrobić, żeby to było takie, żeby ludzie sami chcieli te bilety kupić po prostu. No i to jest odpowiedź na twoje pytanie.
0: To tym jest dla ciebie Czule.
1: Tak, Czule jest po prostu grupą ludzi, którzy są artystycznie przezdolni i którzy mają szansę rozwijać skrzydła w projektach, które my planujemy i cieszą się jakby z naszej strony totalnym zaufaniem i to się sprawdza.
0: Na razie to jesteś główną jakby osobą, wokół której się to kieruje?
1: Nie, nie, mamy już całą grupę, jest Lena Zota, która jest dyrektorem artystycznym i wulkanem energii, który też jakby jest pomysłodawcą wielu inicjatyw. Jest Artur Czarnecki, który jest byłym menadżerem moim i zespołu Koma, no też aktualnie, i on się zajmuje kwestiami organizacyjnymi. Mamy ze sobą ludzi, którzy już zaczęli z nami współpracować. No, zespół Normalni Ludzie należy do Czule, zespół Koma należy do Czule. Mamy Tomka Kuczmę, mamy Patrycję Podkościelny w aktualnym stanie, mamy Zosię Kozłowską, no i cały czas, wiesz, pojawiają się nowi ludzie. Więc wiesz, myśmy zaczęli tak naprawdę pół roku temu, nie? Więc i tak już jest nieźle.
0: W pół roku to jest naprawdę dużo projektów.

0: przyniosłeś jeden utwór przedpremierowy, prawda?
1: Tak, no przedpremierowy, w sensie, że taka świeżynka, której jeszcze nie można usłyszeć nigdzie, on oprócz tego, że za chwilę tutaj.
0: O właśnie, tutaj. Moi drodzy, kilka westchnień w nowej wersji, ponieważ w oryginale jest to...
1: Karaś Rogucki.
0: Właśnie, Karaś Rogucki.
1: A teraz normalni.
0: A teraz normalni ludzie. Za chwilę.

0: Piotr Ogucki, Normalni Ludzie, kilka westchnień w nowej wersji. Oczywiście w oryginale było to z repertuaru Karaś Rogucki. Teraz jest to część nowego projektu Transmutacje. Mogę nawet zapytać o ten projekt bezpośrednio u źródła, bo Piotr Ogucki dalej jest ze mną.
1: No,
0: jest trochę zmęczony, nie?
1: Możesz zapytać. Nie, nie jestem zmęczony, bo kawa zaczęła działać, bardzo dziękuję. Transmutacje to są dwie rzeczy, dwie sytuacje, czyli płyta, którą wydajemy 16 października, i trasa koncertowa, która tą płytę będzie, no jakby to powiedzieć, przedstawiać ludziom. I tą płytę, i nowe rzeczy. I transmutacje dlaczego? No bo mutujemy. No te kawałki, które tutaj pokazaliśmy, są alchemiczną przemianą utworów, które już istnieją. Ale też przemieniamy się jako młody zespół w zespół dojrzały, szukając własnego stylu, nie? I te nowe kawałki, które jeszcze nigdy, nigdzie nie były grane, też będą się pojawiały na trasie koncertowej. Ale to nie jest zwykła trasa koncertowa, tylko można powiedzieć, że jest to widowisko interdyscyplinarne, bo na podstawie swoich doświadczeń związanych nie tylko z muzyką, włączamy tam teatr, włączamy scenografię, włączamy wizuale, włączamy nawet instalacje artystyczne, które będą poza przestrzenią.

0: przestrzenią sali koncertowej. No i po prostu chcemy, żeby ludzie weszli w taki jakiś, kurczę, głęboki świat i żeby z nami to przeżyli. Na tej trasie.
1: Wow. Dzięki. Ale na jeden wydechu szacun.
0: Prawie,
1: jeszcze
0: no.
1: Po tylu godzinach wywiadów. Szacun, szacun. A powiedz, skąd jakby, dlaczego potrzebowałeś odświeżyć te stare dubery, zamiast na przykład od razu robić nowych?
0: Bo ja chciałem szybko zacząć grać.
1: Okej.
0: Okay. Wiesz...
1: Chciałeś już mieć materiał, lecimy.
0: Chciałem mieć materiał i chciałem od razu wskoczyć na scenę, bo Karaś Rogucki skończył w grudniu, a myśmy zaczęli w marcu. Nie? I to po pierwsze. A po drugie, uważam, że część z tych utworów nie była wyeksploatowana w taki sposób, w jaki chciałem. Chciałem je zobaczyć w innej odsłonie, która pokazuje je w innym świetle. I chciałem też stworzyć swój własny styl transowo-refleksyjny, głęboki, który dzięki temu poligonowi doświadczalnemu, jakim były nowe aranże starych utworów, udało mi się znaleźć. No i też zbadać, jak działamy w tym zespole, totalnie ludzi z totalnie różnych środowisk muzycznych, nie?
1: Czyli z tego wynika, że jednak jesteś bardziej osobą, która woli scenę niż studio, prawda?
0: O, tak, tak, no bo studio to jest dla mnie tylko taki punkt wyjścia do tego, żeby spotkać się z ludźmi na scenie.
1: A kiedy na przykład planujesz rzeczywiście wrócić do studia? I czy to jest jakaś inna energia, czy rzeczywiście to jest tylko i wyłącznie ten środek do sceny?
0: Jest to inna energia, bardziej powściągliwa, ale są teraz takie techniki i technologie, które pozwalają uzyskać już to, co dla mnie jest jakby akceptowalne, ale nadal na koncertach to zyskuje pełnię swojej jakby jakości. Natomiast my już nagrywamy płytę studyjną, która pojawi się w przyszłym roku.
1: Okej, okay, a masz już jakieś konkretne daty, kiedy mniej więcej się pojawi?
0: Pojawi się jesienią, natomiast mamy już kilka utworów, singli, które będziemy chcieli wrzucać od wiosny.
1: A jak to wygląda? Czy pracujesz nad utworami rzeczywiście już w studiu, czy masz nad tekstami, nad melodią, pracujesz na przykład w domu, czy gdzieś
0: ci
1: przyjdzie?
0: Nie, znaczy wiesz co, ja mam takie miejsce, gdzie sobie mogę, kurczę, zapisywać to, co gram, albo okay. To, co sobie improwizuję. Robię jakieś szkice, a czasami nawet pełniejsze formy i wtedy, kiedy potrzebuję konsultacji albo innego spojrzenia, to wysyłam do któregoś ze swoich muzyków i na przykład oni robią inny aranż, nie? Albo dodają instrumenty, których u mnie nie było, albo w ogóle przewracają to do góry nogami. Ja mówię, kurde, to jest okej, nie? To dołożę jeszcze, niech Kamil dołoży gitarę, nie? I wysyłamy do Kamila. Więc no, to jest super praca, no.
1: Czyli na nowe rzeczy trzeba poczekać, no w sensie na zupełnie nowe trzeba poczekać do przyszłego roku.
0: No właśnie, nie do końca, kiedy... bo te zupełnie nowe będziemy już grali na tej trasie.
1: O, tylko... czyli szybko, czyli już macie gotowe, to już od razu na scenę.
0: Tak, wiesz, bo po prostu one się przekształcają, więc zanim wejdziemy do studia z nimi ostatecznie, to zyskamy taką, wiesz, już ogramy je po prostu, dzięki temu będą brzmiały bardziej naturalnie i pojawią się pomysły ze sceny, które później można wykorzystać w studio, więc będzie 5 nowych utworów na trasie.
1: Dobrze, to na sam koniec. Jeszcze przypomnij, kiedy premiera Transmutacji i kiedy pierwsze koncerty?
0: Premiera płyty koncertowej pod tytułem Transmutacje będzie 16 października, a koncerty zaczynają się 25 października, będzie ich 7.
1: Zapiszcie sobie wszystko w kalendarzu, a Piotr Rogucki był moim gościem. Dziękuję ci bardzo.
0: Dziękuję serdecznie.

0: Autopromocja.
1: Dość siedzenia za szybą. Czwórka wychodzi na dzielnie. We wrześniu w każdą sobotę wyskakujemy ze studia i sprawdzamy Warszawę od środka. Bez pocztówek, bez przewodnikowych oczywistości. Za to z ludźmi, lokalnymi historiami, kulturą i wszystkim tym, czym naprawdę żyje dana dzielnica. Na początek Białołęka. Jedni powiedzą daleko, inni jesteśmy u siebie. A my sprawdzimy, jak jest naprawdę. Czy Białołęka to nadal sypialnia Warszawy? A może śpi tylko ten, kto nigdy tam nie był? Będą ludzie z dzielni? Lokalne historie, sąsiedzi i to, czego nie da się zaplanować wcześniej. My meldujemy się w Parku Picassa. Jeśli jesteście w Warszawie, to wpadajcie. Jeśli gdziekolwiek indziej w Polsce, to po prostu nas słuchajcie. Czwórka na dzielni.
2: Czwórka na dzielni.
1: Białołęka, najbliższa sobota, od 15 do 18. Zapraszamy.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany luzem, cena przed obniżką 6,99, a teraz tylko 2,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99, teraz 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Cześć, to Artur Gadowski z zespołu IRA. Wiem, że wiele osób czeka na naszą nową płytę. Mam dobre wieści. Długie czekanie dobiegło końca. Nadchodzi nowy utwór. To nie jest zwykły singiel. To esencja stylu wypracowanego przez 40 lat na scenie. Muzyczny wulkan, który po prostu trzeba usłyszeć. Głośno, bardzo głośno.
6: Za każdy dzień!
7: Premiera singla Za każdy dzień już 10 września. Poleca Polskie Radio.
8: Po reklamie.
9: Tak jak my.

0: godzina 20, więc w Chłopakach Sąsiedztwa zazwyczaj mamy to do siebie, że mówimy nasze afirmacje pogodowe. Czego byśmy sobie życzyli? Co byśmy chcieli od pogody dostać? Otóż, no ja bym przede wszystkim chciał, żeby pogoda się tak drastycznie nie zmieniała. Tak jak dzisiaj jest okej. Utrzymajmy to parę dni i wszyscy będą szczęśliwi. Nie trzeba po prostu codziennie wymyślać koła na nowo. Nie trzeba kombinować. Nie trzeba jakby zaskakiwać ludzi. Czasami ludzie chcą po prostu dostać to, co już znają. To, co jest przyjemne. To, co jest po prostu okej. I to się nie tyczy tylko muzyki, filmów i tak dalej. To się tyczy również pogody, więc proszę, kochana pogodo, zostań chociaż dwa dni. Tyle mi wystarczy. Dwa dni taka, jaka jesteś teraz i między nami będzie spoko.
1: Autopromocja. Od Fontaines D.C. i Geese po Arctic Monkeys i The Strokes. Indie, post-punk, shoegaze i ich współczesne mutacje z przystankiem przy rapie, popie czy eksperymencie. Przester to 2 godziny muzyki, rozmów i historii ze świata współczesnej sceny alternatywnej. W każdy czwartek od 21 do 23 zaprasza ZU, czyli Zuza Zielińska. Autopromocja.
2: Tak jak my, nie gra nikt.
3: Strzała z tej strony Kosma Król, słuchacie Radia Czwórka.

0: Silk Sonic, czyli Anderson .Paak i Bruno Mars w audycji
1: Chłopaki z sąsiedztwa.
0: No moi drodzy, jeśli to jest czwartek i jeśli to jest godzina 20, no to wiadomo, że w czwórce Chłopaki z sąsiedztwa dzisiaj w pomniejszonym składzie o równo połowę. Przedstawmy się. Adam Smolarek, nieobecny. DLM, to ja, obecny. Jesteśmy, lecimy. Dlaczego dzisiaj gramy Andersona .Paaka, moi drodzy? Dlatego, że wydarzyło się coś niesamowicie ciekawego i zabawnego. Anderson .Paak ostatnio, no cóż, dywersyfikuje swoje różne zajęcia i oprócz tego, że jest muzykiem solowym, to jeszcze występował właśnie w Silk Sonic z Bruno Marsem, a oprócz tego został reżyserem i scenarzystą filmu K-Pops, który niedawno się ukazał. No to nadal mu mało i w międzyczasie oprócz kręcenia filmu został jeszcze autorem, pisarzem, no i napisał zbiór opowiadań erotycznych Peeps on Sunset. Wszystkie opowiadania dzieją się wokół sex shopu na Sunset Boulevard w Los Angeles. No i cóż, premiera dopiero w przyszłym roku, w lutym, 2 lutego dokładnie, będziemy mogli sobie przeczytać, co tam w chorej fantazji Andersona .Paaka się znajduje. Myślę, że ludzie, którzy słuchają go od płyty Venice, już mają niezłe wyobrażenie, jakie fantazje i ciekawostki można od Andersona .Paaka usłyszeć. A przypomnijmy, trochę nowszy numer, chociaż już i tak parę lat ma. Teens, Anderson .Paak i Kendrick Lamar za chwilę, a później wrócimy do staroci, czyli do Room in Here z płyty Malibu.

Room in Here, Anderson .Paak i gościnnie jest tam jeszcze The Game. Ciekawe, jakie są ich relacje teraz po tym, co The Game ostatnio zrobił i jego konflikcie z Kendrickiem Lamarem. Dużo się działo ostatnio na zachodzie Stanów Zjednoczonych, jeśli chodzi o rap. No ale cóż, Anderson .Paak pozostaje Andersonem .Paakiem, The Game szuka trochę atencji, no ale moim zdaniem Documentary Free wyszło mu całkiem nieźle. Całkiem niezła jest ta płyta. Jeśli jeszcze jej nie słuchaliście, no to zwłaszcza jeśli lubicie West Coastowe klimaty, no to polecam sobie sprawdzić. No a my zostajemy jeszcze przy Andersonie .Paaku, który niedawno gościnnie pojawił się w nowym utworze E40, Night in the Bay.

0: No, w Chłopakach z Sąsiedztwa, czyli w audycji, która właśnie teraz tutaj trwa, której właśnie słuchacie, lubimy wrzucać świeżynki i to była świeżynka od FKJ-a, francuskiego producenta, którego jestem wielkim fanem. I Want You, tak się nazywa numer, a wokalistka, która tam śpiewa, Erin Allen Kane, tak się przedstawia. Możecie ją kojarzyć z chórków u wielu, wielu raperów. Chyba najwięcej ostatnio zrobiła na albumie Michael, Killer Majka. Polecam sprawdzić tą artystkę. Naprawdę ma rewelacyjny wokal, chociaż głównie, no głównie funkcjonuje jako babka od fitów. Takie też są potrzebne. FKJ natomiast ostatnio mocno singluje. Jego płyta już za 7 dni. No wybrał sobie kontrowersyjną datę na premierę swojego najnowszego albumu Tiber. 11 września, no cóż, niefortunnie, ale on jest z Francji, a nie ze Stanów Zjednoczonych, więc pewnie ma do tego trochę inny stosunek. Zobaczymy. Myślę, że 11 września w ogóle będzie wysyp premier, wtedy będzie dopiero ciekawe. Na pewno już sobie widzę, już sobie wyobrażam, jak internet będzie wtedy wyglądał. Ludzie będą się przekrzykiwać z tym, co śmieszniej wypadło, że akurat wyszło 11 września. A na razie wróćmy do staroci. 10 lat skończyła płyta The Sun's Tirade od Isaiah Rashada, rapera, o którym ostatnio jest głośno, bo wydał w tym roku płytę, którą myślę, że wielu fanów hip-hopu uzna za jedną z najlepszych tegorocznych wydawnictw. It's Been Awful, tak się nazywa tegoroczny album. No ale my wrócimy do The Sun's Tirade, do klasyka. For the Squad i Free Lunch w Chłopakach Sąsiedztwa.
1: Turn up! Turn the light off, Des! Turn it down. Hey, you roll up? You roll up for the boys? For the squad? No, that's our job right now. Yeah.

Freelance, Isaiah Rashad. Nadal mój ulubiony numer od tego artysty, chociaż jego najnowsza płyta It's Been Awful no jest równie rewelacyjna. No ale cóż, jak rozmawiamy o rocznicach, to nie mówmy tylko oczywiście o takich klasykach, takich świetnych, bardzo udanych płytach, jakim jest Sun's The Raid, które skończyło 10 lat. Porozmawiajmy również o średnich albumach. Na przykład ostatnio, chyba dzisiaj, dokładnie dzisiaj, piątą rocznicę ma płyta Certified Lover Boy od Drizzy'ego Drake'a. Cóż, kiedyś wróciłem sobie do tej płyty, chciałem posłuchać od deski do deski, zobaczyć, czy może byłem wtedy zbyt na przykład surowy dla tego albumu. No i rzeczywiście parę rzeczy mi się spodobało. Drizzy buja, ale też nudzi. Nudzi jak cholera. Moi drodzy, to jest za długa płyta i tam się nic nie dzieje, oprócz paru numerów, które wybrałem. Więc słuchajcie, no ja słuchałem tej płyty, żebyście wy nie musieli. Możecie posłuchać tylko tych dwóch kawałków, które wam przygotowałem. Świetnie napisany i naprawdę dobrze wykonany utwór Fair Trade, gdzie Drake spotyka się z Travisem Scottem. No i idiotycznie napisany, naprawdę refren jest głupi jak nie wiem. Naprawdę Drake przeszedł samego siebie, no ale takiego też go kochamy czasami. Po prostu musi bujać. Girls Want Girls. Te dwa numery w czwórce.

0: Och, Drake'i, Drake'i. Girls want girls. Dziewczyny chcą dziewczyn tam, gdzie mieszka Drake. Cóż, nie wiem, co się dzieje do końca w Toronto, ale myślę, że mocno generalizuje. Na pewno mocno generalizuje. Nie wiem, co więcej powiedzieć, więc przejdźmy po prostu do innych tematów. To był Drake i kończymy z Drake'em na dzisiaj. I teraz sprawdzimy, co słychać u naszej polsko-radiowej orkiestry. Już tę sobotę odbędzie się inauguracyjny koncert z okazji nowego sezonu artystycznego i też nowej współpracy, no ale o tym lepiej, jak opowie Alicja Michalska.
1: Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie rozpoczyna nowy sezon, a wraz z nim współpracę z nowym dyrektorem artystycznym. Od 1 września to stanowisko obejmuje Bassem Akiki, polsko-libański dyrygent specjalizujący się w repertuarze operowym i muzyce współczesnej. Do tej pory orkiestra funkcjonowała bez stałego szefa artystycznego, współpracując z różnymi dyrygentami. Od nowego sezonu ta sytuacja się zmieni, mówił Kajetan Prochyra, dyrektor orkiestry Polskiego Radia.
2: Będziemy działać bardzo razem, no tylko Basem patrzy na orkiestrę jako na świat muzyki, a ja patrzę na orkiestrę jako na instytucję.
3: Oczywiście dyrektor artystyczny podejmuje pewne decyzje repertuarowe, gości, kto będzie grał solo, jaki repertuar, jaką drogę pójdzie orkiestra.
1: Mówi Bassem Akiki, nowy dyrektor artystyczny Orkiestry Polskiego Radia w Warszawie.
3: Więc tutaj jednak przechodzę jako dyrygent, przechodzę jako dyrektor artystyczny, to są dwie różne funkcje, mimo to, że są bardzo związane ze sobą, tylko teraz jako dyrektor artystyczny nie tylko popatrzę na co ja bym chciał dyrygować, tylko co moja orkiestra by chciała zagrać i co ona może dzisiaj zagrać i co będzie mogła za 2 lata i co będzie mogła za 10 lat.
1: Będzie dużo pracy, ale też będziecie pewnie się dobrze bawić. Usłyszymy to też z publiczności.
2: No mam nadzieję. Już mam nadzieję, w miarę dobrze bawimy. Bardzo jest mi bliskie to, o czym mówi Bassem, a z drugiej strony jest to, że mówi się o filharmoniach, salach koncertowych, że to są świątynie sztuki. Ja nie przepadam za tym określeniem. Właśnie siedzimy sobie w studiu Lutosławskiego, w którym jest wspaniale. I jasne, że to jest wyjątkowe miejsce, ale to jest miejsce, które chcemy, żeby było otwarte, żeby zapraszało wszystkich. To, o czym mówił Bassem, o różnych wrażliwościach, czy o różnych jakichś takich punktach skupienia, to jest to. Ale ja też mam świadomość, że jak są te badania, tam piramid potrzeb ludzi, to pójście na koncert muzyki poważnej po prostu szoruje na dnie tych potrzeb. A z drugiej strony jestem głęboko przekonany, że właśnie my mamy do dania publiczności ludziom ulgi, przerwy, czasu na wsłuchanie się w siebie, na skupienie, czasu na zabawy. My tu nie przychodzimy bić pokłonów przed Dworzakiem. Oczywiście, że Dworzak jest super, ale ta orkiestra gra dla publiczności i dla siebie, dla wszystkich ludzi w sali, dla wszystkich ludzi przy głośnikach. I jasne, że bardzo się staramy, żeby to był miły, fajny czas, który przyniesie ludziom coś dobrego. Jakąś ulgę, jakąś inspirację, jakąś zabawę. Nawet mamy na najbliższym naszym koncercie niespodziankę dla publiczności, jakby właściwie z zupełnie innego medium niż się spodziewają.
1: Skądinąd też wiem, że dla ciebie, Bassem, ta inauguracja będzie miała osobisty wymiar. Czy ten koncert powie nam też dużo o kierunku, w jakim zmierza orkiestra?
3: Tak, oczywiście, bo jak patrzymy na ten koncert i na program, to jest XIX wiek, to jest XX wiek i to jest XXI wiek, więc mamy 3 wieki. Oczywiście koniec XIX wieku z Dworzakiem, początek XX wieku z Sibeliusem i to, co się działo w kilku latach w historii muzyki i co się dzieje dzisiaj. Jak chcemy patrzeć jako orkiestra radiową na przeszłość, na tradycję, ale też patrzysz przez przyszłość i dać tej muzyki przestrzeń do istnienia i do tworzenia, nie tylko do odtwarzania, ale także do tworzenia nowej muzyki. Więc tutaj jakby mamy te 3 kierunki. Mamy ta tradycja, mamy ta współczesność, a także pomost pomiędzy nimi. Tym pomocą jest XX wiek ewidentny, które dużo się działo w tym wieku.
2: Cieszę się bardzo, że właśnie zaczynamy naszą współpracę z Bassemem, także dlatego, że obaj patrzymy z dużą sympatią w stronę muzyki XX, XXI wieku, a myślę, że to jest też ważne dla publiczności, bo z jednej strony muzyka współczesna kojarzy się źle, kojarzy się z tym, że nie zrozumieją, że to nie będzie ładne, a dla nas to jest też spotkanie nasze tutaj na tej sali publiczności z muzykami, ale też spotkanie z tym twórcą, który tę muzykę napisał. Będziemy grać muzykę Mortona Feldmana, będziemy grać muzykę zupełnie współczesnego, żyjącego kompozytora Zygmunta Krause. Dzisiaj gramy muzykę Agaty Zubel, będziemy grać utwór Bartka Wąsika. Muzyka jest żywym językiem, bo to jest z jednej strony oczywiste dla muzyki elektronicznej, rapsów, nawet, nie wiem, nowego jazzu. Moje dziecko się mnie kiedyś zapytało, to już mówiłem,

0: wiele razy, czy są jacyś żyjący kompozytorzy. Więc chciałbym bardzo, żeby ta sala i ta orkiestra i to miejsce było po prostu żywym spotkaniem publiczności z, w gruncie rzeczy z samymi sobą. To dla nich to robimy.
1: Czyli Orkiestra Polskiego Radia rozpoczyna nowy sezon z nową energią, będzie grała żywych kompozytorów i będzie się dobrze bawiła przy tym.
0: Tak, no i przede wszystkim mam nadzieję, że nie będziemy tutaj sami, to znaczy raz jesteśmy bardzo łasi na oklaski. Ale też myślę sobie o takiej szczególnej powinności, jaką ma orkiestra radiowa, to znaczy my się wpychamy do państwa domów, państwo sobie siedzicie, robicie jajecznicę, włączacie radio, a tam my. I my mamy tego świadomość, że jasne, że jesteśmy skupieni, ale nie powinniśmy być skupieni na sobie tylko i to nas na pewno łączy, że chcemy rozmawiać. Właśnie teraz przed tą próbą rozmawialiśmy o tym, że zupełnie dosłownie chcemy rozmawiać z publicznością, i że będziemy myśleć o tym, jak to zrobić, żeby to też było miejsce spotkania, gadania, wymiany opinii, wymiany uczuć, informacji, poznawania tego świata. Także na pewno takim otwartym zespołem chcemy być.
2: I bądźmy wszyscy razem, bo kiedy odbieramy, kiedy nadajemy, mamy tą samą energię, mamy to samo bicie serca, mamy tą samą myśl, pozytywną myśl, która nam daje muzyka i mam nadzieję, że to zmienia świat.
3: No nie inaczej. Takie zmiany w Orkiestrze Polskiego Radia w Warszawie. Idealnym początkiem będzie oczywiście koncert inauguracyjny. To już w tę sobotę o 19:00. Możecie tego posłuchać przez radio. Polecamy. Transmisja będzie w dwójce. U nas w czwórce pewnie wtedy jakieś rapy. Nie wiem.

0: Hunger in my stomach. Lim, czyli, no cóż, ostatnio ulubieniec Tylera, The Creatora.
1: Teraz też mój.
0: O, teraz jeszcze Zu. Już tutaj, już zdradziła, że już tu jest. Zaraz przejmie mój mikrofon.
1: To zaszczyt po tobie.
0: Możesz sobie posłuchać całej płyty. A Sunflower Garden in Harlem is hard to find. Niedawno wyszła, polecam, jest super. Jeszcze coś może zagramy z niej. Zobaczymy, zobaczymy. A co po godzinie 21 w Przesterze?
1: Po godzinie 21 w Przesterze będzie nowy Turnstyle. Taki trochę nowy, trochę nie nowy, bo to po prostu reinterpretacje innych artystów ostatniej płyty Turnstyle, czyli Never Enough. Oczywiście nie mogłam
0: Było już grane u nas.
1: Tak?
0: Tak.
1: A co było grane?
0: Szabaka i Blood Orange.
1: Zabrałeś mi Szabakę.
0: Nie wiedziałem, że będziesz grała Szabakę. No, Szabakę...
1: Musimy, Marcin, jednak rozmawiać ze sobą więcej.
0: Musimy chyba ze sobą więcej rozmawiać.
1: Dobrze, to coś wymyślimy. A oprócz Turnstyle będzie też oczywiście nowy Interpol. Nie byłabym sobą, gdybym nie wrzuciła nowego materiału od Interpolu na playlistę. Będzie też dużo do odkrywania, bo ostatnio sobie bardzo grzebię w młodych scenach postpunkowych Irlandii. Więc będziemy mieć dwa zespoły z Irlandii wspaniałe, Basht i Bletch 39, albo 93, przepraszam, teraz wypadło mi to z głowy, ale właśnie jeżeli chcecie się o nich dowiedzieć więcej, to zapraszam na Przester.
0: Słuchajcie, no musicie wtedy skontrolować, jakie cyferki są w jakiej kolejności.

0: No, myślę, że przede wszystkim wniosek jest taki, że komunikacja jest podstawą, komunikacja jest kluczem. Gdybyśmy mieli lepszą komunikację u nas wewnętrzną w radiu, to by nie dochodziło do takich rzeczy, że nie daj Boże, Szabaka Hutchings.
1: Dwa razy na antenie czwórki.
0: No to już jest sroga przesada.
1: Zresztą, przepraszam cię, ale uważam, że to jest jedna z najlepszych reinterpretacji.
0: Też tak uważam.
1: Z tej płyty?
0: Ja bym powiedział nawet, że najlepsza.
1: Ja uważam, że Slater zrobiła najfajniejszą robotę.
0: No to ty to o tym opowiesz w swojej audycji.
1: Dobrze.
0: Na ten moment, na godzinę 20.51, jak jeszcze są chłopaki z sąsiedztwa, najlepszą reinterpretację zrobił Szabaka Hutchings. Możecie sobie zresztą wszystkie inne sprawdzić sami w wolnej chwili, ale najpierw posłuchajcie audycji Przester. A chłopaki z sąsiedztwa powolutku się kończą. Dzięki wielkie za dzisiaj. DLM przy mikrofonie, wyjątkowo bez Adama Smolarka.
1: Ale pozdrawiamy.
0: Może wróci. Pozdrawiamy, no pozdrawiamy. Zobaczymy, kiedy wróci. A jeszcze nie do końca żegnamy się z Limem, bo zagramy jeszcze Is Loving Really Bad.

0: Autopromocja.
1: Kiedy zaczyna się weekend? W piątek o 8 rano. Dlaczego? Bo wtedy zaczynamy PPC, czyli piątkowy poranek czwórki. Krócej, mocniej, fajniej, jak to w weekend. Dużo muzyki, różnej i jeszcze więcej energii. Tak, by udanie wejść w najlepszy czas tygodnia. Słyszymy się w każdy piątek od 8. Zapraszam, Bartek Czarkowski.
0: Autopromocja.
2: Tak jak my.

0: Czwórka. Polskie Radio.
1: Zbliża się 21.
0: Pogoda.
1: Piątek pogoda w Polsce zdecydowanie pokaże swoje bardziej jesienne oblicze. Na północy, szczególnie na Pomorzu, spodziewajcie się intensywniejszego deszczu, a lokalnie możliwe będą też burze. Im dalej na południe, tym cieplej i spokojniej. Tam termometry mogą pokazać nawet 24-25 stopni, w centrum około 22-23 stopni. Uwaga też na wiatr, który w całym kraju będzie dość silny, a nad morzem w porywach może przekraczać 70 km na godzinę. Czyli parasol warto mieć pod ręką, szczególnie jeśli planujecie piątek na północy Polski.
0: Autopromocja.
2: Wsiąść do pociągu byle jakiego? To nie z nami. W Roku Kolei zapraszamy Was do wspólnych podróży po Polsce.
3: Tymi dobrze wszystkim znanymi szlakami
2: i całkiem nieoczywistymi.
3: W każdy piątek zabierzemy Was na najpiękniejsze kolejowe trasy.
2: Pokażemy zachwycające widoki i miejsca, przy których naprawdę warto wysiąść.
3: Słuchajcie Czwórki w każdy piątek o godzinie 11. Zapraszają
2: Alicja Michalska
3: i Jacek Paśnik.
0: Autopromocja. Tak jak my, nie granik.

0: Czwórka. Polskie Radio.
1: Cześć! Przed nami kolejne wspólne dwie godziny słuchania muzyki. Już dziesiąte, jak się okazało. Wydanie cynowe lub aluminiowe, jak sprawdziłam w internecie. Playlista dziś, jak zwykle mam nadzieję, że was czymś zaskoczy. Zaczęliśmy od German Error Message, czyli projektu Paula Kinzinga z Nashville. Kinzing działa pod tym pseudonimem już od kilkunastu lat. Trochę na obrzeżach, bez wielkiego szumu wokół siebie. Płyta Hounds z 2014 roku. No, on nagrywał ją z grupą zaprzyjaźnionych muzyków, ale większość materiału napisał i zarejestrował sam.

0: ja odbieram tę muzykę jako coś kruchego, trochę niepokojącego i takiego zawieszonego gdzieś między folkową piosenką, a czymś znacznie bardziej eksperymentalnym. Polecam w ogóle Hounds słuchać w całości. To jeszcze wam zaprezentuję dwa utwory z tej płyty. Słuchacie Przesteru.
1: Przester. Zaprasza ZU, czyli Zuza Zielińska.

German Error Message i A New Signing z płyty Hans na antenie radiowej czwórki. To jest w ogóle chyba mój faworyt z tego albumu. Krótki, a jak bardzo naładowany emocjami numer. A my teraz przeskakujemy z 2014 roku prosto do jednej z najciekawszych premier ostatnich dni. Ten style wydali właśnie Never Enough Versions, czyli 22 nowe interpretacje utworów z ich zeszłorocznego albumu

Never Enough i uważam, że taka idea jest super. Zamiast po prostu dorzucać remiksy, zaprosili całą masę artystów z kompletnie różnych muzycznych światów i powiedzieli im właściwie, dobra, zróbcie z tym materiałem coś swojego, co chcecie. Więc na jednej płycie spotkali się m.in. Elton John, Hayley Williams z Paramore, Blood Orange, Fortet, Panda Bear, A.G. Cook, Alex G, OK Lou i Dying Fetus. To jest w ogóle death metalowy zespół, więc obok Johna Lennona mamy death metal. Uważam, że zabieg w... To jest super zabieg, w którym płyta przestaje być zamkniętym dziełem, a zaczyna właśnie żyć dalej i nagle okazuje się, że te same piosenki można usłyszeć kompletnie inaczej. To jest bardzo dobry ruch w stronę właśnie wydłużenia żywotności albumu, zwłaszcza kiedy w ostatnim czasie jesteśmy zalewani nowościami. Taki patent wykorzystała już chociażby Charlie XCX przy albumie Brat and It's Completely Different But Also Still Brat, który właśnie też dostarczył nam m.in. Mean Girls w wersji z Julianem Casablancasem z The Strokes. My dzisiaj posłuchamy wersji Porches, czyli oni na warsztat wzięli Never Enough, czyli tytułowy numer płyty.

0: To było Porches i ich wersja Never Enough od Turnstile. Swoją drogą właśnie o takich momentach mówiłam przed chwilą, bo Porches biorą ten utwór i kompletnie przesuwają go w inną stronę. W ogóle mamy bardzo delikatne muzycznie rozpoczęcie dzisiejszej audycji. Przypominam, że słuchacie Przesteru w Radiowej Czwórce, a teraz czas na segment, który jest moim ulubionym, czyli...
1: Dodaj do playlisty.
0: Styr miało znaleźć się w zeszłotygodniowej audycji, ale po prostu nie starczyło miejsca na playliście. No i bardzo dobrze, że tak się stało, bo w sumie dzięki temu mogę dzisiaj poświęcić im trochę

więcej czasu. W ubiegłym roku wypuszczali pojedyncze single, między innymi Off Balance i Speed Racer, a w tym zebrali część tego materiału na krótkim wydawnictwie Carlton. I przede wszystkim, jeśli jeszcze ich nie znacie, naprawdę warto dać im chwilę, bo mam wrażenie, że Steer świetnie rozumieją, jak zrobić gitarową muzykę, która jest jednocześnie brudna, poszarpana, ale nadal zostawia po sobie w głowie refren albo melodię, którą po prostu chce się nucić. Fajne są takie małe wydawnictwa, które nie potrzebują właśnie 20 kawałków, żeby pokazać, że ktoś ma na siebie pomysł, ale przede wszystkim naprawdę świetnie się tego słucha. Jest w tym energia, jest trochę nieprzewidywalności i taki rodzaj grania, który od razu robi mi ochotę, żeby zobaczyć ich na żywo, więc Steer, zapamiętajcie sobie tę nazwę. Posłuchajmy Off Balance i Speed Racer. Steer na antenie Radiowej Czwórki.

Zostajemy w kategorii muzycznych poleceń. First Day Back i ich debiutancki album Forward przed nami. To jedna z moich największych muzycznych fascynacji zeszłego roku i zdecydowanie jedna z płyt, które zaliczam do kategorii No Skip. Na pierwszy rzut ucha można powiedzieć, no okej, trochę klasyczny Midwest emo, dużo tu ducha lat 90., drugiej fali emo, zespołów takich jak Cap'n Jazz, tylko że największym błędem byłoby zatrzymać się właśnie na tym i potraktować Forward jako nostalgiczną wycieczkę w przeszłość, bo w tym albumie słychać przede wszystkim ogromną pasję. Skrzypce, harmonika w utworach, zmieniające się struktury piosenek, bardzo osobiste teksty. Wszystko jest tutaj trochę niedoskonałe, ale w najlepszym możliwym sensie, jeśli o to chodzi. Ludzkie, emocjonalne i po prostu prawdziwe. Myślę, że właśnie to było powodem, dzięki któremu ta płyta mnie tak wciągnęła. Forward nie mówi do nas, pamiętacie jakie fajne było emo? Właśnie raczej mówi spokojnie, emo nigdzie się jeszcze nie wybiera i wróci silniejsze. Z albumu Forwards posłuchamy Upstairs i Gone On.

0: First Day Back i Going On z jednej z moich ulubionych płyt zeszłego roku, Forward. Tu czwórka Polskie Radio, słuchacie przez Teru, a przed nami kolejna dzisiaj nowość.
1: Świeży sygnał.
0: Aluminum, bądź po polsku aluminium, i tu się nasuwa od razu, jeśli się jest Polakiem, tego nie pomalujesz, no ale memy to ja zostawię moim kolegom, którzy mają program między godziną 19 a 21. Tutaj udawajmy chociaż trochę, że jesteśmy poważni. W każdym razie Aluminum to czteroosobowy zespół z San Francisco, który 2 lata temu wydał swój debiutancki album Fully Belt, a teraz wraca z zapowiedzią drugiej płyty. Nazywa się będzie ona Inconoclast Haha, a pierwszym singlem jest Killing Time, które za chwilę usłyszycie na antenie. I ta nowa piosenka jest trochę cięższa, bardziej gitarowa niż to, co robili wcześniej. Nagrywali tym razem jako pełny zespół z Jackiem Shirleyem w Oakland i sami mówili, że chcieli zrobić materiał bardziej agresywny i mocniejszy koncertowo. Zatem sprawdźmy, co im się udało zrobić.

Aluminum i Beat z ich debiutanckiej płyty Fully Beat, a wcześniej zupełnie nowy singiel Killing Time, który zapowiada drugi album zespołu. Mam dla was kolejną nowość. Neighbor Club to bardzo świeży zespół z Londynu. Ich pierwszy singiel Gold Leaf Girl ukazał się dosłownie kilka miesięcy temu, a Only Fractions jest drugim numerem, który zapowiada debiutancką epkę Snail Mail. I swoją drogą

Historia ich powstania jest całkiem dobra. Część składu poznała się pracując razem w firmie zajmującej się postprodukcją telewizyjną. No i zamiast wspólnie narzekać na robotę, zaczęli robić muzykę. Sami opisują swoje granie jako połączenie dżungli gitar, fuzów, dużych refrenów i melodii, które zostaną wam w głowie.

Paper Club i Gold Leaf Girl, a wcześniej ich najnowszy numer Only Fractions. Są na samym początku drogi, ale jak tak dalej pójdzie, to wydaje mi się, że ta droga będzie owocna dla nich w muzyczne pomysły, a dla nas w dobrą muzykę. W dalszym ciągu słuchacie Przesteru na antenie radiowej czwórki. Krótkie przypomnienie. Zostajemy wśród rzeczy, które no dopiero się dzieją, chociaż ten projekt nie jest już aż tak zupełnie nowy. Untitled Hello to czwórka z Los Angeles, która przez kilka ostatnich lat bardzo mocno działała sobie na lokalnej scenie DIY. I co ciekawe, zanim jeszcze na dobre zaczęli być zauważani jako zespół, sami próbowali tę scenę wokół siebie zbudować, organizowali koncerty, wydarzenia, nawet własną serię imprez i wystaw artystycznych, bo jak sami mówili, w Los Angeles brakowało im społeczności muzycznej, której chcieliby być częścią, więc zamiast czekać, aż się pojawi, sami ją stworzyli. Teraz szykują debiutancki album, który ukaże się w listopadzie, a my sprawdzimy nowy singiel Amy Lou Wood's Freestyle i cofniemy się jeszcze do ich świetnej epki Headbanger.

0: Autopromocja.
1: Nareszcie weekend.
2: Od piątku?
1: A czemu nie? Ile można pracować? Czas na przerwę kawową. Niezależnie od tego, gdzie jesteś. W pracy, w drodze, na urlopie. Zapasz ulubioną kawę i włącz czwórkę w piątek o 10. Czekam na Was co tydzień z gorącą porcją inspiracji i szerokim uśmiechem. Bo na weekend warto nastroić się pozytywnie. Radiową kawę w piątki od 10 do 13 serwuję Wam ja, Kasia Dydo. Wpadajcie, będzie pysznie.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty zapraszają na nowy plenerowy cykl. Już w najbliższą sobotę o godzinie 17:00 Słuchowiska na leżakach na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Michaliny Łabacz i Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Martyny Wawrzyniak i Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Przyjdźcie i posłuchajcie.
0: Po reklamie.
4: Tak jak my, nie gra nikt.

0: Wybiła 22.
1: Pogoda.
0: Sobota w całej Polsce pod znakiem przelotnego deszczu i silnego wiatru. Zachmurzenie będzie umiarkowane, okresami duże, a na północy kraju możliwe są również burze. Najchłodniej nad morzem, na północy i w rejonach podgórskich, tam około 16-18 stopni. W centrum około 20, a najcieplej na południowym wschodzie do 23 stopni. Do tego mocno powieje, szczególnie na północy i nad morzem, gdzie porywy mogą osiągnąć nawet 80 km na godzinę, w centrum do około 70 km na godzinę, czyli parasol warto mieć pod ręką, ale najlepiej taki, który ma mocne nerwy.
1: Autopromocja.
2: W każdy weekend od 10 zapraszamy Was na przerwę. Na kawę, na spacer, na odpoczynek.
3: A może na krótki wyjazd? Nie masz się w co spakować? Nie ma sprawy. Mamy dla Ciebie żółte i czarne walizki od czwórki.

0: Piątek, sobotę i niedzielę od 10 wkładamy do walizki kilka przedmiotów. Słuchaj nas uważnie, zapamiętaj wszystkie, podaj je na antenie i pakuj się na weekend. Konkurs Weekend na walizkach. Co tydzień, piątek, sobotę i niedzielę między 10 a 13. Oczywiście w czwórce. Regulamin znajdziesz na naszej stronie. No to bajo!
1: Autopromocja.
2: Tak jak

0: Szester. Zaprasza ZOO, czyli Zuza Zielińska.
1: Drugą godzinę Przesteru przywitaliśmy ekipą, która zdecydowanie jest dla mnie moim muzycznym odkryciem tego roku. Baszt to jest pięcioosobowy zespół z Dublina, który już niedługo wyda swój debiutancki album Poor Advice, ale zanim to się stanie, warto nadrobić w ogóle to, co robili wcześniej.

bo przez ostatnie 2 lata zdążyli zbudować sobie naprawdę konkretną reputację koncertową, między innymi jako support Wunderhorse czy Ben Stellar. Ich muzyka siedzi gdzieś między postpunkiem i indie rockiem, dużo jest tutaj napięcia, świetne gitarowe momenty i wokal, który potrafi przejść od prawie szeptu do kompletnego rozpadu. I przede wszystkim w tekstach dostajecie dużo emocji i to jest dla mnie bardzo ważne. Już założyłam mały polski fan klub, jeśli ktoś by chciał dołączyć, to zapraszam. I posłuchamy sobie jeszcze jednego numeru, Wild Horses z zeszłego roku.

Bust i Wild Horses. Swoją drogą ten utwór bardzo dobrze pokazuje, dlaczego właśnie warto się tym zespołem interesować. Zaczynają od rzeczy, które można wrzucić do szeroko rozumianego alternatywnego rocka, ale potem nagle okazuje się, że mają znacznie więcej do powiedzenia. Ich teksty często krążą wokół toksycznych relacji i tego, jak łatwo pogubić się w emocjach, które powinny być sygnałem do ucieczki. No i nie będę ukrywać, że ja właśnie takie teksty bardzo lubię. Przypominam, że słuchacie Czwórki, a to jest audycja Przester, a teraz czas na jedną z najważniejszych premier tego tygodnia. Interpol wrócili z pierwszym od 4 lat studyjnym materiałem This Mirror Waits a Tone. Ukazał się w zeszły piątek i jest to płyta, na której zespół trochę rozszerza swój dobrze znany język. Nadal jest ten charakterystyczny mrok, gitary i Paul Banks, którego rozpoznałabym chyba po jednym zdaniu, ale pojawiają się też smyczki, syntezatory, instrumenty akustyczne i znacznie więcej przestrzeni niż wcześniej. Za produkcję odpowiada Andrew Wyatt, znany m.in. ze współpracy z Charli XCX i Rosalią, a sam album jest pierwszym nagranym przez Interpol w Nowym Jorku od ponad dekady. Dziękuję chyba, że po tylu latach działalności nie próbują udawać, że są kimś innym, co niestety nie udało się The Strokes. Raczej sprawdzają, co jeszcze można zrobić z tym, co od początku było ich, i życzę wszystkim, żeby starzeli się tak pięknie jak gitarzysta Daniel Kessler. Interpol na antenie Czwórki. Darling Thoughts i Wake Up.

0: Interpol i Wake Up z ich nowego albumu This Mirror Waits a Tone. A teraz znowu robimy mały skręt w stronę rzeczy, które być może nie wyświetlą wam się jeszcze same w rekomendacjach.
1: Dodaj do playlisty.
0: Fear of Horses to jest projekt z nowej południowej Walii w Australii. Ich debiutancki pełnowymiarowy album ukazał się w zeszłym roku i jeśli miałabym opisać go kilkoma tagami, które podpowiedział mi portal Rate Your Music, to byłyby to emo, screamo, shoegaze i DIY. Ale oczywiście nie warto ufać tagom, warto to sprawdzić na własnej skórze, bo w muzyce Fear of Horses najbardziej podoba mi się chyba to, że potrafi być jednocześnie intensywna i melancholijna. Nie ma tutaj potrzeby popisywania się ciężarem dla samego ciężaru. Za tym wszystkim stoją naprawdę emocjonalne piosenki. Album został nagrany DIY z pomocą zaprzyjaźnionego producenta Neda, a sam zespół wrzucił go na Bandcamp praktycznie jako otwarte zaproszenie do odkrycia i myślę, że warto je przyjąć.

Fear of Horses i Changing, rzecz z ich ubiegłorocznego debiutu zatytułowanego po prostu Fear of Horses, a teraz trochę cięższe, bardziej brudne gitarowe granie, Bleach 93 to zespół z Dublina znowu, który ma za sobą bardzo mocny początek działalności. Powstali w 2024 roku, więc no, dwa lata temu, i bardzo szybko zaczęli zwracać na siebie uwagę irlandzkiej sceny i uważam, że też bardzo zasłużenie. Ich historia jest też dosyć niezwykła. Frontman Barry Quinlan i gitarzysta Sam Duffy poznali się w trakcie wychodzenia z uzależnienia i wzajemnie wspierali się w trzeźwości. To doświadczenie bardzo mocno wpłynęło na to, o czym Bleach piszą. Selling, ich pierwszy singiel, opowiadał o osobie zmagającej się właśnie z uzależnieniem, która po okresie trzeźwości wróciła do nałogu i niedługo później zmarła, więc historia trochę smutna. No i wiem, że brzmi to ciężko i taka też jest ich muzyka, ale naprawdę dajcie im szansę. My posłuchamy najpierw właśnie wspomnianego wcześniej Selling z zeszłego roku, a później tegoroczne Underrated.

Bleach 9 Free w przesterze na antenie radiowej czwórki. Naprawdę warto zapisać sobie tę nazwę, bo to dopiero początek ich historii. A teraz wracamy na brytyjską scenę. Wonder Horse to zespół, który w ciągu kilku ostatnich lat wyrósł na jedną z najważniejszych gitarowych nazw z wysp. Ich historia płytowa jest na razie krótka, ale bardzo konkretna. Cab z 2022 roku i Midas z 2024. Debiut był bardziej melodyjny i momentami wręcz romantyczny. Druga płyta znacznie surowsza, cięższa i nagrana praktycznie na żywo. Słuchamy więc po jednym numerze z każdej z nich. Najpierw Rain z Midas, a później cofniemy się do Butterflies z debiutanckiego Cup.

Wonder Horse, Rain z Midas i Butterfly z ich debiutanckiego albumu Cup. Dwie płyty, które dzielą zaledwie 2 lata, dobrze pokazują, jak szybko ten zespół zmieniał swoje brzmienie. A teraz czas na zapętleniu. Dzisiaj cofamy się do 1997 roku, jednej z płyt, które bez wątpienia zasłużyły na miano klasycznej. Mowa tutaj o Young Team od Mogwai, czyli ich debiutanckiego albumu szkockiego zespołu. To płyta, która pojawiła się w sumie w momencie, gdy post-rock dopiero szukał swojego języka. Mogwai nie wymyślili wszystkiego od zera, ale pokazali, że można budować całe utwory na napięciu, powtórzeniach i dynamice, właściwie rezygnując z klasycznej piosenkowej konstrukcji. Dlatego Young Team nadal brzmi tak dobrze prawie 3 dekady później. To już tyle czasu. Nie jest przywiązany do konkretnej mody czy epoki. Te kompozycje nadal działają przez emocje i skalę tego, co potrafią zbudować z kilku gitar. A off-topic jest taki w sumie, że Grian Chatten, czyli wokalista Fontaine's DC, ostatnio dumnie występował na tegorocznej edycji festiwalu Reading w koszulce merchowej Mogwai. Więc dla wielu też współczesnych zespołów są oni dużą inspiracją. I dumnie, jak widać, przedstawiciele nowego pokolenia chodzą z ich logo na koszulkach. Ja dziękuję wam za dziś. Byli z wami Grzegorz Maciąg, Karina Terconi i Zuza Zielińska. Na początek Katrin, a później Summer z Young Team od Mogwai. Do usłyszenia za tydzień.

0: Autopromocja.
1: Kiedy zaczyna się weekend? W piątek o 8 rano. Dlaczego? Bo wtedy zaczynamy PPC, czyli piątkowy poranek czwórki. Krócej, mocniej, fajniej, jak to w weekend. Dużo muzyki, różnej i jeszcze więcej energii. Tak, by udanie wejść w najlepszy czas tygodnia. Słyszymy się w każdy piątek od 8. Zapraszam, Bartek Czarkowski.
0: Autopromocja.
2: Tak jak my.

0: Urka, Polskie Radio.
1: Gramy. Yo, kolejne miechy cisną bolecą. Polskę przejechałem, chciałbym uciec jak najdalej stąd. To nie przez problemy z sianem, zmęczony kombinowaniem, ale...

0: Czwórka. To słychać.
1: To słychać.
2: Jeszcze nie otwieram oczu, boję się co zastanę. Południe, wieczór, ranek, może być wszystko porozrzucane. Wszystko mi jedno, zabierz mnie stąd i amen. Pustka, próżnia, pozamiatane. Nie, chcę być tu jeszcze, bo bije gdzieś jego serce małe. Lewa powieka, w górę, talerze srebra, słomki, butle. Czuję się

cierpią, więc znowu w to samo, szambo się skitram. Faza chroniczna, luks, bluźnie pod nosem, gdzie ten mój Bóg, dziś wiem, to od niego test, a i nie przewałuję go jak cinkcia. W portfelu kwit mam resztki, niech przyjdzie ten dzień i wszystko się zmieni, żeby nie skrewić, nie przegrać, więcej odmienić przez przypadki szczęście, oddać wam życia resztę, ale na razie ja cierpię, ty cierpisz, on, ona, ono też cierpi, a. Na drugie mam grzesznik domofon, to handlarz śmierci na śmieci stercie, gdzie dusza więdnie, przyrysowana przez życia krawędzie. Tak, tak, to krąg jest ciężkich uzależnień. Chwila, dolniesz? No pewnie, Po krząskim gruncie dekady biegłem, dziś stoję na suchym lądzie, wreszcie.

galaksji, z murami od mokotów, przez pasmo odlotów, przez krzywdę, ból, cierpienie, strach, ranienie, kłamstwa i debet kart, przez zapaść, odwyk i czysty czas, mam w końcu dziś największy skarb. Zapaść się pod ziemię jak Snowden, będę proste, dawno doliło co

gwiazdy. Piszesz listy o snach. Czy zapomniałeś o każdym? Tak. I nie powiem, mam żal. Duchem się stałeś bez masy.

0: teraz padniemy ze zmęczenia. Chcemy więcej słońca na twarzy. Co by się nie miało wydarzyć, już nie będziemy tym sami. Tylko my i słońce na twarzy. Dziś mamy dla kogo żyć. Dziś zaczyna się dzień polarny, a mgłę nocy przegania świt. Nie musisz mówić już nic, bo ja idę tuż obok. Nie musisz mówić już nic.
1: Czwórka. Polskie Radio. 'Cause it.

moimi paznokciami syf. Między nami to już tylko wstyd. Głowa w nieświeżej pościeli, niczego już nie mogę zmienić.

Nie ma już nas, nie ma już nas. Jest niebo nad nami. Nie ma już nas, nie ma już nas. Jest piekło za naszymi plecami.

0: Gramy.
1: Gramy.
0: Gramy w czwórce.
2: Czwarte piętro lubisz tu stać, trzecie piętro słychać sam bas, drugie piętro odpocząć czas, pierwsze piętro.
3: Czwarte piętro lubisz tu stać, trzecie piętro słychać sam bas, drugie piętro odpocząć czas, pierwsze piętro.

Kontinuierlich Philosophie.

0: tak zależy, żeby toczyć jakąś bitwę.
1: Sagrada Familia, obserwuję nawy William. Przez wieżę Babel, każdy w AirPodsach, z lektorem, w smartfonie, samotnie. Sagrada, Sagrada, gorliwie się módlmy i spadam. Nie ujrzysz foteczki na

Dzięki ci za blitwę i za krzewy winne. Pomóż mi pozostać sobą, choć to społeczeństwo dziwne jest. Media chcą polaryzować świat, kreować własne gildie. Dlaczego wszystkim dookoła tak zależy, żeby toczyć jakąś bitwę?

Kiedy się biorę do roboty, wszystko inne traci podest. Gdybym tego nie robił, dawno straciłbym już głowę. Jak sprzedam ci konsolę, to zostanę milionerem. A ty chyba pomyliłeś PS4 z SSL-em. Od jutra zbieram na chatę pod Neapolem, by mówić jej wieczorem Buenos Aires, mio amore. Choć śmiało nazwałbym stolicę kraju moim domem, to nie wiem, czy na zajutrz będę wciąż na koszykowej. Poszerzam swój dorobek, odkąd nie chodzi o portfel. Już nie jeden pechowiec zbroi nieudany fortel. Nie używaj broni mojej, lecą już do fortec. To co dla jednych znojem, inni nazywają sportem. W kieszeni mam pokorę, gdy zapytasz mnie o drobne. Gdy lejemy pokorek, już nie chodzi mi o mordę. Jak trzeba wzniecę ogień, dopóki mam drugą dłoń. By poruszać się tym torem, zapewne musiałem dojrzeć.

miejsce, w którym się znalazłem. Choć nadal bardziej inspirują mnie rozmowy z dziadkiem, bo tutaj w kuluarach wali na kilometr fałszem, a od tych ciepłych słów mam wrażenie, że już zmarzłem. Mam jedno marzenie, proszę niech się stanie żywe, bym nigdy nie zatracił się i stał systemu trybem. Jeśli mówię chodak, mam na myśli grubą rybę, no bo ważę ponad stówę i się w

nie do wymyślonych reguł. Czułem się szczęśliwy w życiu może parę sekund, nie licząc kilkuset godzin twego uśmiechu. Zamykam oczy przy świecy na pełnym wdechu. Czuję się nową osobą w tym pięknym wieku.

0: Czwórka. Polskie Radio.
1: Gramy.

Ej, nie dla mnie rola idola. Uwaga panowie, panie, please, nie zmieniajcie mi ksywy na N ratowanie. Czuję się po prostu dziwnie, jeszcze się nie oswoiłem. Nie chcę tej odpowiedzialności, jeszcze tyle. A w tym mieście stoi się po jednej stronie schodów, mnie aż nosi Jezus Maria. Siedzę, piszę projekt znowu, pytają mnie o szczęście, wszystkie oczy na mnie. Nie wiem, posprzątałem.

Jestem z tych dzieciaków, które mocno tańczą. Mam 20 lat i działalność gospodarczą. Najlepszego hypemana, sympatycznego DJ-a i trochę pieniędzy, które według ludzi spadły z nieba. I mnie cieszą małe rzeczy, kupiłem sobie żelazko. Wyprzedałem kluby hulajnogą, śmigam sobie przez miasto. A cierpienie sprzedaje się lepiej niż uśmiech. I nie lubisz numerów o tym, że ktoś odniósł sukces. Zapoznałem trochę ludzi, którzy go odnieśli. A odnieśli go dlatego, że ciągle chcieli być lepsi. Brzmi banalnie, ale nie wiem, czy masz tę świadomość. Chcieli być lepsi, tak, ale nie od kogoś. Ludzie, którzy zarabiają z pasji i moja jedna rzecz ich łączy. Nigdy nie myśleli, czy będą mieć z niej pieniążki. Jak nie mam problemu z sobą, to nie mam go też z innymi. Wewnętrzny

0: Polskie Radio.
1: Gramy!
2: Gramy!
3: Jesienne słońce i żółte liście, mój numer na liście, twoje oczy się cieszą wciąż. Niech nie atmosfera, że wszędzie afera, że można ją nożem ciąć. Ja znam tamto miejsce i nie jest na wyspie, i może na szczęście, bo nawet na wyspie los może nakręcić los. I możesz tam spać.

0: świat jak z rolki na Insta. Na niebie jest tinta bez filtra. Zachody i zorze i może gdzieś może i wiatr.
1: Świat jak z rolki na Insta.
0: Na niebie jest tinta bez filtra. Zachody i zorze i może gdzieś może i

zachody i zorze. Zachody i zorze, nad morzem układa mi włosy wiatr. I gdzie nie spojrzę, jest dużo i dobrze i ładny kadr. Tam gdzie jest gorzej, już byłem, zwiedziłem ten stary świat. Niech będzie dużo i dobrze.